0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Radio Złote Przeboje warto słuchać przez cały tydzień. Nie tylko dla muzyki, nie tylko dla wiadomości z miasta, kraju i świata, ale także dla naszych jeleniogórskich spotkań. Od poniedziałku do piątku po godzinie 21 słyszymy się w programie Co jest grane i sprawdzamy, jak sama nazwa wskazuje, co ciekawego dzieje się artystycznie i kulturalnie w naszym mieście, ale w weekendy również o Jeleni nie zapominamy. Jak zwykle o tej porze słyszymy się w programie Tydzień w Jeleniej Górze. Igor Kociubiński, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na to najbliższe wydanie, zapraszam na tę najbliższą godzinę, a w niej oczywiście przegląd wydarzeń tygodnia, podsumowanie tego, co działo się w mieście i regionie ostatnio, i te wiadomości przygotował Bogdan Widawka. Co przed nami?
2: Karkonoski Park Narodowy 8 maja stał się właścicielem kompleksu Stawów Podgórzyńskich. Wykup tego niezwykle cennego przyrodniczo obszaru był możliwy dzięki darowiźnie.
1: Kulisy już za kilka chwil. W programie dziś będziemy też rozmawiać o Jeleniogórskiej Bibliotece, ale nie w kontekście literatury tylko i wyłącznie, choć wątki literackie oczywiście się pojawią, ale przede wszystkim do Książnicy Karkonoskiej będziemy zapraszać młodzież. Ta godzina z Radiem Złote Przeboje to przypomnienie o działalności takiej przestrzeni, jaką jest Zakamar. Wielokrotnie o tym miejscu już mówiliśmy, ale dziś o nim przypomnimy, ponieważ ruszyły tam warsztaty komputerowe, informatyczne, dla miłośników druku 3D, a także dla tych, którzy chcieliby jednak wrócić do korzeni i poznać tajniki rysunku czy malarstwa. Jak mówią prowadzący te zajęcia, Zakamar to miejsce wyjątkowe.
3: Spotkania z psychologiem się odbywają. Można przyjść, po prostu pograć w planszówki, poczekać na autobus, konsole, także są piłkarzyki. Można tu robić naprawdę wiele rzeczy. Po prostu spędzać czas kreatywnie, a nie wąsając się gdzieś tam po mieście.
4: Druk 3D tutaj dobrze się rozwija, ale oprócz tej technologii to w Zakamarze można znaleźć dużo innych fajnych rzeczy. Dużo literatury, całą masę gier i to się wszystko jakoś tym razem przenika.
1: I właśnie od wspomnianego chwilę wcześniej druku 3D rozpoczynamy, bo to jedna z największych ciekawostek związanych właśnie z Zakamarem. To tam macie do dyspozycji taki sprzęt, który umożliwia rozpoczęcie tej przygody, ale niezbędna jest też wiedza.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
5: Nazywam się Patryk, chodzę do ZST Mechanik w Jeleniej Górze. Jestem w trzeciej klasie, technik mechatronik.
1: I sprzedajesz wiedzę innym z zakresu drukowania 3D, bo to zajęcia, które odbywają się w Książnicy.
5: Tak, dokładnie. Moje hobby i dodatkowy zarobek to jest druk 3D, który mi pozwala zarobić. No i takie wydruki sprzedaję, robię na zamówienie, projektuję. No co przyjdzie mi do głowy.
1: Niestety radio ma to do siebie, że nie widać tego, co jest dookoła nas, a szkoda, bo to zadziałałoby na wyobraźnię, ale postaram się Państwu słownie o tym opowiedzieć i może zachęcić do tego, żeby przybyć, zobaczyć na własne oczy. Ale zanim przejdziemy do tego, co się dzieje w Zakamarze, w Książnicy Karkonoskiej, to mnie bardzo ciekawi, jak to się zaczęło u Ciebie i co sprawiło, że ten druk 3D Cię zainteresował w ogóle.
5: Oglądałem sobie YouTube'a i zobaczyłem filmiki, gdzie właśnie ludzie mają pokupywane drukarki 3D. No i sobie drukują praktycznie co chcą, albo do na przykład mojego drugiego hobby, którym jest zdalnie sterowane auta, do których można wydrukować i opony, i felgi, i całe auto. Ale też druk 3D jest przydatny na co dzień, no bo można sobie wydrukować jakieś kubeczki, miseczki, co nam się przydaje w życiu codziennym. Oraz nieraz wychodzi to taniej niż byśmy mieli kupić w jakimś sklepie. No i stwierdziłem, że chcę taką drukarkę, więc poszedłem do pracy w Muzeum Lego i Gier w Karpaczu u kolegi. No i popracowałem tak przez całe wakacje, no i kupiłem swoją pierwszą drukarkę. No i tak się zaczęła zabawa z drukiem 3D, aż do momentu, gdzie mam teraz drukarki dwie bardzo drogie, które są na najlepszym i najwyższym poziomie. które cały czas przerabiam, oraz mam, kupiłem sobie drukarkę taką budżetową, która głównie mi generuje pieniądze.
1: Wspomniałeś o tym, że dzięki temu można zaoszczędzić, bo można coś sobie wydrukować, no ale z drugiej strony to, o czym wspomniałeś też, że to nie są tanie rzeczy. Z tego co wiem, ceny tego sprzętu no, nie są małe i to nie jest tak, że wpadamy na pomysł pod tytułem kupuję, mam, jednak trzeba to w budżecie zarezerwować.
5: Tak, są drukarki tańsze, droższe, średnie. Trzeba liczyć się z tym, że jak ktoś kupi drukarkę, no to nie jest to powiedziane, że od razu zacznie zarabiać, bo teraz druk 3D staje się modą i większość osób ma już tą drukarkę i sprzedaje też. No i jak ktoś zamierza kupić drukarkę i sprzedawać takie same rzeczy, czyli takie projekty na darmowych stronach, gdzie każdy może pobrać i sobie wydrukować, no to nie zarobi dużych pieniędzy, no bo prawie każdy to drukuje i sprzedaje. Natomiast ja... Można kupić albo używane drukarki w fajnej cenie. Ja kupiłem teraz ostatnio drukarkę Elego. Jest to fajna drukarka, kosztuje, można ją kupić za niecałe 1800 zł. Jest to na tyle fajna drukarka, że jest tania, ma możliwość drukowania w wielu kolorach, a dokładnie 4 kolorach. Ma zabudowaną komorę, przez co temperatura się utrzymuje. Jest cichsza, ma kamerkę AI, która nam pozwala, że jak wydruk się zepsuje, no to drukarka sama się zatrzymuje. Ma też uzupełniający filament, bardziej

0: gdzie posiadanie drukarki do papieru w niektórych domach było czymś wyjątkowym. Teraz drukujemy już w trochę inny sposób, no i to technologia pozwala czynić cuda, więc powiedzmy, jak to działa. Oczywiście to temat długi, szeroki, ale w telegraficznym skrócie, dla tych, którzy nigdy w życiu drukarki 3D na oczy nie widzieli, to krótki instruktaż.
1: Działa to na takiej zasadzie, że kupujemy przeważnie 1 kg filamentu, czyli plastiku zawiniętego w szpulę, czyli taki jakby, można powiedzieć, drucik, jedni mówią, no taki sznurek. Wrzucamy go w drukarkę. W drukarce jest głowica, która nam przetapia ten filament, przez co podczas druku wypluwa ten filament przetopiony, no i tak powstają wydruki. Działa to na takiej samej zasadzie, jakbyśmy zapalniczką topili plastik i on nam się zmienia w ciecz.
0: Ale biorąc pod uwagę te przedmioty, które są przed nami, zapalniczką rady byśmy sobie raczej nie dali. Tutaj jest to precyzyjna robota. No i Państwo tego nie widzicie, ale generalnie można robić cuda. W przypadku wielu tych przedmiotów może być nawet trudność z domyśleniem się, że to zostało wydrukowane. Wyglądają to jak przedmioty sklepowe.
1: Tak, dokładnie. Przez to, że drukarki mają dokładność do 0,2 mm, co pozwala nam na wydrukowanie większości rzeczy w dobrej jakości, ale też mamy drukarki żywiczne, które mają dokładność nawet do 0,01 mm, co jeszcze bardziej nam pozwala na wydrukowanie rzeczy, które potrzebują dużej precyzji. Na przykład takie drukarki żywiczne wykorzystuje się do drukowania protez, do zębów nawet, w sensie jako forma do zębów. I te drukarki działają na takiej zasadzie, że do wanienki wlewamy płynną żywicę, no i mamy stół, a pod wanienką mamy wyświetlacz. No i ten wyświetlacz wyświetla daną warstwę. Ten stół podjeżdża do wanienki, no i odszczekuje chwilę. Jak żywica się utwardzi, no to podjeżdża i tak góra, dół, aż cały wydruk się skończy drukować.
0: Myślę, że szczegółowe techniki będzie można zgłębić, korzystając z zajęć i warsztatów, które prowadzisz w Książnicy. No i na te spotkania też chcielibyśmy zaprosić kogo przede wszystkim?
1: Każdego, kto chciałby poznać tą technologię, kto by chciał się dowiedzieć o tej technologii, może akurat po tych zajęciach sobie kupi taką drukarkę.
0: Czy jest jakiś konkretny harmonogram, czy to jest tych spotkań i zajęć? Bo domyślam się, że temat jest na tyle długi, że to nie jest tak, że przyjdziemy na jedno spotkanie i będziemy wiedzieć wszystko. Raczej chyba będzie to cykl takich wydarzeń.
1: To jest cykl wydarzeń. Uczę tutaj, jak zrobić projekt, jak ten projekt wydrukować w całości, żeby się udał, żeby wyszedł ładnie. Uczę też skanowania 3D i różnych metod właśnie związane z drukiem 3D. One przeważnie się, te zajęcia odbywają się w piątki o 15:30, choć staram się też dopasować do grupy, która przychodzi, bo nie każdy na przykład ma czas i też chce się dopasować tak, żeby każdy miał szansę przyjść, zadać pytanie, zobaczyć, a nawet sam zrobić dla siebie jakiś wydruk 3D.
0: To wszystko możliwe jest w Książnicy Karkonoskiej w Zakamarze, do którego w programie Radia Złote Przeboje wrócimy za krótką chwilę, bo teraz z nami jest już Bogdan Widawka. Czas więc na wieści z regionu.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
3: Witam, zaczynamy od rowerów i od bezpieczeństwa. W ubiegłą sobotę w Jeleniej Górze rozpoczęły się, a raczej wróciły, rowerowe patrole policyjne. Opowie o tym podinspektor Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
4: Jak co roku funkcjonariusze najczęściej będą pełnić służbę w weekendy oraz w okresie wzmożonego ruchu turystycznego. Pierwszego dnia służby policjanci pojawili się podczas międzynarodowego wyścigu Bike Marathon Harachów, Szklarska Poręba, Jakuszyce. Obecność policyjnych patroli rowerowych znacząco wpływa na poprawę bezpieczeństwa oraz poczucie komfortu mieszkańców i turystów. Policjanci poruszający się na rowerach są bardziej mobilni i mogą szybko dotrzeć do miejsc niedostępnych dla radiowozów, takich jak parki, skwery, ścieżki rowerowe, tereny rekreacyjne czy wąskie uliczki. Dzięki temu mogą skutecznie reagować na zgłoszenia oraz przeciwdziałać naruszeniom porządku publicznego. Policyjne patrole rowerowe.

0: pozwalają również na bliższy kontakt funkcjonariuszy z lokalną społecznością.
1: Mówiła Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji. W przeglądzie wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze teraz przypomnienie i ostrzeżenie. W Wojcieszycach przy Krajowej Trójce działa już nowy fotoradar. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę, więc kierowcy powinni szczególnie zwolnić. To odcinek, na którym łatwo się rozpędzić, dlatego warto zdjąć nogę z gazu wcześniej, żeby nie hamować w ostatniej chwili. Pisał o tym Jelonka.com. Karkonoski Park Narodowy 8 maja stał się właścicielem kompleksu stawów podgórzyńskich. Wykup tego niezwykle cennego przyrodniczo obszaru był możliwy dzięki darowiźnie przekazanej przez Fundację Drzewo i Jutro. Powierzchnia zakupionych gruntów to 113 hektarów, z czego 87% to grunty pod stawami. Stawy podgórzyńskie to najstarszy sudecki kompleks stawów hodowlanych, założony w XV wieku przez zakon Cystersów. Charakteryzuje się unikatowymi walorami przyrodniczymi, historycznymi, kulturowymi i krajobrazowymi. Występuje tu około 180 gatunków ptaków lęgowych i przelotnych, w tym blisko 100 gatunków ptaków wodnobłotnych. Są tu też cenne siedliska, takie jak mokradła, torfowiska, łąki i łęgi, o czym informował portal NJ24.pl. Zbieracze butelek również w Jeleniej Górze spieszą się, bo wiedzą, że z miesiąca na miesiąc mają coraz mniej pracy. Wkrótce zbieranie plastikowych butelek przestanie być opłacalne. Dlaczego? System kaucyjny w Polsce nabiera rozpędu. Ludzie coraz mniej plastikowych butelek wyrzucają do śmieci, a coraz częściej oddają je do automatów skupowych. Jak wynika z danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, od startu systemu jesienią ubiegłego roku do obrotu trafiło około 2 miliardy 800 milionów opakowań objętych kaucją, a konsumenci oddali do skupów tylko około 800 milionów sztuk. To 35%. Pisał o tym Jelonka.com. I to już wszystko w tym wydaniu przeglądu wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze. Bogdan Widawka. Dziękuję. Wracamy do Igora Kociubińskiego.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
3: Bogdan, bardzo dziękujemy, a ja zapraszam na dalszą część naszej audycji, w której dziś, przypomnę, zgłębiamy tajniki druku 3D. Między innymi te właśnie dziedzinę poznać możecie w Książnicy Karkonoskiej. Zakamar, czyli ta część biblioteki przygotowana z myślą o jeleniogórskiej młodzieży, zaprasza w swoje progi wszystkich tych, którzy takiego druku 3D chcieliby spróbować, chcieliby się go nauczyć, a w tym pomaga prowadzący warsztaty Patryk, uczeń trzeciej klasy ZST, mechanik na profilu Technik Mechatronik. Rozmawiamy dziś o jego pasji, czyli właśnie o druku 3D, o tym, jak to się zaczęło. No i co ciekawego na co dzień w tej materii dzieje się w Książnicy, a za chwilę przejdziemy do kolejnych zajęć związanych z informatyką, systemami takimi jak Linux, czy zajęć plastycznych, które prowadzi tam Małgorzata Bączek.
2: To warto wiedzieć o Jeleniej Górze.
3: Wspomniałeś o tym, że traktujesz to już poniekąd, może nie jako pracę, ale w formę zarobku. Dla tych, którzy są na starcie, to pewnie jeszcze daleka droga do tego punktu, no ale myślę, że część też będzie o tym myślała w tych kategoriach. A jeśli jesteśmy zainteresowani, to do czego na starcie ten druk 3D może nam się przydać?
4: Na starcie na pewno do jakichś zabawek ruchomych, zabawek antystresujących, które nam umilą dzień, ale w późniejszym czasie, jak już nauczymy się w miarę projektować, no to możemy sobie drukować chociażby jakieś ozdoby, jakieś pudełka zamykane, jakieś przegródki.
3: Albo z perspektywy tego, czym się zajmujesz, co sprzedajesz, czy zdarzają się jakieś pytania, prośby, projekty, życzenia o coś nietypowego, co na przykład można uzyskać tylko i wyłącznie dzięki drukowi 3D?
4: No druk 3D to jest to samo, jakbyśmy do formy metalowej wlewali plastik. No i to jest różnica taka, że do formy, gdzie wlewamy plastik, to jest bardziej wytrzymalsze, bo jest większe ciśnienie, no i jest to w 100% wypełnione. A w druku 3D mamy warstwy, które są cienkie, ale i taki siak sprawia, że jest mniej wytrzymalszy, pomimo że mamy różne materiały. Ludzie też na przykład u mnie zamawiają z tego względu, że wyjdzie to dla nich tańsze. Na przykład wczoraj dostałem zamówienie z prośbą, czy bym zaprojektował i wydrukował osłonę na tarczę hamulcową do rowera, gdzie trzeba zeskanować dany element, później zaprojektować, żeby były przejście powietrza. No i później wydrukować, bo to taniej wyjdzie, no bo żeby zrobić taką formę, no to potrzeba więcej czasu i więcej pieniędzy w to idzie.
3: Jak już ustaliliśmy, dla kogoś, kto dopiero zacznie albo zetknie się z tym po raz pierwszy, no to wydatek na dzień dobry pod tytułem kupno drukarki 3D to może być za dużo. Tym bardziej, że nie mamy gwarancji, że to jest coś dla nas, ale te zajęcia w Książnicy Karkonoskiej to też chyba fajna okazja do tego, żeby po prostu z tym sprzętem się zaznajomić, zobaczyć, sprawdzić, bo tak naprawdę niewiele jest ku temu okazji. Nie zawsze mamy taką możliwość.
4: Dokładnie. Nie polecam na początek kupować jakieś Bóg wie jakiej drogiej drukarki. Na sam start poleciłbym właśnie coś tańszego kupić, żeby poznać się z tematem, zobaczyć, czy rzeczywiście to jest to. Ewentualnie można przyjść do Zakamaru, gdzie są dwie mniejsze drukarki, ale każdy może sobie wydrukować coś za darmo i też zobaczyć, jak to wygląda i jak to funkcjonuje.
3: A jeśli chcemy zgłębić temat, czujemy, że to jest coś dla nas, chcemy się uczyć i zostać na dłużej, to wracając do tych zajęć, które prowadzisz, trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść. Jak to działa?
4: Wystarczy przyjść. Tu mamy listę, na której możemy się zapisać na zajęcia. To jest taka jakby lista obecności. Zajęcia są w pełni darmowe i zawsze tak mniej więcej parę dni albo tydzień są ogłaszane. Na Facebooku, na Instagramie, na wszystkich relacjach społecznościowych.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
3: Śledźcie więc te informacje w internecie, korzystajcie z zajęć i warsztatów, które prowadzi tam Patryk, no ale skorzystać można także ze spotkań poświęconych sztuce. Te zajęcia prowadzi z kolei nauczycielka Małgorzata Bączek.
2: Ważne dla mieszkańców Dolnego Śląska.
3: Zakamar niejedno ma oblicze, oprócz tego, że jest to miejsce spotkań, to jest to taka przestrzeń, w której horyzonty możemy poszerzać i okazji ku temu w tym roku jest sporo. Między innymi ze sprawą zajęć, które prowadzisz i które skupione są wokół czego? Może to na początek powiedzmy.
5: Ja prowadzę zajęcia artystyczne. Skupione będą wokół właściwie takiego budowania portfolio artystycznego, teczki artystycznej, bo jest spora grupa uczniów, młodych ludzi, którzy nie kończyli szkoły artystycznej, nie mają tej teczki zbudowanej, a chcą mimo wszystko iść na przykład na studia graficzne, gdzie ta teczka jest wymagana. No i jest potrzeba, jest odpowiedź na potrzebę, tak? Tacy uczniowie no nie wiedzą, jak się do tego zabrać i bardzo często po prostu rezygnują z dalszej jakiejś tam kariery graficznej, bo właśnie na przykład w momencie egzaminów czy tam wstępnych jakichś kwalifikacji no nie są w stanie sprostać temu zadaniu.
3: To jest taki obszar, w którym ten pierwiastek artystyczny jest mocno istotny i to zawsze rodzi pytanie, co jest ważniejsze, czy talent, czy praca?
5: Znaczy tutaj będziemy się na pewno skupiać artystycznie również, ale skupiać się przede wszystkim na tym, żeby się nauczyć. Nauczyć tej kompozycji, nauczyć się mierzyć proporcje, nauczyć się kłaść światłocień, pracować z kolorem, tak? Oczywiście nie zabraknie takich jakichś smaczków, mam nadzieję, że się uda to wprowadzić, że na przykład pójdziemy sobie na taras, będziemy malować dachy domów, bądź jakieś inne kompozycje, które będą stricte ciekawe tematycznie, a nie technicznie, ale tutaj chciałabym dużo nacisk na tą technikę jednak położyć, bo to jest trochę tak jak z warsztatem jakiegokolwiek kogoś, kto jest w czymś dobry, tak? Jeżeli ja mam warsztat i umiem użyć czegoś, umiem to zrobić, ale na przykład odrzucam to świadomie, no to mogę sobie to odrzucić, ale nie odrzucam tego dlatego, że nie umiem tego zrobić, nie? To jest tak, chcę zrobić jakiś światłocień, ale nie umiem, to tego nie robię. I wtedy widać, tak, że ta osoba zrobiła tą pracę, ona jest taka, bym powiedziała, infantylna, co nie znaczy, że gorsza oczywiście, bo sztuka i tworzenie jest zawsze wartościowe, natomiast nie zrobiła, bo nie umiała. A to jest coś innego niż nie zrobiłam, bo świadomie to odrzuciłam. Umiałam, ale to odrzuciłam, tak? Więc warto się w ten narzędziownik wyposażyć, nauczyć się tego i albo z tego korzystać, albo nie.
3: Budowanie teczki, tworzenie swojego portfolio wydaje się takim procesem mocno rozciągniętym w czasie. To nie jest coś, co dzieje się na tu i teraz. Te spotkania i te zajęcia mają młodzieży pomóc. No właśnie, ale to chyba nie będzie jedno spotkanie i na tym koniec.
5: Tak, zajęcia z założenia mają być cykliczne. Chcemy to powtarzać co roku. Na razie spotykamy się raz w miesiącu, ale już pracujemy nad tym, żeby to były dwa spotkania w miesiącu, dlatego że już widzę jakby po... Być może teraz w miesiącu starczy później, natomiast teraz, póki nie jesteśmy na jakimś takim bardzo zaawansowanym poziomie, no to na przykład martwa natura zostaje nam i musimy zdążyć, żeby nam jabłko na przykład nie zwiędło, tak? Nie zepsuło się do następnego spotkania, czy tam nie pomarszczyła się bardzo skórka, bo będzie zupełnie inaczej wyglądać, a jednak chcemy kłaść nacisk na to, żeby te proporcje, te perspektywy, to wszystko jakby było wyćwiczone, tak? Więc na pewno martwa jedna natura, dwa zajęcia albo trzy. Później będzie postać. Też będziemy chcieli modela tutaj malować z żywego człowieka, czy rysować. No i tak, to będzie kilka zajęć na jedną pracę tak naprawdę.
3: To już wystartowało, więc pewnie masz troszkę wgląd w to, z jakimi trudnościami, pytaniami, czy też życzeniami twoi podopieczni się zgłaszają. No bo to też może być odpowiedź dla tych, którzy zastanawiają się, czy to w ogóle jest dla mnie, czy ja mam tam po co przychodzić. Z czym się pojawiają?
5: Na razie trochę to było takie na próbę, więc wszyscy byli w takim lekkim szoku, mam wrażenie, bo tutaj było dużo nowości, było mierzenie tam na ołówek tych proporcji, szkicowanie, rozplanowywanie tego, żeby ta kompozycja też była taka jak trzeba. No i na razie oni byli tacy zaskoczeni tym, co ja od nich chcę, ale no myślę, że odpowiedź była bardzo ciekawa. Chcą przyjeżdżać, chcą przychodzić. Niektórzy mogli być tylko godzinę, a zajęcia z założenia trwają 2 godziny, bo też zanim się rozrysujemy, to chwila potrwa. Niektórzy przyjechali na chwilę zobaczyć, ale już dostałam informację, że będą sobie jakieś tam transporty do domu organizować, że chcą zostać na całość, bo było za mało, nie?
3: Logistyka została uruchomiona już.
5: Tak, logistyka została uruchomiona. Na razie myślę, że jakiś taki stricte technicznych czy mentalnych pytań nie ma, no bo oni muszą się też oswoić z tym. Dla niektórych to było pierwsze zetknięcie z taką no, techniczną stroną rysunku, póki co rysunku, więc to też jest dla nich nowe. Oni muszą to przegryźć, przepracować i dopiero pewnie zaczną się pojawiać jakieś pytania.
3: Padły hasła grafika, rysunek. Jakie jeszcze obszary? Co się będzie działo?
5: Na pewno będzie malarstwo, na pewno będzie rysunek, na pewno będzie grafika. Być może zahaczymy troszkę o fotografię, to też mówię, ja muszę się zorientować, z jaką grupą mam do czynienia, do czego, komu jest to potrzebne i jakby będę się starać podążać. Ja myślę, że no, jakby w dobie dzisiejszej edukacji to jest najważniejsze, żeby podążać za potrzebą młodych ludzi, bo oni doskonale są zorientowani na coś, sami czasami tego nie są w stanie wyłapać, ale jak się z nimi porozmawia, to wiemy, czego oczekują, czego pragną, czego chcą i trzeba im tym po prostu pomóc.
3: A potencjał jest chyba o tyle duży, że w Jeleniej, biorąc pod uwagę istnienie szkół artystycznych, no to sprawia, że ten grunt jest chyba całkiem podatny na szkolenie, na poszerzanie horyzontów, na pójście w tym kierunku.
5: Czy ja w ogóle myślę, że nasz region Karkonoszy i oczywiście Jelenia Góra jak najbardziej nie wiem, ma jakiś taki magiczny potencjał do ludzi, którzy są kreatywni. Naprawdę. Ja w żadnym innym miejscu, w którym byłam do tej pory, nie spotkałam tylu jakby zagłębi artystów różnych, z różnej dziedziny i to nawet nie tych sztuk takich wizualnych, ale ile tu mamy jakichś pisarzy, którzy robią, nie wiem, wiersze piszą, jakieś inne obszary, naprawdę tego jest sporo, to są po prostu kreatywni ludzie. Karkonosze przyciągają kreatywnych ludzi i tak, jest to spory potencjał, jest duże zainteresowanie, zwłaszcza, że warsztaty są za darmo i są dla młodzieży 14+, takie było założenie właśnie ze względu na to, żeby gdzieś tam do tych studiów się przygotowywać, ale już wiem też z odpowiedzi, z zapytań przed pierwszymi warsztatami, czy młodszych dzieciaków by mnie nie chciała wziąć pod skrzydła. W związku z tym jest duże zapotrzebowanie na to.
3: Czyli rozumiem, że jeśli też pojawia się ktoś, kto ten kontekst artystyczny ma troszkę węższy, nie ma jakiegoś dużego dorobku, ale w głowie się zapaliła ta lampka, że chciałbym spróbować, chciałbym pójść w tym kierunku, to też może.
5: Tak, jak najbardziej. Zapraszamy. Tutaj jakby przyjmujemy wszystkich i nikogo na siłę ani nie trzymamy, ani nie zmuszamy, ale zachęcam, bo jeżeli ktoś ma taką potrzebę, ktoś ma taki skill, ktoś chce, to czemu nie spróbować?
3: Tym bardziej, że za darmo to zawsze jest najlepsza cena.
5: Tak, myślę, że tak i myślę, że trzeba po prostu korzystać z wszystkiego, co jesteśmy w stanie, z dobrodziejstwa innych, nie wiem, instytucji, ludzi i tak dalej, bo naprawdę jest fajnie, mamy fajną atmosferę, tutaj nikt nikogo jakoś nie ocenia, po prostu jest bardzo sympatycznie.
3: I miejsce też fajne, być może dla wielu to będzie okazja do tego, żeby Zakamar zobaczyć po raz pierwszy od środka, żeby w ogóle to miejsce poznać, a miejsce z dużym potencjałem, nie tylko jeśli chodzi o grafikę, malarstwo, reklamę, sztukę.
5: Tak, zdecydowanie tutaj też wiem, że spotkania z psychologiem się odbywają. Można przyjść, po prostu pograć w planszówki, poczekać na autobus. Już wiem, że są stali bywalcy nawet, którzy sobie tutaj przychodzą nawet w ciszy poczytać. Są mangi, są komiksy, są nawet gry, jakieś tam konsole, także są piłkarzyki. Można tu robić naprawdę wiele rzeczy, po prostu spędzać czas kreatywnie, a nie wąsając się gdzieś tam po mieście. No i tak jak mówię, jest miejsce otwarte, ale też no, nikt się tam nie patrzy, młodzieży im na ręce, co oni tam robią i tak dalej. Oni mają swoją przestrzeń, a ja uważam, że przestrzeń dla młodzieży jest ważna, bo o tyle, o ile mamy dużo zajęć dla małych dzieci, dla dorosłych też, dla starszych ludzi też, natomiast młodzież jest często taka pomijana w tym wszystkim i a z tego co widać, potrzeba jest.
3: Zatem Zakamar zaprasza, odwiedzajcie Książnicę Karkonoską, korzystajcie, do tego zachęcała Małgosia Bączek.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
3: Bogdan, bardzo dziękujemy, a ja zapraszam na dalszą część naszej audycji, w której dziś, przypomnę, zgłębiamy tajniki druku 3D. Między innymi te właśnie dziedzinę poznać możecie w Książnicy Karkonoskiej. Zakamar, czyli ta część biblioteki przygotowana z myślą o jeleniogórskiej młodzieży, zaprasza w swoje progi wszystkich tych, którzy takiego druku 3D chcieliby spróbować, chcieliby się go nauczyć, a w tym pomaga prowadzący warsztaty Patryk, uczeń trzeciej klasy ZST, mechanik na profilu Technik Mechatronik. Rozmawiamy dziś o jego pasji, czyli właśnie o druku 3D, o tym, jak to się zaczęło. No i co ciekawego na co dzień w tej materii dzieje się w Książnicy, a za chwilę przejdziemy do kolejnych zajęć związanych z informatyką, systemami takimi jak Linux, czy zajęć plastycznych, które prowadzi tam Małgorzata Bączek.
2: To warto wiedzieć o Jeleniej Górze.
3: Wspomniałeś o tym, że traktujesz to już poniekąd, może nie jako pracę, ale w formę zarobku. Dla tych, którzy są na starcie, to pewnie jeszcze daleka droga do tego punktu, no ale myślę, że część też będzie o tym myślała w tych kategoriach. A jeśli jesteśmy zainteresowani, to do czego na starcie ten druk 3D może nam się przydać?
4: Na starcie na pewno do jakichś zabawek ruchomych, zabawek antystresujących, które nam umilą dzień, ale w późniejszym czasie, jak już nauczymy się w miarę projektować, no to możemy sobie drukować chociażby jakieś ozdoby, jakieś pudełka zamykane, jakieś przegródki.
3: Albo z perspektywy tego, czym się zajmujesz, co sprzedajesz, czy zdarzają się jakieś pytania, prośby, projekty, życzenia o coś nietypowego, co na przykład można uzyskać tylko i wyłącznie dzięki drukowi 3D?
4: No druk 3D to jest to samo, jakbyśmy do formy metalowej wlewali plastik. No i to jest różnica taka, że do formy, gdzie wlewamy plastik, to jest bardziej wytrzymalsze, bo jest większe ciśnienie, no i jest to w 100% wypełnione. A w druku 3D mamy warstwy, które są cienkie, ale i tak i siak sprawia, że jest mniej wytrzymalszy, pomimo że mamy różne materiały. Ludzie też na przykład u mnie zamawiają z tego względu, że wyjdzie to dla nich tańsze. Na przykład wczoraj dostałem zamówienie z prośbą, czy bym zaprojektował i wydrukował osłonę na tarczę hamulcową do rowera, gdzie trzeba zeskanować dany element, później zaprojektować, żeby były przejście powietrza, no i później wydrukować, bo to taniej wyjdzie, no bo żeby zrobić taką formę, no to potrzeba więcej czasu i więcej pieniędzy w to idzie.
3: Jasne. jak już ustaliliśmy, dla kogoś, kto dopiero zacznie albo zetknie się z tym po raz pierwszy, no to wydatek na dzień dobry pod tytułem kupno drukarki 3D to może być za dużo. Tym bardziej, że nie mamy gwarancji, że to jest coś dla nas, ale te zajęcia w Książnicy Karkonoskiej to też chyba fajna okazja do tego, żeby po prostu z tym sprzętem się zaznajomić, zobaczyć, sprawdzić, bo tak naprawdę niewiele jest ku temu okazji. Nie zawsze mamy taką możliwość.
4: Dokładnie. Nie polecam na początek kupować jakiejś, Bóg wie, jakiej drogiej drukarki. Na sam start poleciłbym właśnie coś tańszego kupić, żeby poznać się z tematem, zobaczyć, czy rzeczywiście to jest to. Ewentualnie można przyjść do Zakamaru, gdzie są dwie mniejsze drukarki, ale każdy może sobie wydrukować coś za darmo i też zobaczyć, jak to wygląda i jak to funkcjonuje.
3: A jeśli chcemy zgłębić temat, czujemy, że to jest coś dla nas, chcemy się uczyć i zostać na dłużej, to wracając do tych zajęć, które prowadzisz, trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść, jak to działa?
4: Wystarczy przyjść, tu mamy listę, na której możemy się zapisać na zajęcia. To jest taka jakby lista obecności. Zajęcia są w pełni darmowe i zawsze tak mniej więcej parę dni albo tydzień są ogłaszane. Na Facebooku, na Instagramie, na wszystkich relacjach społecznościowych.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
3: Śledźcie więc te informacje w internecie, korzystajcie z zajęć i warsztatów, które prowadzi tam Patryk, no ale skorzystać można także ze spotkań poświęconych sztuce. Te zajęcia prowadzi z kolei nauczycielka Małgorzata Bączek.
2: Ważne dla mieszkańców Dolnego Śląska.
3: Zakamar niejedno ma oblicze, oprócz tego, że jest to miejsce spotkań, to jest to taka przestrzeń, w której horyzonty możemy poszerzać i okazji ku temu w tym roku jest sporo. Między innymi ze sprawą zajęć, które prowadzisz i które skupione są wokół czego? Może to na początek powiedzmy.
5: Ja prowadzę zajęcia artystyczne. Skupione będą wokół właściwie takiego budowania portfolio artystycznego, teczki artystycznej, bo jest spora grupa uczniów, młodych ludzi, którzy nie kończyli szkoły artystycznej, nie mają tej teczki zbudowanej, a chcą mimo wszystko iść na przykład na studia graficzne, gdzie ta teczka jest wymagana. No i jest potrzeba, jest odpowiedź na potrzebę, tak? Tacy uczniowie no nie wiedzą, jak się do tego zabrać i bardzo często po prostu rezygnują z dalszej jakiejś tam kariery graficznej, bo właśnie na przykład w momencie egzaminów czy tam wstępnych jakichś kwalifikacji no nie są w stanie sprostać temu zadaniu.
3: To jest taki obszar, w którym ten pierwiastek artystyczny jest mocno istotny i to zawsze rodzi pytanie, co jest ważniejsze, czy talent, czy praca?
5: Znaczy tutaj będziemy się na pewno skupiać artystycznie również, ale skupiać się przede wszystkim na tym, żeby się nauczyć tej kompozycji, nauczyć się mierzyć proporcje, nauczyć się kłaść światłocień, pracować z kolorem, tak? Oczywiście nie zabraknie takich jakichś smaczków, mam nadzieję, że się uda to wprowadzić, że na przykład pójdziemy sobie na taras, będziemy malować dachy domów, bądź jakieś inne kompozycje, które będą stricte ciekawe tematycznie, a nie technicznie, ale tutaj chciałabym dużo nacisk na tą technikę jednak położyć, bo to jest trochę tak jak z warsztatem jakiegokolwiek kogoś, kto jest w czymś dobry, tak? Jeżeli ja mam warsztat i umiem użyć czegoś, umiem to zrobić, ale na przykład odrzucam to świadomie, no to mogę sobie to odrzucić, ale nie odrzucam tego dlatego, że nie umiem tego zrobić, nie? Więc tak, chcę zrobić jakiś światłocień, ale nie umiem, to tego nie robię. I wtedy widać, tak, że ta osoba zrobiła tą pracę, ona jest taka, bym powiedziała, infantylna, co nie znaczy, że gorsza oczywiście, bo sztuka i tworzenie jest zawsze wartościowe, natomiast nie zrobiła, bo nie umiała. A to jest coś innego niż nie zrobiłam, bo świadomie to odrzuciłam. Umiałam, ale to odrzuciłam, tak? Więc warto się w ten narzędziownik wyposażyć, nauczyć się tego i albo z tego korzystać, albo nie.
3: Budowanie teczki, tworzenie swojego portfolio wydaje się takim procesem mocno rozciągniętym w czasie. To nie jest coś, co dzieje się na tu i teraz. Te spotkania i te zajęcia mają młodzieży pomóc. No właśnie, ale to chyba nie będzie jedno spotkanie i na tym koniec.
5: Tak, zajęcia z założenia mają być cykliczne. Chcemy to powtarzać co roku. Na razie spotykamy się raz w miesiącu, ale już pracujemy nad tym, żeby to były dwa spotkania w miesiącu, dlatego że już widzę jakby po... Być może teraz w miesiącu starczy później, natomiast teraz, póki nie jesteśmy na jakimś takim bardzo zaawansowanym poziomie, no to na przykład martwa natura zostaje nam i musimy zdążyć, żeby nam jabłko na przykład nie zwiędło, tak? Nie zepsuło się do następnego spotkania, czy tam nie pomarszczyła się bardzo skórka, bo będzie zupełnie inaczej wyglądać, a jednak chcemy kłaść nacisk na to, żeby te proporcje, te perspektywy, to wszystko jakby było wyćwiczone, tak? Więc na pewno martwa jedna natura, dwa zajęcia albo trzy. Później będzie postać. Też będziemy chcieli modela tutaj malować z żywego człowieka, czy rysować. No i tak, to będzie kilka zajęć na jedną pracę tak naprawdę.
3: To już wystartowało, więc pewnie masz troszkę wgląd w to, z jakimi trudnościami, pytaniami, czy też życzeniami twoi podopieczni się zgłaszają. No bo to też może być odpowiedź dla tych, którzy zastanawiają się, czy to w ogóle jest dla mnie, czy ja mam tam po co przychodzić. Z czym się pojawiają?
5: Na razie trochę to było takie na próbę, więc wszyscy byli w takim lekkim szoku, mam wrażenie, bo tutaj było dużo nowości, było mierzenie tam na ołówek tych proporcji, szkicowanie, rozplanowywanie tego, żeby ta kompozycja też była taka jak trzeba. No i na razie oni byli tacy zaskoczeni tym, co ja od nich chcę, ale no myślę, że odpowiedź była bardzo ciekawa. Chcą przyjeżdżać, chcą przychodzić. Niektórzy mogli być tylko godzinę, a zajęcia z założenia trwają 2 godziny, bo też zanim się rozrysujemy, to chwila potrwa. Niektórzy przyjechali na chwilę zobaczyć, ale już dostałam informację, że będą sobie jakieś tam transporty do domu organizować, że chcą zostać na całość, bo było za mało, nie?
3: Logistyka została uruchomiona już.
5: Tak, logistyka została uruchomiona. Na razie myślę, że jakiś taki stricte technicznych czy mentalnych pytań nie ma, no bo oni muszą się też oswoić z tym. Dla niektórych to było pierwsze zetknięcie z taką no, techniczną stroną rysunku, póki co rysunku, więc to też jest dla nich nowe. Oni muszą to przegryźć, przepracować i dopiero pewnie zaczną się pojawiać jakieś pytania.
3: Padły hasła grafika, rysunek. Jakie jeszcze obszary? Co się będzie działo?
5: Na pewno będzie malarstwo, na pewno będzie rysunek, na pewno będzie grafika. Być może zahaczymy troszkę o fotografię, to też mówię, ja muszę się zorientować, z jaką grupą mam do czynienia, do czego, komu jest to potrzebne i jakby będę się starać podążać. Ja myślę, że no, jakby w dobie dzisiejszej edukacji to jest najważniejsze, żeby podążać za potrzebą młodych ludzi, bo oni doskonale są zorientowani na coś, sami czasami tego nie są w stanie wyłapać, ale jak się z nimi porozmawia, to wiemy, czego oczekują, czego pragną, czego chcą i trzeba im tym po prostu pomóc.
3: A potencjał jest chyba o tyle duży, że w Jeleniej, biorąc pod uwagę istnienie szkół artystycznych, no to sprawia, że ten grunt jest chyba całkiem podatny na szkolenie, na poszerzanie horyzontów, na pójście w tym kierunku.
5: Czy ja w ogóle myślę, że nasz region Karkonoszy i oczywiście Jelenia Góra jak najbardziej nie wiem, ma jakiś taki magiczny potencjał do ludzi, którzy są kreatywni. Naprawdę. Ja w żadnym innym miejscu, w którym byłam do tej pory, nie spotkałam tylu jakby zagłębi artystów różnych, z różnej dziedziny i to nawet nie tych sztuk takich wizualnych, ale ile tu mamy jakichś pisarzy, którzy robią, nie wiem, wiersze piszą, jakieś inne obszary, naprawdę tego jest sporo, to są po prostu kreatywni ludzie. Karkonosze przyciągają kreatywnych ludzi i tak, jest to spory potencjał, jest duże zainteresowanie, zwłaszcza, że warsztaty są za darmo i są dla młodzieży 14+, takie było założenie właśnie ze względu na to, żeby gdzieś tam do tych studiów się przygotowywać, ale już wiem też z odpowiedzi, z zapytań przed pierwszymi warsztatami, czy młodszych dzieciaków by mnie nie chciała wziąć pod skrzydła. W związku z tym jest duże zapotrzebowanie na to.
3: Czyli rozumiem, że jeśli też pojawia się ktoś, kto ten kontekst artystyczny ma troszkę węższy, nie ma jakiegoś dużego dorobku, ale w głowie się zapaliła ta lampka, że chciałbym spróbować, chciałbym pójść w tym kierunku, to też może.
5: Tak, jak najbardziej. Zapraszamy. Tutaj jakby przyjmujemy wszystkich i nikogo na siłę ani nie trzymamy, ani nie zmuszamy, ale zachęcam, bo jeżeli ktoś ma taką potrzebę, ktoś ma taki skill, ktoś chce, to czemu nie spróbować?
3: Tym bardziej, że za darmo to zawsze jest najlepsza cena.
5: Tak. Tak. Myślę, że tak i myślę, że trzeba po prostu korzystać z wszystkiego, co jesteśmy w stanie. Z dobrodziejstwa innych, nie wiem, instytucji, ludzi i tak dalej, bo naprawdę jest fajnie, mamy fajną atmosferę, tutaj nikt nikogo jakoś nie ocenia, po prostu jest bardzo sympatycznie.
3: I miejsce też fajne, być może dla wielu to będzie okazja do tego, żeby Zakamar zobaczyć po raz pierwszy od środka, żeby w ogóle to miejsce poznać, a miejsce z dużym potencjałem, nie tylko jeśli chodzi o grafikę, malarstwo, reklamę, sztukę.
5: Tak, zdecydowanie tutaj też wiem, że spotkania z psychologiem się odbywają. Można przyjść, po prostu pograć w planszówki, poczekać na autobus. Już wiem, że są stali bywalcy nawet, którzy sobie tutaj przychodzą nawet w ciszy poczytać. Są mangi, są komiksy, są nawet gry, jakieś tam konsole, także są piłkarzyki. Można tu robić naprawdę wiele rzeczy, po prostu spędzać czas kreatywnie, a nie wąsając się gdzieś tam po mieście. No i tak jak mówię, jest miejsce otwarte, ale też no, nikt się tam nie patrzy, młodzieży im na ręce, co oni tam robią i tak dalej. Oni mają swoją przestrzeń, a ja uważam, że przestrzeń dla młodzieży jest ważna, bo o tyle, o ile mamy dużo zajęć dla małych dzieci, dla dorosłych też, dla starszych ludzi też, natomiast młodzież jest często taka pomijana w tym wszystkim i a z tego co widać, potrzeba jest.
3: Zatem Zakamar zaprasza, odwiedzajcie Książnicę Karkonoską, korzystajcie, do tego zachęcała Małgosia Bączek.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
3: A my teraz zmieniamy temat w audycji Radia Złote Przeboje. Niedawno mówiliśmy o Dolnym Śląsku. Na dobrej drodze był też Dolny Śląsk na dobrych torach. To teraz czas na kolejny element, czyli Dolny Śląsk na bezpiecznej drodze. Samorząd Województwa Dolnośląskiego uruchamia kolejny komponent regionalnego programu infrastrukturalnego. Na czym ma to polegać? To sprawdzała nasza reporterka Joanna Strutyńska.
2: Ważne dla mieszkańców Dolnego Śląska.
6: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Chcemy, aby nasze inwestycje infrastrukturalne charakteryzowały się nie tylko tym doskonałym wykonaniem tego, co robimy zawsze, ale jeszcze większym bezpieczeństwem. Chcemy rozszerzyć monitorowanie przejazdów kolejowych. Chcemy wsłuchiwać się w głos naszych mieszkańców i wprowadzimy ankietę, która będzie wskazywała takie niebezpieczne miejsce. Będziemy przebudowywać skrzyżowania, aby były jeszcze bezpieczniejsze, czyli ronda, które są najbezpieczniejszymi skrzyżowaniami. Będziemy oddzielać szlaki piesze od rowerowych, żeby również tutaj nie było wypadków. Chcemy mocno zainwestować i postawić w bezpieczeństwo. Nasze programy, które mamy od lat, typu programy chodnikowe, będziemy się starać również dodatkowo budować oświetlenia, doświetlenia tych chodników, ponieważ wiemy, że jest to ważny element, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, więc cały czas tutaj, jeżeli chodzi o tą gałąź infrastruktury, o tą gałąź tego programu, to będzie bezpieczeństwo, bezpieczeństwo i jeszcze raz bezpieczeństwo.
7: O jakiej kwocie na ten program mówimy w tym roku?
6: Nie mówimy o kwotach, ponieważ tutaj będziemy rozszerzać te programy, będziemy rozszerzać inwestycje. Mamy dodatkowe koszty, jeżeli chodzi o oszczędności, więc tutaj będziemy wszystkie kwoty, wszystkie oszczędności, które nam zostają, będziemy inwestować właśnie w poprawę bezpieczeństwa.
7: A czy jest jakiś konkretny program na ten rok, na przykład, czy na najbliższe miesiące?
6: No to właśnie przebudowy skrzyżowań, to właśnie doświetlenia chodników.
7: Ale skrzyżowań na Dolnym Śląsku chodników jest dużo.
6: Tak, ale wraz z remontami dróg, wraz z remontem, z naszym programem Dolny Śląsk na dobrej drodze. Tutaj w miarę możliwości, jeżeli pojawią się takie skrzyżowania, będą również przebudowywane. Wsłuchujemy się w głosy mieszkańców, widzimy też, co się dzieje, chociażby niedawne wydarzenia na przejazdach kolejowych, gdzie też cierpią nasze pojazdy. Tutaj też musimy to wprost powiedzieć, że nasza flota pociągów też na tym cierpi, na tych niebezpieczeństwach, więc chcemy też również poprawić to, żeby jak najmniej pojazdów było wyłączonych z użytku, wyłączonych z ruchu. Więc potrzeba mieszkańców, tutaj nasze obserwacje spowodowały, że musimy jeszcze mocniej postawić na bezpieczeństwo.
8: Mateusz Masłowski, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. Ten projekt zakłada szereg inwestycji w bezpieczeństwo właśnie na infrastrukturze dolnośląskiej, zarówno tej drogowej, jak i kolejowej. Trzeba pamiętać, że Dolnośląska Służba Dróg i Kolei jest to, oprócz tego, że zarządca dróg wojewódzkich, to drugi co do długości normalno-torowy zarządca kolejowy w Polsce. Jako jedni z pierwszych mamy inteligentny system rejestracji zdarzeń na przejazdach kolejowych i chcemy ten system wdrażać na wszystkich kolejnych naszych inwestycjach, tak aby te przejazdy, czyli te newralgiczne punkty w infrastrukturze kolejowej pod kątem bezpieczeństwa były jak najbardziej z naszej strony zaopiekowane. Oprócz tego to są inwestycje w infrastrukturę drogową, ciągi pieszo-rowerowe, czyli skanalizowanie ruchu pieszych tak, aby nie kolidował z ruchem kołowym oraz przebudowa skrzyżowań na skrzyżowania o ruchu okrężnym, tak aby były one zarówno komfortowe dla kierowców czy użytkowników, jak i dla pieszych, którzy te skrzyżowania będą przemierzać. Podobnie jak w przypadku innych programów Dolny Śląsk na dobrej drodze czy na dobrych torach, to będą sukcesywnie rok do roku prowadzone inwestycje aż do skutku po prostu. Czyli kiedy eliminujemy potrzeby lokalnej społeczności, czyli je zrealizujemy, to wtedy program się skończy. Jest to oczywiście niemożliwe, bo zawsze te potrzeby będą się rodziły. Tak więc program będzie kontynuowany z roku na rok. Sukcesywnie będziemy starali się tą infrastrukturę poprawiać. Na przykładzie Dolnego Śląska na dobrej drodze potencjał takich kilometrów do wyremontowania to około 500-600 kilometrów. Rok do roku jednostka remontuje w okolicach 100 kilometrów, teraz po ambitniejszym i szybszym tempie. Tak więc możemy estymować, że w 5-6 lat będziemy w stanie wyremontować wszystkie najgorsze drogi wojewódzkie, więc myślę, że podobny czasookres może być, jeżeli chodzi o przebudowy i inwestycje związane z chodnikami, z doświetleniem przejść dla pieszych i z rondami. Nie ma stricte takiej pozycji w budżecie jak Dolny Śląsk na bezpiecznej drodze, dlatego że te zadania są bardzo interdyscyplinarne. Tak? Czyli z jednej strony mamy bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych, z jednej strony mamy temat ciągów pieszo-rowerowych, ale z drugiej strony mamy temat projektowania i przebudowy dróg wojewódzkich. Są zupełnie różne paragrafy klasyfikacji budżetowej, tak więc trudno byłoby to w jednym planie ująć. Myślę, że ogłoszenie tego programu to jest jasny sygnał, że województwo dolnośląskie inwestuje olbrzymie pieniądze w infrastrukturę, ale inwestuje również w bezpieczeństwo i ten program to jest pewnego rodzaju nobilitacja i pokazanie, że bezpieczeństwo jest równie dla nas ważne.
7: Rozbijmy to sobie trochę na elementy, jeśli chodzi o przebudowę skrzyżowań na ronda. Które pierwsze?
8: No i teraz mógłbym Pani powiedzieć, że na dzisiaj, tak lekko licząc, mam kilkadziesiąt skrzyżowań, które mam na etapie koncepcji w skali województwa. Trudno będzie wymienić wszystkie, ale my jesteśmy we Wrocławiu najbliżej, mamy wschodnią obwodnicę Wrocławia. Jeżeli chciałby Pani takiej deklaracji, to w mojej opinii wszystkie skrzyżowania na wschodniej obwodnicy Wrocławia powinny być przebudowane na skrzyżowania o ruchu bezkolizyjnym, czyli na ronda, po prostu. Dla komfortu lokalnej społeczności, ale dla komfortu również kierowców, bo dolność na bezpiecznej drodze to również jest komfort kierowców, bo wypadki i zdarzenia drogowe nie biorą się tylko z nonszalancji, tylko biorą się również z tego, że ta infrastruktura jest nieprzystosowana do ruchu takiego, jaki aktualnie jest prowadzony. Tak więc dla przykładu na pewno jednostka będzie starała się kłaść duży nacisk, aby te arterie komunikacyjne inne, takie jak na przykład wschodnia obwodnica Wrocławia, były docelowo arteriami bezkolizyjnymi.
7: Ale to mówimy o realizacjach właśnie w jakim przedziale czasu, kiedy te prace wszystkie związane z tym programem mogą się zacząć?
8: One już się toczą tak naprawdę. Myślę, że w maju na pewno będziemy podpisywać umowy, porozumienia na projektowanie ciągów pieszych razem z samorządami, więc to już ma miejsce.
7: Gdzie na przykład?
8: Nie chciałbym jeszcze ujawniać, będzie okazja, spotkamy się, jest to długa lista, to nie jest tak, że z głowy mógłbym podać dwóch, trzech samorządowców, ale to będzie krzywdzące względem znakomitej większości, których nie wymienię, tak więc pozwólcie Państwo, że spotkamy się jeszcze raz i zobaczymy wspólnie, które to samorządy będą. Niezależnie jednostka będzie chciała przeprojektowywać te skrzyżowania na ronda, na dzień dzisiejszy mamy kilka takich koncepcji, jeżeli Pani pyta o czasookres, to jeżeli chodzi o ciągi piesze, czasookres, czyli uzyskanie pozwolenia na budowę, to jest około półtora roku, dwa lata, realizacja rok, półtora. Tak więc od dzisiaj myślę, że pierwsze ciągi piesze mogą się pojawić za 3-3,5 roku. Jeżeli chodzi o ronda, sytuacja jest dość podobna, koncepcja też około pół roku. Później mamy dokumentację, bo najczęściej wchodzimy w procedurę z RIDOS-ką, czyli musimy wywłaszczyć tereny wokół skrzyżowania tak, aby to rondo się po prostu zmieściło. Tak więc od momentu, bym powiedział, decyzji do momentu fizycznej realizacji to takie rondo powstaje w okolicach 3-4 lat.
3: A o Dolnym Śląsku na bezpiecznej drodze, bo ten program uruchamia Samorząd Województwa Dolnośląskiego, mówił m.in. Mateusz Masłowski, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei w rozmowie z naszą reporterką Joanną Strutyńską.
2: Kryminalna Jelenia Góra.
3: Na bezpieczeństwo na drogach bezpośredni wpływ oprócz kierujących i pieszych wszystkich uczestników ruchu mają także jeleniogórscy policjanci, którzy o to bezpieczeństwo dbają w różnych formach. Wraz z nadejściem wiosny i lata, które dopiero na horyzoncie, na jeleniogórskich drogach i szlakach pojawiły się rowerowe patrole policyjne, o których więcej teraz Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Komendy Policji.
0: 9 maja bieżącego roku oficjalnie ruszyły policyjne patrole rowerowe. Jak co roku funkcjonariusze najczęściej będą pełnić służbę w weekendy oraz w okresie wzmożonego ruchu turystycznego. Pierwszego dnia służby policjanci pojawili się podczas międzynarodowego wyścigu Bike Marathon Harachów Szklarska Poręba Jakuszyce. Wydarzenie miało wyjątkowy charakter, ponieważ był to pierwszy polsko-czeski wyścig MTB wpisany do kalendarza Międzynarodowej Unii Kolarskiej, a także zaliczany do Pucharu Polski i Pucharu Czech MTB. W zawodach uczestniczyło wielu zawodników zarówno z kraju, jak i zagranicy. Start wyścigu odbył się na stadionie zimowym w Harachowie, natomiast meta została zlokalizowana na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie Jakuszyca. Obecność policyjnych patroli rowerowych znacząco wpływa na poprawę bezpieczeństwa oraz poczucie komfortu mieszkańców i turystów. Policjanci poruszający się na rowerach są bardziej mobilni i mogą szybko dotrzeć do miejsc niedostępnych dla radiowozów, takich jak parki, skwery, ścieżki rowerowe, tereny rekreacyjne czy wąskie uliczki. Dzięki temu mogą skutecznie reagować na zgłoszenia oraz przeciwdziałać naruszeniom porządku publicznego. Policyjne patrole rowerowe pozwalają również na bliższy kontakt funkcjonariuszy z lokalną społecznością. Bezpośredni kontakt z mieszkańcami sprzyja budowaniu wzajemnego zaufania i poprawia komunikację pomiędzy policją a obywatelami. Do podstawowych zadań policjantów pełniących służbę w patrolach rowerowych należy m.in. zapobieganie naruszeniom ładu i porządku publicznego, przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom, ujawnianie sprawców czynów zabronionych oraz podejmowanie interwencji wobec osób łamiących przepisy prawa. Podczas pierwszej służby funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na wykroczenia, szczególnie uciążliwe społecznie, oraz bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i imprezy sportowej.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
3: Czas na artystyczną część naszego magazynu. Sprawdźmy więc, co jest grane w Jeleniej Górze, a dokładniej w jeleniogórskich kinach. Jeśli weekend w Heliosie, to oczywiście premiery. Mamy kino familijne, mamy kino z dreszczykiem, mamy także propozycje dla najmłodszych. Jeśli chodzi o tę pierwszą kategorię, czyli kino familijne, to bardzo serdecznie zapraszam na pokazy filmu Drzewo Magii w reżyserii Bena Gregora. Polly i Tim wraz z trójką dzieci stają przed koniecznością przeprowadzenia się na odludną angielską prowincję. Wkrótce po przyjeździe najmłodsi odkrywają niezwykłe drzewo zamieszkane przez barwne, ekscentryczne postacie. Jeśli odważą się wspiąć na jego szczyt, czekają na nie fantastyczne krainy, pełne zapierających dech przygód. Drzewo Magii od dziś w repertuarze jeleniogórskiego kina Helios. Jeśli chodzi o najmłodszych, to oni mogą wybrać się na animację Kurozając i Świątynia Świstaka. Gdy wyjątkowy półkurczak, półzając odkrywa, że nie jest sam i ma siostrę, a cały gatunek kurozająców potrzebuje ratunku, wyrusza w ryzykowną podróż do legendarnej świątyni Świstaka. Tylko ukryta tam moc może odmienić ich los. Przed nim niebezpieczna droga, przeciwnicy gotowi na wszystko i decyzja, która będzie wymagała prawdziwej odwagi. Na szczęście nie jest sam. Towarzyszą mu wierni przyjaciele, nieco sarkastyczny żółw i przebojowa skunksica. To pełna przygód i humoru opowieść o rodzinie, przyjaźni i sile bycia sobą. Trzecia nowość tego weekendu i ostatnia premiera to film pod tytułem Obsesja, czyli najnowszy horror w reżyserii Carego Berkera. Nieśmiały Bear nie potrafi wyznać uczuć swojej przyjaciółce z dzieciństwa, Nikki. Zamiast tego trochę dla żartu, a trochę nie, kupuje w sklepie z antykami zabawkę, która ma spełniać jedno życzenie. Nikki natychmiast się w nim zakochuje. Życzenie Beara się spełnia, ale cena, jaką musi za to zapłacić, jest dużo mroczniejsza niż mógł się spodziewać. Film Obsesja od tego weekendu również w jeleniogórskim Heliosie. I jeszcze muzyczna ciekawostka, cykl Helios na scenie, jego kolejna odsłona w poniedziałek i jest to pełnometrażowy dokument pod tytułem Iron Maiden Burning Ambition, który przedstawia niezwykłą 50-letnią drogę zespołu Iron Maiden. Obok członków zespołu w filmie zobaczymy także znanych artystów i wielbicieli grupy, m.in. Javiera Bardema, Larsa Ulricha oraz Chucka D, którzy przed kamerą opowiadają o wpływie Iron Maiden na muzykę, kulturę i kolejne pokolenia fanów na całym świecie. Premiera filmu zbiegła się z trwającą 2-letnią światową trasą koncertową Run For Your Lives, w ramach której zespół dał triumfalny koncert na London Stadium, niedaleko miejsca, gdzie wszystko zaczęło się 5 dekad temu. Ale na tym nie koniec, bo wyjątkowe wydarzenie celebrujące twórczość zespołu Edfest odbędzie się 11 lipca w historycznym Knebworth Park w Anglii i będzie częścią ponad 50 koncertów zaplanowanych na całym świecie w 2026 roku. Iron Maiden, założony w 1975 przez basistę Stevena Harrisa, stał się jednym z najbardziej utytułowanych zespołów na świecie. Od momentu wydania debiutanckiego albumu w 1980 roku utrzymują regularną aktywność fonograficzną. Na ich dorobek składa się 17 albumów studyjnych, 13 albumów koncertowych, aż 47 singli, które sprzedały się w łącznym nakładzie ponad 100 milionów egzemplarzy na całym świecie. Co więcej, zespół zagrał niemal 2,5 tysiąca koncertów w 64 krajach. A jakie były tego początki, przekonać możecie się w jeleniogórskim Heliosie. Zapraszam na pokazy filmu Iron Maiden Burning Ambition.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
3: I tą muzyczno-filmową rekomendacją ja z wami się żegnam. To wszystko w tym wydaniu programu Radia Złote Przeboje. Igor Kociubiński, dziękuję za uwagę.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.

0: portfel bez paniki.
1: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Z aplikacją obiadowa ćwiartka kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
5: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: To nie może być przypadek.
1: Nie! To Kaufland Card Extra!
2: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
4: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Jelenia Góra. Telefon 777 100 100.
5: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
6: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Reklama.
12: Tu Radio Złote Przeboje, w sobotę, 16 maja. Zapraszamy na wiadomości.
13: Burzowa pogoda w Tatrach. Wczoraj piorun poraził 7 osób. Niepokojące doniesienia o przemieszczeniu wojsk amerykańskich w Europie. Robert Lewandowski podejmuje decyzję. Na szali wielkie pieniądze i rozłąka z najbliższymi. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 7 osób zostało porażonych piorunem w rejonie kopuły szczytowej Giewontu. Jedna z osób na chwilę straciła przytomność, w wyniku czego obsunęła się kilka metrów po skałach, ma urazy głowy i kończyn. Burza rozszalała się wczoraj po południu w Tatrach od dwóch najciężej rannych, mówi Łukasz Stępek z Topru.
14: Jeden po utracie przytomności chwilowej został transportowany nad dostrzegowcem i jeden prowadzony.
13: Życiu poszkodowanych nie zagraża, niebezpieczeństwo, leczeni są w szpitalu w Zakopanem. Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski, donosi agencja Reutera. Napływające informacje o decyzjach Waszyngtonu o redukcjach wojsk USA w Europie to efekt reorganizacji amerykańskiej armii, uspokaja minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: Amerykanie postanowili, że ta reorganizacja będzie przebiegała nie tylko w Niemczech, tylko będzie ona szerszy kontekst europejski miał. Jeżeli do Polski przyjedzie inna brygada niż ta miała, może ta z Niemiec, a z Niemiec wyjedzie 5 tysięcy żołnierzy dla Polski, tak jak jesteśmy zapewniani przez głównodowodzących siłami amerykańskimi w Europie, nie ma zmiany w gwarancjach bezpieczeństwa.
13: Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił tym samym, że liczebność kontyngentu amerykańskich wojsk w Polsce, szacowana dotąd na około 10 tysięcy, nie zmieniła się. Dziś wieczorem wielki finał konkursu piosenki Eurowizji. Na scenie w Wiedniu zaśpiewają reprezentanci 25 krajów, wśród nich Polka, Alicja Szemplińska z utworem Prey. Robert Lewandowski może zagrać w jednej drużynie z Cristiano Ronaldo. Według najnowszych plotek transferowych Lewy ma być coraz bliżej przenosin do Arabii Saudyjskiej. W grze o polskiego snajpera mają być już tylko dwa kluby, oba z Saudi Pro League, a także ogromne pieniądze, nawet 90 milionów euro za sezon. Kosztem ma być rozłąka z rodziną, która pozostanie w Barcelonie.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
12: Sobota pochmurna w niemal całym kraju, oprócz Szczecina. Deszczowo, głównie w centrum, na wschodzie i na południu. Tam też najchłodniej 12 stopni. 14 w centrum, 15-16 na wschodzie i nad morzem. Na zachodzie też. Kacper Sosnowski, witam pięknie w sobotni poranek, 3 minuty po godzinie 8. Było wspomniane, że dzisiaj wieczorem konkurs Eurowizji, u nas sporo o tym.
17: Radio Złote Przeboje.
12: Wszak nie zawsze mamy reprezentanta Polski w finale, a ostatnio na tych Eurowizjach to też średnio nam szło. Jak będzie dzisiaj? Powiemy oczywiście o szansach Alicji Szemplińskiej, ale nie tylko. Savasz na dobry początek godziny 8. I dzień dobry wszystkim tym, którzy właśnie wstają.

Shania Twain w Radiu Złote Przeboje, która nigdy nie brała udziału w Eurowizji. A dziś Eurowizja właśnie weźmie w niej udział Alicja Szemplińska, która awansowała do finału z piosenką Pray. 25 uczestników będzie bić się o wygraną. Alicja zaprezentuje się jako 18. No, biorąc pod uwagę, że konkurs rozpocznie się o 21, no to chwilę na występ poczekamy, pewnie gdzieś po 22:15 Polkę zobaczymy. A rozstrzygnięcie konkursu to gdzieś tam po północy dopiero, także się nie wyśpimy dzisiaj. Ale spokojnie, ja o wynikach jutro was poinformuję, a dzisiaj także ciekawostki związane z tym konkursem, który elektryzuje całą Europę. Teraz Emma Banton, która kiedyś występowała w brytyjskich eliminacjach do Eurowizji, ale jako gość.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, jakże ty, lato, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
1: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Świat.

0: nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
1: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
0: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Reklama.
7: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

8:31 na zegarach Eurythmics, w głośnikach Radia Złote Przeboje, nagranie o uratowaniu świata. To ja będę ratował wasze truskawkowe zakupy, bo pewnie dziś sporo naszych słuchaczy na bazarku czy w sklepie truskawki zakupi. Sezon się zbliża coraz bardziej. Sanepid radzi, by kupować truskawki dojrzałe i nieuszkodzone. To jest niby jasne, prawda? Ale ważny jest też stan szypułek. Te matowe, wysuszone szypułki informują o tym, że truskawka jest złej jakości, a jasnobrązowe plamy też świadczą o zepsuciu. I najważniejsze, jak truskawki będą u was stały dłużej i pojawi się biały, szary nalot, czyli taki zalążek pleśni, wyrzucamy całą truskawkę. Odkrojenie podejrzanego kawałka nic nie da. No ja kiedyś starałem się odkrajać i ratować, ale teraz już zmieniłem taktykę. A to Billy Joel.

0: precyzyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na kolejne polsko-niemieckie spotkanie networkingowe dla wszystkich pasjonatów edukacji i inicjatyw STEM, nauki, technologii, inżynierii i matematyki. Spotkanie odbędzie się 19 maja w Zagrodzie Kołodzieja w Zgorzelcu. Rejestracja na www.port.łukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
7: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Kim White w Radiu Złote Przeboje w sobotni poranek, ale wcześniej grałem też Baim i zapomniałem powiedzieć, że jutro, jak w każdą niedzielę, w południe, w naszej stacji Niedziela z Beatą Kozidrak, czyli 2 godziny z artystką, będziemy odkrywać historię jej piosenek. Wiecie na przykład, że modlitwa o złoty deszcz powstała z myślą o pielęgniarkach. Szczegóły jutro w tej sprawie. I konkursów u nas z Beatą też sporo. Za zrobienie sobie zdjęcia z Beatą Kozidrak, która na plakatach w największych polskich miastach jest, do zgarnięcia radyjka i zdjęcie z autografem Beaty, jeżeli wasze selfie nam się spodoba. A te zdjęcia z Beatą Kozidrak wrzucajcie na Instagram i oznaczajcie naszą stację.

salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na kolejne polsko-niemieckie spotkanie networkingowe dla wszystkich pasjonatów edukacji i inicjatyw STEM, nauki, technologii, inżynierii i matematyki. Spotkanie odbędzie się 19 maja w Zagrodzie Kołodzieja w Zgorzelcu. Rejestracja na www.port.łukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
3: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: W sobotę słuchacie Radia Złote Przeboje, minęła 9:00, czas na wiadomości.
5: Amerykanie osłabiają odstraszanie NATO, mówią eksperci. NFZ zaczął miesiąc zdrowia rodzin, to akcja profilaktyczna. Lech Poznań może dziś zostać piłkarskim mistrzem Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sposób, w jaki Amerykanie wycofują część swoich sił z Europy, może sprowokować Rosję do przetestowania NATO, twierdzi politolog dr Agnieszka Bryc. Pentagon ogłosił, że nie wyśle do Polski 4000 żołnierzy w ramach dotychczasowej rotacji wojsk. Jak donoszą agencje, planuje też zmniejszyć rangę swojego dowództwa w Europie. A Rosja wyciąga wnioski.
6: Oni się spodziewali redukcji wojsk amerykańskich, ale sposób, w jaki to jest realizowane, w takim chaosie, pozwala im wyciągać wniosek, że słabość, brak koordynacji, niepewność i brak zaufania potwierdzają słabnącą siłę Sojuszu Północnoatlantyckiego. A jeżeli tak rozumią to Rosjanie, otwiera się jeszcze bardziej okno możliwości do przetestowania NATO. Tego, na ile został osłabiony właśnie taką chaotyczną polityką Pentagonu.
5: Mówi dr Agnieszka Bryc. Można dowiedzieć się wiele o tym, jak zadbać o swoje zdrowie. NFZ organizuje miesiąc zdrowia rodziny z okazji zbliżającego się Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca, mówi Rafał Stachlewski z Wielkopolskiego NFZ-u.
7: Uczestnicy będą mogli uzyskać informacje o bezpłatnych programach profilaktycznych, a także nauczyć się samobadania piersi i jąder za pomocą fantomów. Doradcy pokażą, jak ułożyć jadłospis dla całej rodziny.
5: Eksperci pomogą też założyć internetowe konto pacjenta i zainstalować mobilną aplikację Moje IKP. Miesiąc zdrowia rodziny potrwa do 23 czerwca. Szczegóły na stronie internetowej NFZ-u. Obowiązkowe chipowanie psów i kotów coraz bliżej. Sejm przyjął poprawki Senatu w tej sprawie. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek chipowania i rejestracji tych zwierząt. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta. Lech Poznań może dziś zapewnić sobie drugie z rzędu Mistrzostwo Polski, jeśli wygra na wyjeździe z Radomiakiem mecz o 20:15. We wczorajszych spotkaniach Korona Kielce wygrała z Widzewem Łódź 1-0, a Zagłębie Lubin przegrało z Pogonią Szczecin 0-1.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Za bardzo nas dzisiaj słońce nie rozgrzeje, bo wszędzie chmury, a w związku z tym temperatury średnie 12 stopni w Krakowie i Katowicach, 14 w Łodzi, Warszawie, Gdańsku, 16 w Lublinie, Zielonej Górze, Poznaniu. Tu i tam może popadać. A wieczorem to rozgrzewać nas będzie Eurowizja. Ja przypomnę, że z Polką w finale, Alicją Szemplińską. Jakie ma szanse na wygraną? To powiem za chwilę.
9: Radio Złote Przeboje.
4: Kacper Sosnowski, witam. 3 minuty po 9:00, Lady Punk i Stacja Warszawa.
10: Moje.

Na razie 10 minut po 10. Fine Young Cannibals w Radiu Złote Przeboje. A dziś od 21. konkurs Eurowizji. Wiemy już, że nasza Alicja Szemplińska z piosenką Prey zaprezentuje się jako 18. Czyli tak pewnie gdzieś po 22.15. A jakie ma szanse na wygraną? Otóż zdaniem ekspertów i bookmacherów te zdania są różne. Jest rozdźwięk, bo internauci i widzowie po jej występie w półfinale zachwycają się wokalem, talentem. Ale bookmacherzy zmniejszają te szanse na wygraną. Alicja jest plasowana pod koniec stawki koło miejsca 20. Faworytem Finowie. Ale kto by się tymi typowaniami przejmował? Obsession.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
7: Mercedes-Benz Grupa Wrubel, Jelenia Góra, telefon 777 100 100.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen, z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
10: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia.
11: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
0: Reklama.
1: Dzień dobry weekend.
2: Dzień dobry.
1: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.

0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

9:30 na zegarach Billy Ocean w Radiu Złote Przeboje. A teraz o naszej kranówce, bo 21 maja, czyli za niecały tydzień, nowe przepisy wchodzące dotyczące jakości wody. No i od tego dnia zarządcy budynków, ale też instytucje będą musiały kontrolować, tu cytat, możliwe zagrożenia sanitarne oraz bezpieczeństwo dostarczanej wody. I co to znaczy tak w praktyce? Bo do tej pory to wodociągi kontrolowały rury dochodzące do budynku, a co w budynkach, to już mniej wszystkich interesowało. No i przy tych starych instalacjach, w starych budynkach dochodziło do problemów, a teraz zarządca budynku musi zagwarantować jakość instalacji. To wszystko, żeby woda w kranach była lepsza. Zobaczymy w praktyce, czy te wytyczne się nie rozpłyną. Co ja teraz gram? Nie. To dopiero jak przepisy wejdą. Niech będzie coś do śniadania bardziej. Modern Talking. Shirley Lady.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.

0: Cappuccino też za siódemkę?
1: Też.
0: A flat white?
1: Też.
0: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: kurczaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum. W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie. Nareszcie weekend.
1: Nareszcie sobota.
0: Sobotni poranek z Radiem Złote Przeboje.

Eruption w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę u nas do drugiego śniadania artystka, która będzie śpiewała na wielkim otwarciu tegorocznego mundialu. Ja tylko przypomnę, że do tej pory na tych mundialach to śpiewali m.in. Jennifer Lopez, Ricky Martin, ale także Robbie Williams. No właśnie, ale była także Maryla Rodowicz. Pamiętamy. I Shakira. Shakira to zresztą zaśpiewa znowu, bo występowała już w 2010 roku. Ale ta artystka, o którą mi chodzi, która zaśpiewa teraz, to będzie Madonna. No proszę, proszę. I dodam jeszcze tylko, że ten występ w przerwie pierwszego meczu. Tak jakoś dziwnie zrobili. A mundial i śpiewanie od 11 czerwca. Niech sobie pograją.

Madonna w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie 10. W naszych wiadomościach już za chwilę powiemy wam, jak zaliczyć dzisiaj fantastyczne darmowe atrakcje niemal w każdym polskim mieście.

0: komorlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
1: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Dzień dobry, sąsiadce.
6: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
5: To do zobaczenia.
6: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
7: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Tu Radio Złote Przeboje w sobotni poranek. No, poranek jak poranek, bo już minęła 10:00, czyli zapraszamy na wiadomości.
9: 5 osób zatrzymanych po brutalnym pobiciu Ukraińców. Są wnioski o areszt. Będą dodatkowe pieniądze dla służb mundurowych spoza programu SAFE. Dzisiaj noc muzeów. W całym kraju wiele atrakcji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są wnioski o areszt i zarzuty dla dwóch podejrzanych o brutalne pobicie nastolatków z Ukrainy. Policja zatrzymała 5 osób, to Polacy w wieku od 15 do 18 lat. 3 nieletnich uczestników pobicia sąd umieścił w schronisku dla nieletnich. Nie wiemy jeszcze, jakie były motywy, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
10: Nie chcę przesądzać, bo to jest kwestia ustaleń, też przesłuchań śledczych, czy to brutalne pobicie było na tle narodowym.
9: Do zajścia doszło przed tygodniem na warszawskim Moście Świętokrzyskim. Polacy z użyciem niebezpiecznych narzędzi napadli troje Ukraińców. Skatowali 16-letniego chłopaka, który z ciężkimi obrażeniami głowy trafił do szpitala. Napastnikom grozi 8 lat więzienia. Są ludzie w administracji Donalda Trumpa, którzy dostrzegają głupotę w odwołaniu rotacji brygady pancernej w Polsce. Ci ludzie próbują to naprawić, zapewnia Daniel Freit, były ambasador USA w Polsce. Jak dodał, sprawie pomaga zachowawczość reakcji polskich władz, a polskie władze dotąd utrzymują, że odwołanie przyjazdu rotacyjnej brygady do Polski nie wpłynie ostatecznie na liczebność amerykańskiego kontyngentu wynoszącego około 10 tysięcy żołnierzy. Miliardy złotych z Ministerstwa Obrony popłyną do służb mundurowych i na rozbudowę infrastruktury. Rząd przedstawił szczegóły planu B w sprawie wykorzystania pieniędzy z programu SAFE. Weto prezydenta Karola Nawrockiego uniemożliwiło przekazanie pieniędzy na cele inne niż przemysł obronny. Dlatego całość programu SAFE zostanie skierowana na wojsko, a pieniądze na służby i infrastrukturę zostaną wzięte z budżetu resortu obrony, mówi minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: Przykładowo 100 borsuków, które chcieliśmy kupić z budżetu państwa, sfinansujemy teraz z pieniędzy sejfowych.
9: Z pieniędzy MON-u rząd chce kupić między innymi systemy antydronowe i śmigłowce dla Straży Granicznej, a także rozbudować drogi i kolej. Dziś noc muzeów. W całej Polsce możemy wziąć udział w specjalnych atrakcjach. To nie tylko zwiedzanie ekspozycji. Odbędą się też spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje, warsztaty, koncerty i festyny plenerowe. To już 22. edycja Nocy Muzeów. Biorą w nich udział także domy kultury i państwowe instytucje.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Na zachodzie kraju dziś padać nie powinno, a w zachodniopomorskim to nawet trochę słońca. Tam 15-16 stopni, trochę chłodniej w centrum, ale tu i na wschodzie deszczowo. Na południu 12 stopni i też przelotne opady. Ten numer w tej godzinie na pewno się wam przyda.
7: 22, 4 czwórki i 3 zera.
8: Bo konkurs będzie z biletami na koncert z muzyką Roxette.
12: Radio Złote Przeboje.
8: Będzie też o nocy muzeów, co gdzie warto zobaczyć. I będę też ja.
12: Zaprasza Kacper Sosnowski.

11 minut po godzinie 10. Słuchacie Radia Złote Przeboje w sobotnie przedpołudnie. Przypomnijmy, że dzisiaj Noc Muzeów w Krakowie, no to była wczoraj akurat. Ale jakie atrakcje dziś? No w Warszawie na przykład 330 placówek otwartych, w tym Zamek Królewski i Królewskie Apartamenty. We Wrocławiu to bym poszedł na dworzec PKP, na wystawę zabawkowego taboru i ciuchcie sobie zwiedził. W Poznaniu to bym zajrzał do Rogalowego Muzeum Poznania, a w Gdańsku popatrzył w kosmos w Gdańskim Obserwatorium Astronomicznym. A w Katowicach to bym rodzinę odwiedził. Nie, no to też, ale Akademia Muzyczna będzie otwarta, a tam liczne koncerty. Proszę sprawdzać na lokalnych stronach co gdzie w jakim mieście i korzystać wieczorem.

0: autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdaj. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
4: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Świętuj z nami stylowe urodziny Tchibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tchibo.pl.
6: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: To nie może być przypadek.
9: Nie! To Kaufland Card Extra!
10: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych, ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
16: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Jelenia Góra. Telefon 777 100 100.
17: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
0: Reklama. To jest Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Aha, w radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złote na nowo.
0: Czyli o przebojach, które były przerabiane. Whitney Houston, Step by Step przed nami. Wszyscy znają to nagranie Whitney z 96 roku, ale to nie jej piosenka, bo 4 lata wcześniej została napisana i nagrana przez szkocką piosenkarkę Annie Lennox z nieco innymi słowami. Step by step. A Lennox była też głosem towarzyszącym podczas nagrywania wersji Whitney. Nagrania, które dla wszystkich było koszmarem. Houston do studia spóźniła się 2,5 tygodnia. W dodatku nie nauczyła się piosenki i poinformowała, że jej nie zaśpiewa, bo jest słaba. Dobrze, że ją w końcu przekonano. Och, ta Whitney.

0: promocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: To co, Marian? Rowery?
5: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
4: A raty jakie mają?
5: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
5: No właśnie, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na kolejne polsko-niemieckie spotkanie networkingowe dla wszystkich pasjonatów edukacji i inicjatyw STEM, nauki, technologii, inżynierii i matematyki. Spotkanie odbędzie się 19 maja w Zagrodzie Kołodzieja w Zgorzelcu. Rejestracja na www.port.łukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.

0: tam w Carrefourze?
1: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
4: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Barbara Streisand w Radiu Złote Przeboje. No to teraz czas na sobotni konkurs. Jedno podwójne zaproszenie na 30 maja na Hello Roxette do Szczecina w tamtejszej Filharmonii. Największe przeboje zespołu wykonają zdolni polscy muzycy i to też taneczne show, więc tam na scenie naprawdę sporo się będzie działo. A jak przejąć podwójne zaproszenie na 30 maja do Szczecina? No, zadzwonić i zaśpiewać bądź zanucić kawałek ulubionej piosenki Roxette.
1: 22, 4 czwórki i 3 zera.
0: Czekam pół godziny na telefony, proszę się nagrywać na sekretarkę. I po tej pół godzinie ten najciekawsze zgłoszenie wybiorę i nagrodzę zaproszeniem na fantastyczny spektakl z muzyką Roxette.

0: Andrzej Piaseczny w Radiu Złote Przeboje. 4 minuty i będzie 11:00. W wiadomościach trochę sportu. Mówiliśmy, że dzisiaj możemy poznać piłkarskiego mistrza Polski. No to teraz powiemy, że przed nami także mecze Ligi Mistrzów.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Taka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.

0: Trwa raczej pochmurny weekend z Radiem Złote Przeboje. 11 na zegarach. W tym momencie czas na wiadomości.
1: Minister obrony spotka się z najwyższym wojskowym doradcą Trumpa. W Londynie prawica zapowiedziała na dziś masowe antyrządowe demonstracje. Projekt Warszawa i Warta Zawiercie szykują się do dzisiejszych meczów siatkarskiego Final Four Ligi Mistrzów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaczynamy od reakcji polskich władz i wojska na informacje o tym, że Amerykanie nie przyślą do Polski 4000 żołnierzy brygady pancernej. Resort obrony i szef sztabu generalnego Wojska Polskiego mają za kilka dni rozmawiać z Amerykanami o wojskach USA w Polsce. W środę odbędzie się spotkanie ministra obrony z wysokiej rangi amerykańskim generałem Danem Kainem, doradcą wojskowym Donalda Trumpa. Z kolei szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła spotka się z dowódcą wojsk USA w Europie Aleksusem Grinkiewiczem. Nawet 100 tysięcy osób może dziś wziąć udział w prawicowych demonstracjach przeciwko rządom Keira Starmera. Zjednocz Królestwo, zjednocz Zachód. To hasło marszu w Londynie. Presja na brytyjskiego premiera wzrosła po tym, jak z rządu odeszło kilku ministrów. Keir Starmer zamierza jednak zapobiec manifestacjom.
2: Rząd Partii Pracy uniemożliwi agitatorom skrajnej prawicy przyjazd do Wielkiej Brytanii na to wydarzenie, ponieważ nie pozwolimy tym ludziom przyjechać do naszego państwa i szerzyć nienawiści na naszych ulicach.
1: Ostatnie wybory samorządowe były wyjątkowo nieudane dla rządzącej Partii Pracy. Kolejny ukraiński atak na rosyjskie zakłady przemysłowe. Płoną zakłady chemiczne w Niwonnomysku na południu Rosji. Produkują związki chemiczne m.in. na potrzeby wojny z Ukrainą. W Turynie zaczyna się Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów z udziałem dwóch polskich drużyn. Pierwszy do rywalizacji w półfinale o 17:00 przystąpi Projekt Warszawa. Rywalem stołecznego zespołu obrońca tytułu Perugia, mówi trener drużyny z Warszawy Kamil Nalepka.
3: Staramy się przysłowiowo nie pompować za bardzo balonika. Staramy się do tego meczu przygotować jak do każdego innego. Mamy super doświadczenie, bardzo ciężkie doświadczenie z Ligą Mistrzów w tym sezonie. Playoffy z Trentino, ćwierćfinał z Lublinem. Myślę, że nas bardzo dobrze zahartowało na to, co się tutaj wydarzy teraz ten weekend na hali. Liczę, że doświadczeni zawodnicy pociągną tych młodych.
1: Drugi półfinał o 20:30, a zagrają w nim Warta Zawiercie i Zirat Bankasi Ankara.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda na weekend.
1: Ładny weekend, to był tydzień temu. Dziś wszędzie chmury, z których w centrum, na wschodzie i południu popada deszcz. Ale bardzo dobrze, roślinki sobie odżyją. Od 12 stopni na południu, przez 14 w centrum, po 16 na zachodzie.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.

0: Kacper Sosnowski, witam. A tu co się dzieje? Aha, a tu pani śpiewa Roxette, bo chce wygrać bilety na koncert. Radio Złote Przeboje. Przypomnę, że wystarczy zadzwonić pod
1: 22 4 4 i 3 0.
0: Zaśpiewać waszą ulubioną piosenkę Roxette i kto wie, może za 20 kilka minut to wy przejmiecie podwójne zaproszenie na koncert z muzyką Roxette, który 30 maja w Szczecinie. A, tu pani dalej śpiewa. Dobrze, niech śpiewa. Was też do tego zachęcam. Alfa Wil już teraz.

0: Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboja. Ja tu czekam pod 22 44 30. Ostatnie 9 minut na telefony i piękne zaśpiewanie piosenki Roxette. Jaka tam jest wasza ulubiona?
1: Moja ulubiona piosenka Roxette to Listen to Your Heart. Właśnie jedziemy z mężem na ślub do Opola, do mojej przyjaciółki, przyjaciela, więc dla nich ta dedykacja.
0: Ale tu zaśpiewać trzeba kawałek.
1: Listen to your heart.
0: O, już lepiej.
1: When he's calling for you. Listen to your heart.
0: No pięknie, pięknie. A tu co?
1: Play a whisper on my pillow.
0: No, kapitalnie śpiewacie. Zaraz zobaczymy, kto wygra zaproszenia na koncert z muzyką Roxette.

Radio Złote Przeboje. Słuchasz radia Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
2: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
3: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
4: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
3: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na kolejne polsko-niemieckie spotkanie networkingowe dla wszystkich pasjonatów edukacji i inicjatyw STEM, nauki, technologii, inżynierii i matematyki. Spotkanie odbędzie się 19 maja w Zagrodzie Kołodzieja w Zgorzelcu. Rejestracja na www.port.łukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska Saksonia 2021-2027.
15: Co za dzień.
16: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
19: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1+1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: 32 minuty po 11. Cliff Richard kończy, a tutaj rozstrzygnięcie naszego konkursu. Halo, halo!
1: Witam radio moje ukochane!
0: Czy to Ola?
1: Tak, to ja!
0: Ola, powiem ci tak, jakoś tak mi się najbardziej podobało to, jak tu pięknie zanuciłaś.
1: Wiadomo!
0: Jeszcze raz zanucisz ładnie?
1: Oczywiście!
0: No to proszę!
1: It must be love, but it's over now. It must be la la la la la. Nie pamiętam dalej słowa.
0: To nic, pojedziesz na koncert, to się nauczysz.
1: Dziękuję bardzo.
0: Jakie było hasło tego wyjazdu twoje?
1: Tak, lecimy na Szczecin, to zawsze. Dzisiaj lecę na Płock, ale ogólnie polecę na Szczecin, oczywiście.
0: A tym, którzy nie wygrali, powiem tak, jutro też będzie w poranku zaproszenie na koncert z muzyką Roxette do zgarnięcia. A ja co? A ja gram Roxette oczywiście, Deligale.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
9: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
11: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: letnie skarby. Half Price. Great Brands.
1: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Reklama. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Queen, Radio Gaga w Radiu Złote Przeboje. Trwa europejska trasa koncertowa The Music of Queen Live, podczas której nieco młodsi muzycy oddają atmosferę koncertów lat 80. grupy Queen, ubierają się i zachowują podobnie jak jej członkowie. A te koncerty w najbliższym czasie w Gliwicach, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu. Czytam recenzje fanów, którzy już na tych występach byli w tamtym roku. No i to są recenzje znakomite. To ja jako fan Queen sprawdzę to osobiście i dam wam znać, jak było.

0: Monika Brodzka w Radiu Złote Przeboje powoli kończy, a od południa u nas weekend jak marzenie. Gościem Marzeny Rogalskiej socjolożka, psycholożka Natalia de Barbaro. Będzie i poważnie, i z uśmiechem o miłości. Wiecie, jaka jest definicja miłości pani Natalii? Jak nie tędy, to tędy. Więcej o tym za chwilę, zostańcie z nami, a ja zapraszam na jutrzejszy poranek.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Reklama.
11: Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Deszczowy weekend. Niż Genueński zepsuje nam pogodę na kilka dni. Cztery polskie satelity wojskowe są już w pełni gotowe do pracy. W Tatrach zaczyna się remont drogi nadmorskie Oko. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przed nami bardzo deszczowy czas, a to z powodu niżu genueńskiego. W kolejnych dniach lokalnie może dochodzić do podtopień. Niż kieruje się do nas z południowego zachodu, mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW.
13: Przez południe, po centrum, po północ Polski. No i faktycznie przyniesie lokalnie intensywne opady deszczu. Do tego porywy wiatru do 80 km na godzinę, burze i lokalnie opady gradu.
12: Lokalne ulewy nie poprawią wcale sytuacji z suszą hydrologiczną, bo opady szybko spłyną do rzek i kanalizacji, a nie głęboko w ziemię. Wojsko odebrało symboliczne klucze do systemu satelitów rozpoznawczych. Na orbicie są już 4 wojskowe satelity, są w pełni zdolne operacyjnie. Do końca roku Polska wyśle w kosmos kolejnych 5 satelitów. Będą z dużą dokładnością obserwować Ziemię, zbierać dane i obraz w dzień, w nocy, bez względu na pogodę. Celem może być obserwacja baz wojskowych w Rosji, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
14: Obrazowanie satelitarne z punktu widzenia wojska to przygotowanie do zbudowania świadomości sytuacyjnej, jak wygląda ewentualne zagrożenie. Po to, żebyśmy mogli dzień po dniu, godzina po godzinie mieć świeże informacje, jak wygląda nasze otoczenie.
12: System satelitów uzyskał pełną gotowość w rekordowym czasie 12 miesięcy. Będą utrudnienia dla turystów w Tatrach. Od poniedziałku drogowcy zamykają drogę do Morskiego Oka. Rozpocznie się remont jezdni, który potrwa prawie miesiąc. Prace będą prowadzone etapami, mówi Tomasz Zając, przewodnik Tatrzańskiego Parku Narodowego.
15: Od najbliższego poniedziałku, 18 maja, nie będą kursowały e-busy, nie będą jeździły konie do Morskiego Oka. To jest ten pierwszy tydzień prac. Natomiast po weekendzie tu już będą większe utrudnienia. Będzie zamknięta całkowicie, łącznie z pieszymi, droga na odcinku Łysa Polana, wodogrzmoty Mickiewicza.
12: Do Morskiego Oka będzie można dojść szlakiem z wierzchu Porońca przez Rusinową Polanę, ale to trasa dłuższa o 2 godziny od standardowej drogi z Palenicy Białczańskiej. W Anglii dziś piłkarskie święto, finał krajowego pucharu. Chelsea Londyn zagra z Manchesterem City. Mecz oczywiście na Wembley, początek o 16.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Płynie do nas niż genueński, właściwie już wpływa. Skoro genueński, no to z południa, a więc i na południu Polski najbrzydziej dzisiaj. Padać może prawie w całym kraju, możliwe także burze. A temperatura od 13 do 17 stopni, jutro będzie niewiele więcej, może do 20.

0: To jest Weekend jak marzenie i ze mną socjolożka, psycholożka społeczna, autorka książek Natalia De Barbaro, która jest w bardzo miłosnym nastroju. Spore uproszczenie, co? Natalio, dzień dobry.
1: No jak to w krótkich tekstach, dzień dobry.
0: Miłość i teraz uwaga, poproszę na początek trzy słowa. Miłość i do tych trzech słów.
1: Poniedziałek, wtorek, środa.
0: Że codziennie.
1: No tak.
0: Że codziennie
1: potem
0: miłość.
1: Jeszcze spytaj mnie o cztery. To powiem czwartek, cztery. Piątek, sobota, niedziela.
0: Czyli miłość na co dzień. A na razie będzie dużo o miłości z Natalią do godziny 15 w Radiu Złote Przeboje. Natalią De Barbaro. Zostańcie z nami.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Moja gościni Natalia De Barbaro wydała właśnie książkę Przejścia którędy do miłości. Natalio, to czym jest dla ciebie miłość?
2: Jestem przygotowana niechcący, ponieważ pamiętam, że ostatnie zdanie w mojej książce jest próbą definicji miłości i lubię tę definicję i brzmi ona tak. Miłość. Mhm. Jak nie tędy, to tędy.
1: To bardzo jest...
2: Fajne, nie?
1: Fajne, tak. A jak ta definicja zmieniała się w twoim życiu?
2: Zaczęłam się zakochiwać w chłopakach od przedszkola. Pamiętam, że był taki chłopiec, który wydawało mi się, że miał na imię Paweł, że się nazywał Paweł Kulesza, ale potem okazało się, że miał na imię Paweł Kulesa, tylko jak się w nim kochałam, to jeszcze nie mówiłam szy i więc zrobiłam taką niepotrzebną adwestację potem. I właśnie potem miłość, wiem to też ze swoich pamiętników, no długo chyba, do momentu jak poznałam mojego męża, którego też znasz.
1: Tak.
2: To jakoś głównie chodziło o to, w kim się kocham. Długa lista to była. Najpierw myślałam o miłości romantycznej, a teraz jakoś czuję, że to jest dla mnie pojęcie szersze, że wydaje mi się, że myślę o miłości trochę jak o takim, wiesz, powietrzu.
1: To zagrajmy. M People, Moving On Up.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Natalio, Natalia de Barbaro, to przepraszam, którędy do miłości? Prosto? W prawo czy w lewo?
2: Ja bardzo lubię taki rodzaj instrukcji. Jeszcze sprzed GPS-a, w tych czasach, kiedy się, wiesz, rolowało okno w samochodzie i jakiegoś wyglądającą na miejscową osobę pytało. I oni mówili prosto, prosto, cały czas prosto. I nie wiem, czy to jest prawdziwe dla miłości, ale jest to moja ulubiona instrukcja dotycząca kierunku.
1: Prosto, prosto, prosto, prosto i cały czas prosto. Prosto.
3: Let's go.

0: Autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Natalia de Barbaro ze mną. Powiedziałaś przed momentem, którędy do miłości prosto, prosto i cały czas prosto. Można by iść tutaj za tą definicją i wywnioskować, że troszkę sobie ten dostęp do miłości komplikujemy, czy życie jest, Natalia, takie skomplikowane?
2: Ja bym powiedziała, że życie jest skomplikowane. Chociaż z drugiej strony, jak miała powiedzieć, że życie jest proste, też wydaje mi się, że umiałabym w taki sposób myśleć. Tak jakby naraz jest proste i skomplikowane, ale przypomniało mi się teraz, że w jednej z powieści takiego włoskiego powieściopisarza Alessandro Barico była taka informacja, że rzeka od swojego źródła do ujścia zawsze przebywa drogę w liczbie pi, czyli 3 i 14. Nie wiem, czy to jest figura poetycka, czy naprawdę, ale wydaje mi się, że być może te drogi do miłości też są w liczbie pi, od źródła do ujścia.
1: Czas na muzykę, my wracamy za chwilę, a tymczasem Sunshine Reggae.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Natalio, Natalia de Barbara, oczywiście masz poczucie, że odkąd zaczęłaś pisać książki, jesteś dla kobiet kimś w rodzaju takiej...
2: Nie mów tego.
1: Wróżki.
2: A nie, myślałam, że to innego powiesz.
1: A że co?
2: Nie, czegoś nie jakiego określenia?
1: Nie, bo jak go unikam, to nie będę ci podpowiadać.
2: Powiedz mi, jakiego słowa unikasz.
1: Chciałam, żebyś nie powiedziała, że jestem czułą przewodniczką.
2: To kto ci wymyślił ten tytuł, jak go nie...
1: No, ale to nie było o mnie. To był tytuł książki. To przecież nie było nazwisko autorki, nie?
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Kamper spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
15: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
14: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
16: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
17: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
18: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
19: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
20: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
22: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
23: Kategoria trawienie.
24: Po jednej nutce.
23: Ciężko na żołądku.
24: A teraz?
23: Uczucie pełności.
24: Dobrze. I ostatni.
23: Gazy.
24: Świetnie. A co można na to zaradzić?
23: Najlepiej zastosować Travisto.
25: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
14: Reklama.
0: Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: To... Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Wróćmy do tematu dobrej wróżki. Tak nazwałam Natalię de Barbaro, która jest cały czas ze mną. W twojej nowej książce dajesz nadzieję na miłość wszystkim. Nawet tym, którzy dorastali w trudnych warunkach, bez miłości, albo było jej niewiele.
2: Ja bardzo wierzę, że miłość jest takim najgłębszym przeczuciem ludzkiego serca. I że tak jak nauczyłam się z tego źródła mądrości, które jest głównym moim źródłem mądrości chyba w życiu, ex aequo z moim mężem, czyli od uczestniczki, jednej z uczestniczek moich warsztatów, że saudade, takie słowo, które też cytuję tutaj, to po portugalsku znaczy tęsknota za czymś, czego nigdy nie było. I dla mnie to jest piękne, bo też wierzę w to, że nie można tęsknić za czymś, czego się w ogóle w sobie nie ma. Że tęsknota zakłada jakiś rodzaj związku. Więc myślę, że się nie narodził człowiek, który nie miałby w sobie tęsknoty za miłością i tym samym nie miałby w sobie miłości. Ja nie czuję się wróżką, czuję się raczej, czy właściwie chciałabym i ale wiem, że bywam taką towarzyszką.
1: Tak, towarzyszką, ale wiesz, jak dobra przyjaciółka, nie poddawaj się, znajdziesz ten przesmyk.
2: Jest takie powiedzenie, które bardzo lubię, że jak uczeń nie jest gotowy, to nauczyciel się pojawia.
1: Czas na Warius Manx, zanim zrozumiesz, a my wracamy za chwilę.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już niebawem wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Natalią De Barbaro, psycholożką społeczną, socjolożką i będzie o relacji z własnym bólem, wewnętrznym krytykiem i co to znaczy matkować sobie.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Jest 13:00, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
4: Co dalej z amerykańskimi wojskami w Polsce? Mamy komentarze polityków. 7% skontrolowanych ubrań i biżuterii ma niebezpieczną chemię. Miłośnicy Eurowizji, szykujcie się na wieczór. Dziś finał międzynarodowego konkursu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Politycy komentują zamieszanie ze wstrzymaniem rotacji części wojsk amerykańskich do Polski. Informacje o tym, że USA odwoła wysłanie 4000 żołnierzy, nie są sprawdzone, twierdzi Alvin Gajadur z Kancelarii Prezydenta.
5: Dopiero jak będzie do końca wiadomo, o co chodzi, to wtedy strona Kancelarii Prezydenta będzie mogła się zaangażować w negocjacje, w rozmowy ze stroną amerykańską.
4: Wierzę w to, że Trump wcale nie chce wycofać sił USA z Polski, komentuje Marek Borowski z Koalicji Obywatelskiej.
6: Mimo wszystkich zastrzeżeń do deklaracji Trumpa, które raz są, raz są wycofywane i tak dalej, uważam, że jego deklaracje dotyczące obecności wojsk amerykańskich w Polsce były serio, były publicznie, więc wydaje mi się, że to było trochę poza nim.
4: Pentagon dotąd nie przedstawił pełnych wyjaśnień dotyczących powodów decyzji o odwołaniu wysłania 4000 żołnierzy do Polski. Biżuteria i ubrania mogą być skażone chemicznie, ostrzega UOKiK. W 7% towarów skontrolowanych w ubiegłym roku wykryto przekroczenie dopuszczalnej zawartości niebezpiecznych substancji, w tym kadmu i ołowiu. Substancje te należą do metali ciężkich, które łatwo kumulują się w organizmie człowieka. Mogą wywoływać nawet nowotwory. Sprzedaż niektórych produktów została zakazana. Kontrole zawartości niebezpiecznych substancji chemicznych odbywają się cyklicznie. Dziś wieczorem wielki finał konkursu piosenki Eurowizji. Na scenie w Wiedniu zaśpiewają reprezentanci 25 krajów, wśród nich Polka. Alicja Szemplińska zaprezentuje utwór pod tytułem Prey. José Mourinho na 99,9% zostanie ponownie trenerem piłkarzy Realu Madryt, donoszą hiszpańskie media. Portugalskie piszą, że nie przedłuży kontraktu z obecnym klubem Benfica Lizbona. Mourinho The Special One to jeden z najbardziej charyzmatycznych trenerów w futbolu, jeden z bardziej utytułowanych. Prowadził już królewskich w latach 2010-13. Odchodził w niełasce i w konflikcie z legendarnym bramkarzem zespołu Ikerem Casillasem. Niektóre kluby mnie kochają, w Hiszpanii jest inaczej. Niektórzy mnie nienawidzą, mówił na odchodne.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Nie najlepsza pogoda dziś do grillowania, może padać, miejscami burze i chłodno, od 13 do 17 stopni. Płynie do nas Niżgę Łęcki, który przynosi gwałtowną pogodę, jutro nie będzie lepiej, podobnie. A i poniedziałek też może być deszczowy, więcej słońca chyba dopiero od wtorku.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Zostały nam na szczęście jeszcze 2 godziny, bo o miłości to nie tylko przez 2 godziny można, ale można przez całe życie, prawda?
2: I nawet trzeba.
1: I nawet trzeba. A którędy do miłości?
2: Prosto, cały czas prosto.
3: Naszym gościem jest Natalia De Barbaro. Wracamy za chwilę.

0: Etyn, czyli historia jest taka, że Natalia de Barbaro przeczytała wewnętrznego krytyka jako wewnętrznego krytyna. Dopiero potem się zorientowała, że jest to wewnętrzny krytyk.
1: Tak, ale okazało się, że to właśnie w tym przejęzyczeniu miałam chyba rację bardziej niż w tym dobrym odczycie.
0: Bo to jest kretyńskie.
1: Są takie postacie zminiaturyzowanych wewnętrznych krytynów także w nas. No bo wiesz, jak popatrzeć na jakość wypowiedzi tego wewnętrznego krytyka, czyli tak, kretyna, no to ona jest bardzo intelektualnie niska, nie? Czyli na przykład jeżeli ktoś, komuś, kto ma 20-kilkuletnie doświadczenie w zawodzie i właśnie wychodzi przed publiczność 20-osobową, żeby o nim opowiedzieć. Jeżeli ktoś, czyli w sensie ten wewnętrzny głos mówi, do niczego się nie nadajesz, to znaczy, że to jest głos głęboko niekompetentny. Mm-hmm. No nie ma podstawowych informacji.
0: Tak,
1: nie?
0: Tak.
1: I jakby nie wyciąga wniosków też, nawet z tego, co widać na tym obrazie. No ale bardzo często kłopotem nie jest to, że ten głos w nas jest. Problemem jest to, że ranga, jaką nadajemy temu głosowi. Ranga.
2: Podoba mi się to, co mówisz. I zagram fajnie. Right, said Fred. Don't talk, just kiss. A my do rozmowy wrócimy za chwilę.

Moi mili, przypomnienie, że dzięki aplikacji Radia Złote Przeboje możecie słuchać weekendu jak marzenia. Możecie słuchać Radia Złote Przeboje w każdym miejscu, gdziekolwiek jesteście. Gorąco polecam.

0: Jeszcze nie śpisz?
1: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
0: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
1: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
2: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Reklama. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Natalio De Barbaro. Dlaczego gnamy, zamiast co jakiś czas zatrzymywać się i popatrzeć? O, Marzena, ile ty już zrobiłaś, ale kawał drogi przebyłaś. To fajne, to fajne. Jak to się w tym waszym psychologicznym świecie mówi, zintegrować to, tak żeby się to we mnie tak poukładało.
2: No bo znowu wiesz, bo to jest znowu dla mnie opowieść o remake'u. Trzeba zrobić pewien remake tych takich ustawień fabrycznych, tak, że tak pomieszam informatykę z...
1: Ale bardzo proszę.
2: Z filmem. Zatrzymać się to w świecie kogoś, kto miał taką informację, że trzeba cały czas zasuwać, na przykład
1: no
2: kobieta,
1: my, nasze pokolenie
2: jest przydatna.
1: Prawda?
2: No.
1: Pani Natalio, nasze pokolenie,
2: tak, no jesteśmy,
1: nasze roczniki, jesteśmy, kultura zapierdzielu.
2: Kultura zapierdzielu, ale jeszcze wcześniej taka informacja, że musisz być przydatna, żeby zasłużyć na akceptację świata. No więc w takim świecie, jak masz się zatrzymać, no to jest bez sensu, bo tracisz punkty w tym wyścigu, który się, wiesz, właściwie nie wiadomo kiedy zaczął i wewnątrz tego świata ma się nigdy nie skończyć. Co to znaczy zatrzymać się? To znaczy, no właśnie tracić te punkty. No więc dopóki trwa wyścig, to zatrzymanie się będzie nieodpowiedzialne. Ale można zaryzykować taki akt odwagi, żeby się zatrzymać, bo właśnie to jest niesamowite, nie, że odwaga jest w tym. To tak cytuję taką joginkę, no, Kasię Szacińską, która powiedziała kiedyś w trakcie zajęć takie piękne zdanie: nasze zadanie to zaniechanie.

0: Natalio De Barbaro. W najnowszej książce pod tytułem Przejścia, którędy do miłości mówisz, Natalio, o tym, abyśmy sobie zaczęły matkować, trzymały ze sobą sztamę.
1: Ja mam taką mantrę, którą bardzo lubię i zachęcam do próbowania jej, bo ona bardzo robi robotę, mnie przynajmniej, że ja sobie mówię, trzymam cię. Nie trzymam się, nie wytrzymuję, tylko trzymam cię.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
12: Oszczędzam.
11: O, a ile?
12: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
13: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
0: Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Natalio, Natalia de Barbaro z nami. Porozmawiajmy o bólu. Gdzie jest ta granica między tą relacją, wiesz, sprawdzaniem tego, jak to było, co to było, a rozdrapywaniem ran, które nic dobrego nam nie zrobią dla naszej przyszłości lub dla budowania teraźniejszości.
2: Usłyszałam ostatnio takie fajne powiedzenie, jak się wychodzi z problemu? Nogami. Że wiesz, że jest taki moment, że no przydają się różnego rodzaju no i rozkminy, i właśnie takie współczucie. I
1: tylko czasem się człowiek tak zakopie.
2: Nie zostać.
1: No właśnie. Ja nie lubię tego determinizmu, że jak ja czegoś w dzieciństwie nie dostałam, to znaczy, że ja już po prostu do końca życia będę miała przeklikane. Tak. Nienawidzę tego.
2: Tak, ja tak samo.
1: I wiesz, miałam takiego bardzo bliskiego kolegę, który cały czas, już dorosły facet, mówił, że wszystko jest wina rodziców.
2: Czyli w sumie nie był dorosły. No bo wiesz, dorosły człowiek nie godzi się sam przed sobą, żeby utkwić w roli ofiary. Dopóki jakoś siebie nie weźmiemy w taką dorosłą opiekę, dopóki nie zostaniemy swoim rodzicem, to będziemy całe życie dzieckiem.
1: Do tego tematu wrócimy jeszcze. Bądźcie z nami, a tymczasem nie mogą się doczekać, żeby zagrać i zaśpiewać dla nas chłopcy z Placu Broni. O Ela.

0: Już za chwilę wybije godzina 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a zaraz po nich wrócimy do rozmowy z Natalią De Barbaro i będziemy rozmawiać o regule świata i o sile małych, codziennych rzeczy, które budują nasze życie. Zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. W sobotę 16 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren! Voltaren!
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Reklama. Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Szczątki rosyjskiej rakiety będą spadać na ziemię, mogą spaść i w Polsce. Granica z Białorusią szczelna, przemytnicy skupili się na granicy z Litwą. W tej dyscyplinie jesteśmy potęgą. Dwa polskie kluby grają dziś w półfinałach siatkarskiej Ligi Mistrzów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska Agencja Kosmiczna ostrzega przed szczątkami rosyjskiej rakiety. Spadnie najprawdopodobniej w Afryce, ale eksperci nie wykluczają, że fragmenty mogą spaść także nad Polską, mówi Rafał Grabiański z portalu Urania.pl.
8: Szanse na to, że spadnie tutaj na teren Polski, są bardzo małe, no ale nie są zerowe. Najczęściej są to fragmenty ciśnieniowych zbiorników, które są z natury tak budowane, żeby wytrzymały wysokie ciśnienie od wewnątrz. No i przez to, że są w ten sposób budowane, no to one często właśnie potrafią taki lot atmosferyczny przetrwać.
7: Wśród potencjalnych obszarów wymieniane są także wschodnie rejony Polski. Granica z Białorusią jest szczelna, ale problem nielegalnych migracji nie zniknął. Rząd chwali się, że dzięki zabezpieczeniom od początku roku nikomu nie udało się bezprawnie przedostać przez polsko-białoruską granicę. Przekroczenia odbywają się za to w innych miejscach, mówi komendant Straży Granicznej generał Robert Bagan.
9: Strumień migracyjny przesunął się na granicę polsko-litewską i tam identyfikujemy również osoby, które chcą przewozić migrantów dalej na zachód Europy. Tylko w roku bieżącym zatrzymaliśmy 70 takich przemytników.
7: 42 trafiło do tymczasowych aresztów. Dzisiaj noc muzeów. W całej Polsce możemy wziąć udział w specjalnych atrakcjach. To nie tylko zwiedzanie ekspozycji, odbędą się też spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje i koncerty. Będzie też sportowy siatkarski wieczór. Dwa polskie zespoły szykują się do gry w Final Four Ligi Mistrzów. Turniej finałowy odbywa się w Turynie. PGE Projekt Warszawa zagra z Perugią, a Luron CMC Warta Zawiercie z tureckim Ziraatem Ankara. Mówi środkowy Warty Mateusz Bieniek.
10: Najbardziej się cieszę z tego, że drugi rok z rzędu po prostu jesteśmy w tej najlepszej czwórce Europy, bo to pokazuje, że ta strategia, którą klub obrał kilka lat temu, jest po prostu skuteczna.
7: W ubiegłym roku Warta wyszła do finału, przegrała z Perugią, tą samą, z którą zagra dziś w półfinale Projekt Warszawa. O 17:00 Projekt Perugia, o 20:30 Warta Zirat. I jeszcze gorący news z ostatniej chwili. Robert Lewandowski po sezonie odejdzie z Barcelony, właśnie to ogłosił.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Deszczowo w całej Polsce, tylko na północnym zachodzie kraju nie powinno padać, a temperatura od 14 do 17 stopni. Jutro podobnie i w ogóle najbliższe dni mają tak właśnie wyglądać. Trochę słońca, a trochę mrzawek, przelotnych opadów i temperatura nie przekraczająca raczej 20 stopni. Nie ma co narzekać, bo mamy suszę, a więc trochę deszczu się przyda.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: To znowu my meldujemy się z Natalią De Barbaro i z jej najnowszą książką Przejścia, Którędy do miłości. No i o czym my możemy jeszcze przez tę godzinę porozmawiać, moja miła?
2: No myślę, że możemy pogłębić ten bezdennie ważny temat, jakim jest miłość.
1: Bądźcie z nami, kochani. Jeszcze cała godzina z Natalią De Barbaro.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Natalia de Barbaro z nami. Wróćmy do twojego określenia, że trzeba w życiu wziąć się w dorosłą opiekę, żeby nie być dzieckiem. Tymczasem znam mnóstwo takich przypadków, to jest o tym determinizmie naszym, że wychodzimy z terapii, idziemy do rodziców wygarnąć im wszystko, obrzucamy ich winą, a oni przecież nie mieli takich narzędzi jak my. I chcę wierzyć w to, że robili wszystko, co mogli, żeby dać nam jak najwięcej i nas dobrze wychować.
2: Na pewno większość robiła, co mogła, a część robiła najwięcej, niż mogła. Mhm. Nie? I to rzeczywiście ta scena,

0: Woodman, która powiedziała, że częścią dorosłości jest świadomość, że mamy łatwiej niż nasi rodzice.
1: Bo mamy. Ach, jak pięknie teraz zagram. Teraz wjeżdża George Michael, Father Figure w Radiu Złote Przeboje.

0: Natalio de Barbaro, czy miłość to praca, czy coś, co jest nam dane?
1: Też, ale nie tylko. Jak sobie myślę na przykład o swoim macierzyństwie, jak myślę o tych 22 latach, no to jest taki moment, że nie wiem, słucham, jak mądrze mówi, wtedy moja miłość do niego nie jest pracą, ale jak sobie przypomnę, na przykład jak był nastolatkiem i
2: był mózg w przebudowie,
1: wstawał gwałtownie od stołu, mówiąc, że ma nas dość, chociaż byliśmy z moim mężem, no akurat w danym momencie naprawdę Bogu ducha winni, no to wtedy to była praca, nie? Więc jedno i drugie.

0: Toto promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Natalio De Barbaro, kiedyś nie byłaś taką optymistką jak teraz, a ja mam odwrotnie. Ale pamiętam moją koleżankę, która przychodziła z takim zdaniem na ustach. Jak się masz? Co, świat jest piękny, ludzie są dobrzy? Czy wierzysz w to, że świat jest piękny, a ludzie są dobrzy?
2: Wierzę, że regułą świata jest dobro i regułą świata jest piękno. To znaczy w takim sensie, że to jest pierwsze. No i na to nachodzą realne siły, powiedzmy, ciemne. I rzeczywiście one działają. To jest prawdziwe, a równocześnie wierzę, że to jest aberracja. Regułą świata jest to, że mama kroi chleb na śniadanie. Regułą świata jest to, że wiesz, ojciec bierze pierwszy raz dziecko w ramiona i czuje wzruszenie. To, że wiesz, listonosz zagaduje do starszej pani, której przynosi list. To jest reguła świata. Tego jest dużo więcej niż tego, o czym rano dowiadujemy się, prawda, z portali informacyjnych. Bo wydaje mi się, że jest taki kłopot w tej chwili, że czujemy się moralnie zobowiązani do tego, żeby śledzić nieszczęścia świata, a poprzez to tracimy lojalność wobec codzienności, której reguła jest jasna.
1: Pięknie i mądrze mówisz, ale teraz zrobimy sobie małą przerwę. Muzyka. Madonna.

0: swojej najnowszej książce, Natalio, Natalia de Barbaro, mówisz tak ładnie o codzienności.
1: Życie się składa z małych rzeczy, nie? Znaczy takie węzłowe, wielkie wydarzenia, czy dramatyczne, czy szczęśliwe, no to jakby popatrzeć procentowo, no to jest nawet, nie wiem, czy to nie jest promil naszego życia, nie? I wiesz, wydaje mi się, że to jest właśnie kłopot, że my oddajemy swoją uwagę rzeczom, które się albo nie wydarzyły, zapobiegamy im, żeby się nie wydarzyły poprzez dawanie im uwagi, albo no właśnie takim sprawom z makro i równocześnie właśnie tym samym tracimy uwagę dla tego, co jest jasne, co jest codzienne, co jest regułą. Radio Złote Przeboje.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na kolejne polsko-niemieckie spotkanie networkingowe dla wszystkich pasjonatów edukacji i inicjatyw STEM, nauki, technologii, inżynierii i matematyki. Spotkanie odbędzie się 19 maja w Zagrodzie Kołodzieja w Zgorzelcu. Rejestracja na www.port.łukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Natalia de Barbaro, poproszę o twoje małe rzeczy, które dają ci wielką radość.
2: Kiedyś mój syn, jak był mały, to mnie spytał, jaka jest twoja ulubiona zabawa? Ja się zastanawiałam i doszłam do wniosku wtedy dzięki temu pytaniu Szymka, że moja ulubiona zabawa to jest patrzenie. Ja niezwykle lubię patrzeć. To znaczy, będę jutro pociągiem jechała i właśnie myślę o tym, jak się cieszę na to, że będę mogła patrzeć za okno, ale też wiesz, mieszkam na wsi, więc mam bardzo dużo dobrego patrzenia. Bardzo mi dobrze idzie w ostatnich latach czytanie powieści. To jest moja wielka przyjemność i robię tego dość dużo.
3: No, twoje książki są pełne też cytatów filmowych. To czy nadal ci idzie dobrze oglądanie filmów?
2: Aż za dobrze. To znaczy i seriali. Jestem, tak, to jest na pewno moja przyjemność.
3: Także nocki zarywasz?
2: Nie, bo tak, ja zasypiam.
3: Okay.
2: Lubię bardzo się bawić modą.
1: A ja lubię Everything But The Girl, Missing You. Tak ci zagram, Natalio.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: Natalio De Barbaro, przygotuj się na ważne pytanie.
1: Czy ty jesteś osobą, która często wyznaje miłość i lubi słowo kocham i też lubi je słyszeć?
2: No na pewno nie ma dnia, kiedybym nie powiedziała komuś, że go kocham. To w ogóle...
1: Podobnie.
2: Nie wydaje mi się, żebym miała taki dzień. No nie, no to w ogóle jakby refren.
1: Ja ci bardzo, moja droga, dziękuję za to spotkanie i zapraszam, aby ludzkość szukała tych przesmyków i miała swoje przejścia i znalazła drogę tam prosto.
2: Przejścia po przejściach.
1: Przejścia po przejściach, tak, do miłości. Bardzo ci dziękuję, kochana.
2: I ja tobie dziękuję.

Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro. Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Kamper spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
12: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
13: Reklama.
14: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem. Złote przeboje na zegarach 15, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
15: Politycy uspokajają po doniesieniach o wstrzymaniu przyjazdu amerykańskich żołnierzy. Dziś noc muzeów, w całej Polsce czekają nas ciekawe atrakcje. Czeska policja znalazła skradzioną relikwię, czaszkę świętej Zdzisławy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Politycy uspokajają po doniesieniach o ograniczeniu obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Agencja Reutera podała, że Pentagon anulował planowaną rotację około 4000 żołnierzy do Polski. CNN twierdzi, że to część szerszych działań mających zmniejszyć liczbę amerykańskich wojsk w Europie. Jak rządzący podchodzą do tych informacji? Sprawę śledzi Grzegorz Kozioł.
16: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w środę odbędzie rozmowę z generałem Danem Kane'em, który ma złożyć wizytę w Warszawie. Jest on przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabu Wojsk USA, jednym z najważniejszych doradców prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w kwestiach wojskowych. Wcześniej szef MONU tak komentował doniesienia amerykańskich mediów.
17: Zmiany, które następują i reorganizacje, którą prowadzi administracja amerykańska, mogą wpływać na rodzaj wojsk czy miejsce dyslokacji w Europie. Ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
16: Warto dodać, że od poniedziałku w Stanach Zjednoczonych przebywać będą wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Ich zadaniem będzie prowadzenie rozmów oraz przedstawienie polskiego stanowiska w tej sprawie.
15: Szczegółowe informacje w sprawie relokacji amerykańskich żołnierzy posiada Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, powiedziała doradczyni prezydenta Barbara Socha. Zadeklarowała także wsparcie przez BBN działań Ministerstwa Obrony w tej sprawie. Dziś noc muzeów. W całej Polsce będzie wiele atrakcji. W warszawskim Centrum Nauki Kopernik filmowe efekty specjalne, mówi rzeczniczka centrum Katarzyna Nowicka.
18: Będzie można zobaczyć, jak powstają różnego rodzaju efekty pirotechniczne. Będzie sporo płomieni. Rozstawimy teleskopy i będzie można spojrzeć w niebo.
15: O ile tylko nie będzie na niebie za dużo chmur. W Czechach skradziono relikwię, czaszkę świętej Zdzisławy z miejscowości Jablonne. Sprawca nie zgadzał się na wystawianie jej w kościele, chciał ją pochować. Zdążył już zalać czaszkę betonem. Za zniszczenie mienia i kradzież grozi mu do 8 lat więzienia. Święta Zdzisława z Lembarku żyła w XIII wieku, opiekowała się chorymi, według kościelnych przekazów miała moc uzdrawiania.
19: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
1: W to sobotnie popołudnie bezchmurne niebo teraz w paśmie od Świnoujścia aż po Koszalin. Gdzie indziej chmury i przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Katowicach 9 stopni, a najcieplej w okolicach Rzeszowa, tam nawet do 17.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

4 minuty po godzinie 15. Dzisiaj gościem programu Weekend jak marzenie u Marzeny Rogalskiej była pisarka Natalia de Barbaro i zostawiła dla Was dwie fantastyczne książki na weekend. To książka zatytułowana Przejścia którędy do miłości. Zatem dwie pierwsze osoby, które już teraz zgłoszą się pod 224 i 30 otrzymują ode mnie taką książkę idealną na weekend. Wojtek Babiarczyk, mimo wszystko tej pogody, którą mamy za oknami, zapraszam Was bardzo gorąco na to sobotnie popołudnie wypełnione gwiazdami muzyki lat 80. i 90. To na dobry początek piosenka, która mam nadzieję sprawi, że te chmury, które gdzieś tam wiszą nad nami na moment odejdą w niepamięć. To Toto i Afryka.

To jedna z popularnych amerykańskich kapel lat 70. i 80. Oni no dziś są bardzo popularni, a stacje w Stanach Zjednoczonych radiowe bardzo często grają ich numery. No my też w Europie gramy i delektujemy się takimi pięknymi przebojami. Daryl Hall i John Oates w radiu Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie. To już prawie 13 minut po godzinie 15. To teraz pora na londyńską formację Sugar Babes. Dziewczyny, przyjaciółki założyły je na początku lat 2000. One swoimi pierwszymi przebojami nieźle namieszały na szczytach list przebojów. No i niektórym facetom także namieszały w głowach. No to posłuchajmy ich największego przeboju, który blisko 16 lat temu znalazł się na pierwszym miejscu amerykańskiej, a zarazem brytyjskiej listy przebojów. To przed wami dziewczyny zespołu Sugar Babes.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Wielki nieobecny Stanisław Sojka i słynny cud niepamięci w radiu Złote Przeboje. A propos tych wielkich nieobecnych, to dziś rocznica urodzin artysty, którego cała Polska zapewne zapamiętała z tej oto piosenki.
1: Jolka, Jolka, pamiętasz lato ze snu.
0: To Felicjan Andrzejczak, który gdyby żył, to dziś świętowałby swoje 78. urodziny. O tych najważniejszych wydarzeniach muzycznych w kraju i za granicą opowiem wam jeszcze na pewno do godziny 18. Zatem koniecznie zostańcie z nami. No a teraz w radiu Złote Przeboje, prosto z filmu La Bamba, Los Lobos.

0: Autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
4: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
5: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
4: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na kolejne polsko-niemieckie spotkanie networkingowe dla wszystkich pasjonatów edukacji i inicjatyw STEM, nauki, technologii, inżynierii i matematyki. Spotkanie odbędzie się 19 maja w Zagrodzie Kołodzieja w Zgorzelcu. Rejestracja na www.port.łukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
15: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
16: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
17: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
16: TravistoFast i Travisto.
17: Aflofarm.

Krytycy porównywali jej głos do takich gwiazd jak choćby Donna Summer czy Barbara Streisand, a o mały głos, a nagrałaby także piosenkę do kolejnych przygód Jamesa Bonda, czyli agenta 007, a mowa o filmie Ośmiorniczka z Rogerem Moorem w roli głównej. To już prawie za 8 minut będzie 16, a to teraz pora na zespół, w którym swoją wielką muzyczną karierę zaczynała Gloria Estefan. To przed wami w Radiu Złote Przeboje. Już teraz Miami Sound Machine, no i słynne Conga.

0: tak pięknie jest.
1: Formacja nieżywych schemów. Ludzie pragną piękna. Jaka pogoda czeka nas w to późne sobotnie popołudnie? To zdradzę wam już za kilka minut, zatem zostańcie z nami.

0: trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohespanie Max. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy e-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Reklama.
10: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 16, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
11: Dwa polskie kluby walczą o awans do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Polskie władze omówią z Amerykanami wstrzymanie rotacji amerykańskich wojsk. Przybył jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Barcelona komentuje decyzję Roberta Lewandowskiego. Lewy żegna się z Blaugraną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zawiercie i Warszawa trzymają dziś kciuki za swoje drużyny siatkarskie. W Turynie zaczyna się turniej finałowy Ligi Mistrzów. Aluron CMC Warta zagra z tureckim Ziraatem Ankarą, a PGE Projekt zmierzy się z broniącą trofeum włoską Perugią. Za godzinę walkę zaczynają warszawianie. Nie będziemy faworytem, ale mamy apetyt na zwycięstwo, mówi przed półfinałem rozgrywający projektu Jan Firlej.
12: Myślę, że jesteśmy gotowi, przede wszystkim zdrowi. Podchodzimy na spokojnie, ale uważam, że z taką odwagą wiemy, z kim gramy, ale chcemy na pewno powalczyć o finał.
11: A o 20:30 Warta zagra z Ziraatem. Iran przygotował mechanizm zarządzania ruchem statków w cieśninie Ormus. Będzie przepuszczać tylko statki handlowe i podmioty współpracujące z Iranem. Będzie też pobierać za to opłaty. Entuzjaści kulturalnych wrażeń mają dzisiaj swoją noc, czyli noc muzeów. Instytucje kultury w całej Polsce otwierają się na zwiedzających. Fenomen nocy muzeów polega właśnie na takim wieczornym spacerze po instytucjach kultury. Poprzednie edycje pokazały, że zwiedzający uwielbiają to wydarzenie, mówi Magdalena Komarzaniec z Muzeum Miasta Łodzi.
13: Można przejść od instytucji do instytucji. Czasami po prostu nie mamy na to czasu, żeby w osobne dni do nich zajrzeć. Tutaj jest taka możliwość, żeby podczas jednej nocy przejść po tym wszystkim, co mamy. Jeżeli chodzi o instytucje, oczywiście najbardziej zapraszam do muzeów, bo to nasza noc.
11: Do większości z nich będzie można zajrzeć bezpłatnie, albo bilet będzie kosztować symboliczną złotówkę. Robert Lewandowski po tym sezonie odchodzi z Barcelony. Ogłosił to na Instagramie. Napastnik reprezentacji Polski grał dla Barsy 4 lata. Czas na zmiany. Nigdy nie zapomnę, jaką miłością obdarzyli mnie kibice od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi, napisał. Przybył jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Dziękujemy za każdą bramkę, za każdą bitwę i każdy magiczny moment w naszych barwach, odpowiedział mu klub. Trener Barsy też w superlatywach. Praca z nim to przywilej, przykład do naśladowania dla młodszych graczy. Fantastyczny człowiek i światowej klasy piłkarz, pisze Hansi Flick.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Sporo pogodnego nieba mamy teraz w paśmie od Świnoujścia aż po Ustkę, gdzie indziej chmury i przelotne opady deszczu. Tak będzie do końca dnia. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Katowicach 8 stopni, a najcieplej w okolicach Rzeszowa i Bydgoszczy, tam nawet do 17. 3 minuty po godzinie 16:00 to zaczynamy wspólnie kolejną godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Na dzisiaj jedna z sióstr Michaela Jacksona świętuje swoje urodziny. Już za kilka minut zdradzę Wam, o kogo chodzi, a na dobry początek Kombi i Sen się spełni.

dla mnie to trochę mało doceniona gwiazda muzyki lat 80. w radiu. Złote przeboje, ale on o sobie nie daje zapomnieć. Nie tylko nagrywa nowe piosenki, ale także koncertuje po różnych zakątkach świata. To był Nick Kershaw w to sobotnie popołudnie w radiu Złote przeboje. Na zegarach prawie 12 minut po godzinie 16, a dziś 16 dzień maja, a swoje urodziny świętuje jedna z sióstr Michaela Jacksona. Janet Jackson dziś świętuje swoje 60. urodziny. Ona jest bardzo popularna, słuchajcie, w Japonii. Do dziś koncertuje, no już niebawem wyrusza w kolejną wielką trasę koncertową po tym kraju. Nie wiem, czy wiecie także, ale ona odrzuciła rolę w Matrixie.

0: autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
4: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
11: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia.
12: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.

Mick Hucknall i przyjaciele, czyli formacja Simple Red, niedawno zakończyli swoją najdłuższą trasę koncertową. Razem ze swoimi fanami w różnych zakątkach świata celebrowali 40 lat na scenie. Tu Radio Złote Przeboje, w to sobotnie późne popołudnie, za 28 minut będzie 17. Za niecały miesiąc ruszają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. No niestety bez naszych biało-czerwonych, a muzycznie całe mistrzostwa okraszą m.in. takie muzyczne gwiazdy jak Shakira, która ma wystąpić na początku, a także na zamknięciu mistrzostw. No i kilka dni temu pojawiła się informacja, że wśród gwiazd pojawi się także Madonna. No to szykuje się nie tylko wielkie widowisko piłkarskie, ale także muzyczne. A skoro mowa o takich wielkich piosenkach, które zapisały się w historii, jeśli chodzi o wielkie, czy to jakieś różnego rodzaju festiwale, czy to jakieś wielkie sportowe imprezy, no to ta piosenka w 1988 roku pojawiła się podczas otwarcia letniej olimpiady w Seulu. Przed wami Whitney Houston i One Moment in Time w Radiu Złote Przeboje. Takie numery tylko u nas całą dobę.

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
2: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na kolejne polsko-niemieckie spotkanie networkingowe dla wszystkich pasjonatów edukacji i inicjatyw STEM, nauki, technologii, inżynierii i matematyki. Spotkanie odbędzie się 19 maja w Zagrodzie Kołodzieja w Zgorzelcu. Rejestracja na www.port.łukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska Saksonia 2021-2027.
5: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy...
7: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
10: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
11: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To pewne. Niskie

Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry, 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin, drugi tańszy produkt, 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie.

Od lat 90. bardziej popularne niż zegarki z kraju, z którego pochodzi, prosto z Zurichu. To był DJ Bobo, który już w czerwcu zagra koncert w Polsce. Za 9 minut będzie 17. To teraz pora na zespół, którego korzenie sięgają lat 60., ale tak naprawdę ich pierwsze wielkie przeboje rodziły się na przełomie lat 70. i 80., a mowa o formacji Kool & Gang. Ta piosenka po raz pierwszy wybrzmiała właśnie w 83. roku w Nowym Jorku w klubie muzycznym na Górnym Manhattanie. To podelektujemy się takimi cudownymi weekendowymi dźwiękami w radiu Złote Przeboje.

szyby drżą, kiedy on pojawia się na scenie. Kiedyś artysta, który był siłą napędową boys bandu Boyzone, to Roland Keating. W radiu Złote Przeboje, do takich energetyzujących numerów obiecuję wam. Powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17:00. Zostańcie z nami.

0: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Świętuj z nami stylowe urodziny Pivo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na Pivo.pl.
8: Dzień dobry, sąsiadce.
9: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
8: To do zobaczenia.
9: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
10: Reklama.
11: Weekend spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 17 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Wielkie zgromadzenia w Londynie, nawet 100 tysięcy osób na ulicach. Zatrzymanie brygady jadącej do Polski było najrozsądniejsze, mówi szef sztabu USA. Przed nami noc muzeów, w Gdyni można wejść do okrętu podwodnego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Londyn jest dziś areną trzech dużych wydarzeń. Chodzi o marsze skrajnie prawicowy oraz propalestyński, a także finał piłkarskiego Pucharu Anglii na Wembley. Utrzymanie porządku w mieście jest dla policji, jak sama przyznaje, jednym z największych wyzwań w ostatnich latach. Grzegorz Kozioł.
13: Policja wysłała 4000 funkcjonariuszy wraz z końmi, psami, dronami i helikopterami do zarządzania marszem ultraprawicowego aktywisty Tomiego Robinsona. Funkcjonariusze muszą też pilnować porządku w czasie konkurencyjnego wiecu z okazji Dnia Nagby, który ma uczcić wysiedlenia Palestyńczyków w 1948 roku podczas powstania Izraela. Policja poinformowała, że po raz pierwszy do nadzorowania protestu zostanie wykorzystana technologia rozpoznawania twarzy na żywo.
12: Teraz Strefa Gazy i kolejny cios w Hamas. Izrael zabił jednego z dowódców wojskowego skrzydła terrorystów, przekazała agencja Reutera. Potwierdził to jeden z urzędników Hamasu. O śmierci przywódcy informowali też duchowni z meczetów w północnej części Strefy Gazy. Szef sztabu USA, generał Christophe Leneve, mówi, że nie wie, czy do Polski trafią inni żołnierze w miejsce wstrzymanej brygady rotacyjnej. Przyznał, że wojsko otrzymało instrukcję redukcji sił w Europie i uznało, że anulowanie wysłania liczącej 4000 wojskowych brygady do Polski było najsensowniejszą opcją. Można się dziś ukulturalnić. Przed nami noc muzeów. W całej Polsce drzwi otwierają różne instytucje, muzea i domy kultury. Przechadzkę po Gdyni zaplanował reporter Paweł Radzewicz.
14: Na zwiedzających otworzą się m.in. niszczyciel Błyskawica i okręt podwodny Sokół, mówi Małgorzata Derlar z Muzeum Marynarki Wojennej.
15: Otworzymy zdwojoną armatę 130 mm, czy stanowisko dowódczo-dalmierzowe z RP Wicher 2.
14: W Muzeum Emigracji będzie można w goglach VR zajrzeć w przeszłość, albo już bez nich zaplanować przyszłość. Być może też pójść razem, jak zachęca Magdalena Jacoń, do jednego z bardziej nietypowych miejsc.
15: To Muzeum Kart, największa w Polsce kolekcja prywatna kart do gry.
14: Na wszystkie atrakcje będzie można dojechać zabytkowymi trolejbusami.
12: To już 22. edycja Nocy Muzeów. Do większości placówek wstęp jest albo darmowy, albo za złotówkę.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Sporo pogodnego nieba mamy teraz w paśmie od Świnoujścia aż po Łuskę. Gdzie indziej chmury i przelotne opady deszczu na pewno do końca dnia. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Katowicach 9 stopni, a najcieplej w okolicach Rzeszowa. Tam teraz termometry pokazują nawet do 16 stopni. 3 minuty po godzinie 17:00. No to panie i panowie, zaczynamy ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko. Dajcie znać, kochani, jak tam spędzacie ten popołudniowy, późny czas. Piszcie na wojtek@złoteprzeboje.pl albo dzwońcie pod 224-4-30 na dobry początek. Piosenka, która swoją pierwszą wersję miała w 87 roku, a w 91 została nagrana wspólnie z Paulem Youngiem. Przed wami Cukero, no i Młody Paul.

Szwedzki zespół lat 90., który zaskakiwał swoimi pikantnymi teledyskami, ale także ubiorem. Oni się ubierali, jakby przypominali rodem Ludwika XVI. To Army of Lovers w to sobotnie popołudnie w radiu Złote Przeboje. 11 minut po godzinie 17. Gorąco Wam dziękuję za wszystkie maile i telefony, które między innymi wysyłacie pod wojtek@złoteprzeboje.pl albo dzwonicie pod 224-430. Niektórzy piszą, że nie mają ochoty nawet wyjść z domu, kiedy za oknami taka nieprzyjemna pogoda. No wcale się nie dziwię. Za to Łukasz napisał, czy możemy przekazać życzenia urodzinowe spóźnione dla Agnieszki. No pewnie, że możemy i nawet dla niej zagramy i dla wszystkich, którzy dziś świętują swoje 19, 40, 60 urodziny. Również to wszystkiego najlepszego, no i specjalnie dla Was już teraz. Urszula, ile masz lat? A ja czekam na kolejne Wasze sygnały. Wojtek@złoteprzeboje.pl albo 224-430. Teraz Urszula.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
15: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
14: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
16: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
14: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
18: To przy okazji zjesz z nami.
17: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
19: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
18: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
17: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
18: Ach, to tylko przy okazji.
17: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
20: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
21: A ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
22: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.

Niemiecki duet La Bouche przyjemnie rozkołysał nam to późne sobotnie popołudnie w radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 18, 16 dzień maja mamy w kalendarzu, a dziś swoje urodziny świętuje między innymi Marcin Rozynek. Jeszcze dodam, że to są 55. urodziny, a 16 maja najpopularniejszym albumem w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii okazał się krążek The Joshua Tree zespołu U2. To tyle muzycznej historii, choć od niej nie uciekamy, to teraz gwiazda, która na koncertach gromadziła więcej mężczyzn niż kobiet. No wcale się nie dziwię, na naszej scenie już teraz Sabrina i Bob Boys.

0: autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Tu Małgorzata Rozenek-Majdan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
11: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na kolejne polsko-niemieckie spotkanie networkingowe dla wszystkich pasjonatów edukacji i inicjatyw STEM, nauki, technologii, inżynierii i matematyki. Spotkanie odbędzie się 19 maja w Zagrodzie Kołodzieja w Zgorzelcu. Rejestracja na www.port.łukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2020.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
13: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: Travistofast i Travisto. Aflofarm.
14: Marian, a więcej się nie da?
15: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
17: Jeszcze nie śpisz?
18: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
17: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
18: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
19: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Już trwa.

0: aż się rozpłynąłem przy tej piosence. Duran Duran w sobotnie, późne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 14 minut będzie godzina 18. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, wieczór obecny.
0: Podobno niespodzianki będą po godzinie 18 i wiem, że będą boys.
1: Boys bendy.
0: Boys tak bendy.
1: Masz swój ulubiony?
0: Tak, Boyzone, taki irlandzki był kiedyś, Ronan Keating chyba w nim występował, ja sobie dobrze przypominam.
1: Był i też trochę będzie akurat nawiązanie do tego dzisiaj po godzinie 18, a tak to będzie i o Backstreet Boys, i Westlife, Blue,
0: wow.
1: Będzie nawet temat Eltona Johna, nawet tam się przewinie.
0: Oj, no to zapowiada się cudowny muzyczny wieczór ze Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, cudownego w takim razie wieczoru wam życzę. No i gramy to, co mamy najlepsze.

Powoli, powoli zaczyna się ten sobotni wieczór, więc kawałek idealny. Wanda i banda Hi-Fi w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 18. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce, na świecie, a potem po godzinie 18 czas gwiazd i opowiem dzisiaj wam o najciekawszych boysbandach w świecie popkultury.

0: reklama.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
8: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
9: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Reklama.
12: Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór, bo godzina 18 i czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Straż Graniczna ma swoje święto. Uczczono je dziś w Lublinie. Izrael ogłosił przedłużenie zawieszenia broni i nadal atakuje Liban. Wieczorem trochę kultury masowej, finał Eurowizji i masowe zwiedzanie muzeów. Zaczyna się Noc Muzeów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Lublinie odbyły się centralne uroczystości Święta Straży Granicznej. Formacja w tym roku obchodzi 35 lat istnienia. W ostatnich latach musi mierzyć się przede wszystkim z wyzwaniami na wschodzie kraju. Dziękował za to komendant główny Straży Granicznej, generał Robert Bagan.
14: Stanęliśmy na wysokości zadania za tę wielką pracę i służbę. Za każdy dzień i każdą noc spędzoną na stanowiskach z całego serca Wam dziękuję.
13: W czasie uroczystości prezydent Karol Nawrocki wręczył funkcjonariuszom odznaczenie państwowe. Izrael przeprowadził serię ataków z powietrza na Liban. Doszło do nich kilkanaście godzin po tym, jak wczoraj oba państwa ogłosiły przedłużenie zawieszenia broni. Izrael prowadzi kampanię przeciwko Hezbollahowi, okupuje też pas na południu Libanu. Twierdzi, że planuje tu utworzyć strefę buforową. Wieczorny finał Eurowizji odbędzie się w atmosferze antyizraelskich protestów. Imprezę zbojkotowały Hiszpania, Irlandia i Słowenia. To sprzeciw wobec dopuszczenia do konkursu Izraela. Zamiast tego cyrku wyemitujemy program z cyklu Głos Palestyny, poinformowała słoweńska telewizja. Swoich piosenkarzy wycofały też Holandia i Islandia. W Wiedniu odbyła się dziś propalestyńska demonstracja. Zaczyna się Noc Muzeów. W stolicy na gości czeka m.in. Muzeum Warszawy. To miejsce w samym środku Starego Rynku. Będzie można zobaczyć także zaplecze.
15: To jest ta część muzeum, w której na co dzień pracujemy, ale praca muzealnika to nie tylko siedzenie przy biurku, przy komputerze, ale też pracownie plastyczne, biura dyrekcji i przepiękna sala konferencyjna, która mieści się w wyjątkowym miejscu na 5. piętrze jednej z kamienic.
13: W całym kraju w wydarzeniu wezmą udział setki instytucji. Wejście do nich jest darmowe albo za symboliczną złotówkę. David Beckham wraz z żoną Victorią zostali miliarderami. Ich majątek podwoił się w ubiegłym roku, informuje Sunday Times. Słynny piłkarz stał się pierwszym brytyjskim sportowcem miliarderem. Miliarderem na razie nie jest, ale może być niedługo. Robert Lewandowski dziś ogłosił, że kończy przygodę z Barceloną, a hiszpańskie media spekulują, że prawdopodobnie będzie grać w Arabii Saudyjskiej. Za rok gry ma dostać co najmniej 90 milionów euro.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
17: Jeśli marzy Wam się ciepła, słoneczna niedziela, no to tak będzie, ale tylko na zachodzie Polski, bo w okolicach Poznania czy też Gorzowa temperatura może nawet dobić do 20 stopni, natomiast w pozostałych regionach niewiele powyżej 10 i głównie przelotne opady deszczu. I 18 minęła sobota i dzisiaj wieczorem będzie, no właśnie, Czas Gwiazd z udziałem boys bandów. Tak jest, więc poznacie anegdotki i ciekawostki związane z takimi zespołami jak na przykład Backstreet Boys, zespół Blue czy też Take That, ale po kolei, spokojnie, mamy przed sobą cały wieczór, a teraz ten wieczór należy do Szer w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk, dzień dobry wieczór.

Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje tematy boys bandów i zaczynamy nieoczywiście, bo od grupy The Jackson 5. Don't blame it on sunshine, don't blame it on moonlight, don't blame it on good times, blame it on the boogie. Początki The Jackson 5 są wręcz filmowe. Wszystko zaczęło się w robotniczym mieście Gary w stanie Indiana, gdzie rodzina Jacksonów mieszkała w niewielkim domu. Ojciec rodziny pracował w hucie, a po godzinach występował w lokalnym zespole rytm bluesowym. To właśnie on zauważył, że jego dzieci również czują miętę do muzyki. Grupę tworzyli bracia Jackie, Tito, Jermaine, Marlon i najmłodszy Michael. Wielką inspiracją był szczególnie James Brown. Michael Jackson godzinami oglądał jego ruchy sceniczne i próbował je kopiować. Już jako dziecko miał niesamowite wyczucie rytmu. Podobno potrafił natychmiast odtworzyć choreografię po tym, jak chociaż raz obejrzał występ w telewizji. Jeśli chodzi o twórczość Jackson 5, przełom nastąpił po podpisaniu kontraktu z Motown, legendarną wytwórnią prowadzoną przez Barry'ego Gordy'ego. To właśnie tam wykreowano ich wizerunek idealnego rodzinnego zespołu. Debiutanckie single I Want You Back, ABC, The Love You Save czy też I Will Be There wszystkie trafiły na pierwsze miejsca amerykańskiej listy Billboard. Nikt wcześniej nie zaczynał kariery od czterech kolejnych numerów jeden. Radio Złote Przeboje, czas na kawałek, który zdetronizował samych Beatlesów. Kawałek ABC, który zrzucił z pierwszego miejsca kultowy numer Brytyjczyków Let It Be.

Za stworzeniem zespołu stał kontrowersyjny menadżer Lou Pearlman. Zainspirował się sukcesem New Kids on the Block i postanowił stworzyć własny boys band. Organizowano castingi, podczas których szukano nie tylko dobrych głosów, ale też odpowiedniej osobowości i chemii między chłopakami. No i udało się. Z castingu wyłowiono 5, a każdy z nich miał swoją rolę niczym współcześni muzycy K-popowi. Nick Carter był kreowany na złotego chłopca i idola nastolatek. Miał zaledwie 13 lat, gdy dołączył do zespołu. A z kolei AJ McLean uchodził za buntownika z bardziej rockowym stylem i charakterem. Kevin był tym dojrzałym, Brian romantycznym wokalistą, a Howie...

największym komercyjnym sukcesem okazał się krążek Millennium z 1999 roku. To wtedy ukazały się I Want It That Way, czy też Show Me The Meaning Of A Being Lonely. Płyta sprzedała się w gigantycznym nakładzie i była też jednym z symboli końca lat 90. Co ciekawe, I Want It That Way ma tekst, który właściwie nie ma większego logicznego sensu. Sami członkowie zespołu później żartowali, że brzmi świetnie emocjonalnie, ale trudno wyjaśnić, o co dokładnie tam chodzi. No to posłuchajmy Backstreet Boys, I Want It That Way w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
11: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
13: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Chcecie wygrywać więcej?
15: Tak!
14: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
15: Ale to kręci!
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Hot grill.
17: Parilla caliente.
18: Grilla calda.
19: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Masz Allegro.

Za powstaniem tej grupy stoi dosłownie ta sama osoba, która stworzyła Backstreet Boys, a więc kontrowersyjny menadżer Lou Pearlman, z którym to panowie z Backstreet Boys sądowali się o pieniądze. W przypadku NSYNC również mamy 5 chłopaków, z czego Justin Timberlake i JC Chazey znali się wcześniej z programu The Mickey Mouse Club, gdzie występowały także przyszłe gwiazdy takie jak Britney Spears, a także Christina Aguilera. Już wtedy było widać, że Justin ma ogromną charyzmę sceniczną, ale początkowo to jego kolega był uznawany za najlepszego wokalistę grupy.

ich debiutancki album z hitami Tearing Up My Heart czy też I Want You Back był początkiem prawdziwego szaleństwa końca lat 90. Jednak ich największy sukces przypada na rok 2000 i album No String Attached. Pierwszego dnia sprzedaży album rozszedł się w ponad milionie egzemplarzy, co wtedy było absolutnym rekordem. A singiel Bye Bye Bye stał się jednym z hymnów ery MTV. Zresztą sam pamiętam, że wówczas każdy starał się tańczyć jak chłopaki z teledysku. W Radiu Złote Przeboje wracamy jednak do kawałka Tearing Up My Heart, który podbijał szkolne dyskoteki. Moje na pewno. Słuchamy.

0: reklama.
1: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
4: I to razem
5: przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie!
3: Spróbować w czekolady.
5: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
13: Sobotni wieczór, godzina 19 minęła i to jest bardzo dobry moment, żeby ten czas spędzić z radiem Złote Przeboje. Tym bardziej, że dzisiaj w audycji Czas Gwiazd poznacie historię boysbandów i to nie wcale takich oczywistych. Za chwilę m.in. o New Kids on the Block, a teraz Celine Dion. Mariusz Telmaszczyk melduje się ponownie.

0: Czas gwiazd.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje temat boysbandów i zaglądamy do połowy lat 80., kiedy to w 1984 roku powstała grupa New Kids on the Block.

pomysł wpadł menadżer Maurice Starr, który postanowił stworzyć grupę składającą się z młodych chłopaków łączących R&B, hip-hop i zwykły pop. A i oczywiście od tej chwili standardem było, że boys band składa się z 5 osób. W samym szczycie popularności na przełomie lat 80. i 90. byli czymś na poziomie Beatlemanii. Tłumy fanek, histeria na koncertach, ochroniarze nie radzili sobie z kontrolą publiczności. W wielu miejscach w Stanach czy też w Europie ich popularność była absolutnie masowa, zanim jeszcze świat poznał Backstreet Boys czy też NSYNC. Ciekawostką jest to, że jeden z członków New Kids on the Block, a więc Donnie Wahlberg, zajął się także aktorstwem, a możecie go pamiętać m.in. z Kompanii Braci czy też serii Piła. Ale trudno się dziwić, jeśli jego bratem jest jeden z najlepiej zarabiających aktorów na świecie, a więc Mark Wahlberg. My w Radiu Złote Przeboje zaglądamy teraz do albumu Step to Step i piosenki Tonight, która, jak powtarzali muzycy, była wyrazem wdzięczności dla najbardziej zagorzałych fanów i fanek.

0: Czas gwiazd.
1: Dziś w Radiu Złote Przeboje omawiamy dla Was boysbandy i czas na mistrzów romantycznego nastroju, a więc grupę All For One.
2: I swear by the moon and the stars in the sky.
1: To, co ich wyróżniało obok zamiłowania do ballad, to fakt, że nie byli, mówiąc brzydko, efektem castingu. Panowie znali się wcześniej i przecinali w Kalifornii. Śpiewali w różnych lokalach, składach, chórkach i projektach R&B, aż w końcu połączyli siły jako stały kwartet. Zresztą ich wizerunek był też dosyć nietypowy jak na lata 90. Brak agresywnego boysbandowego marketingu, nie było też kolorowych teledysków, czy też dynamicznych choreografii, czego dowodem zresztą jest teledysk do I Swear.

w USA i Europie, a wersja All for One wygrała nawet nagrodę Grammy. No bo co ważne, oryginalnie utwór był country balladą i muzycy początkowo nie byli zbytnio zachwyceni pomysłem wytwórni, która uparcie przekonywała ich, by zrobili to po swojemu. No to przekonajcie się, jak im wyszło. All for One, I swear, w radiu Złote.

0: masz Allegro Smart, to korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.

gwiazd. W Radiu Złote Przeboje dzisiaj tematy boysbandów, które, uwaga, uwaga, nie powstawały tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i w Europie, na przykład w Anglii w 1990 roku, jak Take That.

Historia powstania jest stara jak świat. Casting, wybór 5 chłopaków i przygotowanie przez menadżera i wytwórnię piosenek. Początkowo występowali w klubach i małych programach telewizyjnych, próbując przebić się w brytyjskim show biznesie, no i sukces nastąpił bardzo szybko. Hity takie jak Pray, Relight My Fire czy też Baby dominowały listy przebojów, a także stacje pokroju MTV.

Trzeba jednak przyznać, że panowie z czasem starali się komponować własne utwory, a nie polegać tylko na tym, co przyniesie im producent. A o taką artystyczną niezależność walczył m.in. Robbie Williams, który uważany był za najbardziej wyrazistą, a na pewno też kontrowersyjną postać w zespole, znaną z dosyć ściętego języka, niczym bracia Gallagher z Oasis. Zresztą jego odejście w połowie lat 90. było niezwykle głośnym wydarzeniem, a sam wielokrotnie ironizował i szydził ze swoich kolegów, chociaż po latach dodał, że używki i imprezowy tryb życia oraz też zwykła niedojrzałość swoje dorzuciły.

Natomiast zespół Take That sprzedał ponad 45 milionów płyt na całym świecie i zdobył 12 numerów 1 na brytyjskich listach przebojów, a jednym z nich był utwór Back for Good, który tuż po swojej premierze stał się najchętniej kupowanym utworem grupy w Wielkiej Brytanii. No to posłuchajcie. Take That w Radiu Złote Przeboje.

0: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
1: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
0: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
4: Godzina 20, sobotni wieczór, Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę będzie czego posłuchać, no bo dzisiaj wieczór z boys bandami, tak jest, będzie m.in. o grupie Westlife czy też Blue, no a teraz dajcie głośniej z radiem Złote Przeboje.

Początkowo Shane, Mark i Kian działali w szkolnym zespole IOU. Grali lokalne koncerty i próbowali zainteresować sobą wytwórnie. Ich rodziny również pomagały. Na przykład matka Shane'a prowadząca restaurację, gdzie chłopaki czasem ćwiczyli i organizowali małe występy. Ostatecznie do grupy dołączyli jeszcze Nick i Brian, a za namową menadżera zmieniono nazwę na Westlife. Co ciekawe, ogromną rolę w rozwoju zespołu odegrał Ronan Keating. Nie tylko pomagał im promocyjnie, ale też wprowadzał ich do branży i kontaktów muzycznych. Dzięki temu młodzi muzycy Westlife szybciej trafiali do telewizji i radia. W przeciwieństwie do większości boysbandów, panowie praktycznie nie tańczyli. Kiedy Backstreet Boys czy NSYNC budowali koncerty na choreografiach, Westlife stawiali głównie na wokale i emocjonalny kontakt z publicznością. Żartowano nawet, że ich najbardziej skomplikowaną choreografią było przejście z jednej strony sceny na drugą. Wiele ich wielkich hitów to też covery albo utwory napisane przez zawodowych songwriterów, czego dowodem jest na przykład bardzo popularna wersja Uptown Girl Billy'ego Joela.

0: Czas gwiazd.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje temat boysbandów, chociaż w przypadku Bad Boys Blue można też powiedzieć, że to był zespół grający przede wszystkim muzykę disco.

Zespół powstał w 1984 roku w Kolonii w Niemczech, chociaż sam skład był międzynarodowy. Muzycy pochodzili z Jamajki, Wielkiej Brytanii oraz też Stanów Zjednoczonych. Początkowo planowano nawet nazwę Bad Guys, ale szybko uznano, że Bad Boys Blue brzmi bardziej chwytliwie i tajemniczo. Pierwsze single nie zrobiły wielkiego zamieszania, ale wszystko zmieniło się wraz z You Are Woman z 1985 roku. Utwór stał się ogromnym hitem, szczególnie w Niemczech i Europie Wschodniej. Charakterystyczny falset, syntezatory i melancholijny klimat sprawiły, że piosenka stała się klasykiem Eurodisco. To sprawdźmy już teraz w Radiu Złote Przeboje.

Czas gwiazd. Temat boyzbandów w Radiu Złote Przeboje trwa, no i tym razem zaglądamy do Londynu, gdzie w 2000 roku powstała grupa Blue.

Stworzyli go Lee Ryan, Duncan James, Simon Webb i Anthony Costa. Projekt został założony przez management oraz producentów, ale ważne było też to, że chłopaki naprawdę dobrze dogadywali się prywatnie, co było zresztą widać w wywiadach oraz na scenie. Od początku Blue mieli wyróżniać się bardziej dorosłym brzmieniem, inspirowali się amerykańskim R&B czy też hip-hopem oraz popem przełomu lat 90. i 2000. Dlatego zdaniem wielu fanów i krytyków byli mniej cukierkowi niż na przykład ich koledzy z Westlife. Jednym z najważniejszych momentów w historii grupy była współpraca z Eltonem Johnem przy utworze Sorry Seems to Be the Hardest Word z 2002 roku.

I to był cover ballady Eltona z 1976 roku, ale w nowej, uwspółcześnionej wersji. Elton John bardzo często był krytyczny wobec ówczesnych gwiazd popu, więc jego współpraca z Blue była dla nich ogromnym prestiżem. W praktyce trochę namaścił ich na bardziej wiarygodną grupę niż typowy jednosezonowy boys band. Co ciekawe, zespół Blue wystartował w Eurowizji w 2010 roku z utworem I Can i poszło im, no cóż, średnio. Zajęli 11 miejsce na 25 finalistów, no ale jeśli chodzi o piosenkę z Eltonem, to do niej mam ogromną słabość. I posłuchajcie już teraz w Radiu Złote Przeboje. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj i słyszymy się jutro po 17.00.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
1: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie.
1: Spróbować czekolady.
2: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Reklama. Radio Złote Przeboje. 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
8: Sobota i niedziela to nie tylko dobry czas na odpoczynek, to nie tylko okazja do tego, by złapać oddech i się zrelaksować, to także okazja do tego, by sprawdzić, jeśli dotychczas nie mieliście okazji, co ważnego, co ciekawego działo się w Kotlinie Jeleniogórskiej i temu właśnie służy nasze radiowe spotkanie. Igor Kociubiński, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek magazynu Tydzień w Jeleniej Górze. No właśnie, o tym, co było, co ważnego się działo, już za moment w podsumowaniu w przeglądzie wydarzeń tygodnia opowie Bogdan Widawka.
9: Podczas wykonywania prac związanych z wykopem pod ogrodzenie w miejscowości Pieszków znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej.
8: To oczywiście tylko jeden z wielu tematów, do których wrócimy już za kilka minut. Zimą na nartach, a wiosną i latem na rowerach. W taki właśnie nietypowy dla wielu nieoczywisty sposób o bezpieczeństwo mieszkańców Kotliny Jeleniogórskiej dbają policjanci w ramach patroli rowerowych.
10: Do podstawowych zadań policjantów pełniących służbę w patrolach rowerowych należy m.in. zapobieganie naruszeniom ładu i porządku publicznego.
8: Ta godzina z Radiem Złote Przeboje to okazja do poznania Jeleniogórskiej Rady Kobiet, która swoją działalność rozpoczęła w kwietniu.
11: Rada Kobiet jest zebraniem pań, które są z różnych dziedzin, o różnych zawodach, zaangażowane mocno społecznie w różnych dziedzinach. Czy to jest edukacja, czy to jest prawo, czy to jest sport, zdrowie, więc to nas łączy przede wszystkim.
8: Panie, będziecie mieli też okazję poznać osobiście już niebawem, za tydzień, 23 maja w sobotę odbędzie się pierwsze wydarzenie organizowane przez Jeleniogórską Radę Kobiet. Będzie to spotkanie pod nazwą Granice, które chronią. Spotkanie edukacyjno-profilaktyczne. Oprócz tego oczywiście przed nami wiadomości kulturalne, propozycje dla tych, którzy czas lubią spędzać aktywnie, więc ta godzina po brzegi wypełniona będzie ciekawostkami z życia Jeleniej Góry, a w zasadzie całej Kotliny Jeleniogórskiej. I ciekawie będzie już teraz, a to za sprawą pierwszego dziś gościa w naszym magazynie. Zapraszam, zostańcie z nami.
7: Tydzień w Jeleniej Górze.
8: Marcin Kaźmieruk jest moim Państwa gościem, fotograf, którego myślę, że w Jeleniej Górze nie trzeba przedstawiać, a jeśli trzeba, jeśli Państwo będziecie poszukiwali, czy też potrzebowali informacji, to wpisanie tego imienia i nazwiska w wyszukiwarkę rozwiąże problem i zabierze Was w niezwykłą podróż, szczególnie miłośników gastronomii, bo o gastronomii będziemy dziś rozmawiać, choć pewnie nie tylko. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
8: Ja wiem, że kart się nie odkrywa, szczególnie jak się jest specjalistą w swojej dziedzinie, ale no korci mnie, więc zapytam, czy ty masz, czy w ogóle jest jakaś taka z twojej perspektywy recepta na idealne ujęcie kulinarne?
12: Powiem, jak to mniej więcej wygląda u mnie i serio, naprawdę tak jest. Ja na sesję zdjęciową kulinarną przychodzę głodny. I później, jak do mnie przychodzi pierwsza, druga, trzecia potrawa, ja szukam na zasadzie, który kęs byłby tym kęsem, który chciałbym wgryźć się jako pierwszy i poczuć wszystko.
8: Podwójnie trudna robota, bo nie możesz tego zrobić.
12: No nie mogę tego zrobić. Chociaż po samej sesji zdjęciowej często robimy sobie biesiadę, próbujemy te potrawy też razem z serwisem, z ludźmi, którzy tam gdzieś współpracują, bo to też jest ważny feedback później dla szefa kuchni lub też dla właściciela restauracji. Czy przypadkiem coś w tych potrawach nie zmienić, czy któryś z tych smaków nie pasuje, a może którąś potrawę po prostu wywalamy z menu. Także staramy się też obsłużyć tak te potrawy, aby później mogła jeszcze posłużyć jako degustacyjna.
8: A czy rodzaj kuchni ma jakieś znaczenie dla ciebie, czy w zasadzie produkt jest nieważny i każda potrawa jest zupełnie innym wyzwaniem? Czy to, co jest na talerzu, jest jakkolwiek istotne?
12: Jak najbardziej tak. Inaczej będziemy fotografować chociażby zupę, no bo zupę z boku, no to mamy sam talerz, nie? Czy tak samo burgera. Burger od góry to jest sama bułka, nie? Więc jakby perspektywa ma to jak najbardziej znaczenie względem potrawy, którą będziemy gdzieś tam fotografować. Musimy też zwrócić uwagę na to, co może być najważniejszym składnikiem samej potrawy. Dobrze jest wcześniej porozmawiać też z szefem kuchni, bo to on ma najwięcej informacji na temat tej potrawy. To on może mi przekazać informację. Słuchaj, Marcin, chciałbym, żebyś bardzo mocno skupił się na tym i na tym produkcie w tym daniu, bo jest to bardzo ważne dla mnie.
8: No właśnie, to też może generować taki konflikt, może nie interesów, ale jednak wizji, no bo to spotkanie artystów w jakimś wspólnym styku, ale jednak z różnymi perspektywami. Szef kuchni może mieć inną wizję, ty jako artysta, fotograf też możesz chcieć to ugryźć i słowo ugryźć jest nieprzypadkowe, zupełnie inaczej.
12: Wiesz co, no i do tego dochodzą jeszcze inne zmienne, czyli na przykład dział marketingu, restauratorzy, właściciele, a czasami nawet i zarząd, jeżeli mówimy tutaj na przykład o hotelach. I każdy ma na to jakąś wizję. Ważne, żeby wypracować wspólny koncept, który przede wszystkim będzie odzwierciedlał klimat tego miejsca, klimat potraw i będzie pasować do komunikacji, bo te zdjęcia będą później musiały sprzedawać, nie? Więc to tak na dobrą sprawę nie jest ani moja decyzja. Często też nie musi być to decyzja szefa kuchni, tylko całego zespołu. Nad jednym zdjęciem może pracować naprawdę bardzo dużo osób, żeby dokładnie miało taki kształt, jaki chce każdy z osób biorących w tym udział.
8: Czujesz, że dzisiaj fotografia kulinarna jest twoim numerem jeden, czy to jest tylko jeden z wielu poziomów, na których działasz?
12: Wiesz co, w ogóle tak, jeżeli chodzi o moją działalność fotograficzną, no to zaczęło się od fotografowania wydarzeń. Dokumentalistyka, w szczególności, że sam skończyłem dziennikarstwo, to jakby ten reportaż gdzieś tam u mnie zawsze funkcjonował. A to też wynikało z faktu, że swego czasu byłem menadżerem klubu muzycznego, no i jak już zaczęły pojawiać się media społecznościowe właśnie typu Facebook, to jakby zobaczyłem, że okej, jest tu potencjał, żebyśmy nasze wydarzenia przenieśli sobie w inną przestrzeń i zachęcili ludzi do tego, żeby jeszcze troszeczkę pobudzić tą część kulturalną, czy też zaprosić ludzi na wydarzenia charytatywne i tak dalej. No i siłą rzeczy gdzieś tam miałem okazję zrobić zdjęcia na bardzo fajnym wydarzeniu, czyli na zlocie food trucków. No już tutaj przepadłem. Więc staram się gdzieś tam łączyć różne tematy fotograficzne, różne podejścia, różne perspektywy i tak dalej, i tak dalej. Staram się czerpać z każdej jednej dziedziny fotografii coś, co mi będzie fajnie działać, tak? I chociażby kolejny taki przykład, swego czasu udało mi się zdobyć stypendium u jednych z najlepszych fotografów ślubnych na świecie. Strasznie ich ubóstwiam, są genialnymi fotografami, jest to Lenny i Erika Mann z Kanady. No i oni przede wszystkim zajmują się fotografią ślubną i pokazywali mi różne jakieś techniki, z których oni korzystają, które później sobie przerzuciłem do fotografii też i kulinarnej, wydarzeń i tak dalej, i tak dalej. Także jakby to jest materia, która cały czas gdzieś tam się przenika. I warto czerpać z różnych źródeł i wzbogacać swój warsztat. Dlatego mówię, że ja się nie zatrzymuję, ja jeszcze mam bardzo dużo do nauczenia się, do odkrycia, do sprawdzenia, do eksperymentowania i mam nadzieję, że starczy mi na to i czasu, i sił.
8: To już teraz za to trzymam kciuki, ale tak sobie myślę, że z reguły jest tak, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i chcemy zawsze więcej. Jak się zdobywa tytuł najlepszego fotografa, czy najlepszej fotografii kulinarnej na świecie, to powstaje pytanie, no dobra, co może być więcej?
12: co może być więcej? No wydaje mi się, że może podtrzymanie tego tytułu, a może inne zupełnie kategorie. Wydaje mi się, że więcej to jest przede wszystkim poznawanie innych ludzi. Robienie sobie takiego środowiska wokół siebie, które będzie dalej mnie rozwijać. I dla mnie to już będzie ogromne wyróżnienie i nagroda, jeżeli będę mógł być w środowisku osób, które będą mogły wpłynąć na mnie pozytywnie. Po prostu pomóc mi w tym, żebym mógł się rozwijać dalej. I dla mnie to jest najważniejsze.
8: Miewasz tak, że musisz odpocząć od zdjęć, czy jednak nie do końca?
12: Chciałbym odpocząć od czasu do czasu, bo tutaj muszę, że tak powiem, złożyć pewną obietnicę. Madzia, pojedziemy na urlop. Wiem, że nie byliśmy 4 lata na urlopie. Pojedziemy na ten urlop.
8: Nagrane wszystko, nie skasujemy tego.
12: Tak, koniecznie. Więc widzisz, jeżeli jedziesz na urlop, to co zabierasz ze sobą? Aparat. Więc ja nawet jeżeli jadę gdzieś tam, powiedzmy, na wycieczkę, na to, żeby się zrelaksować, to mimo wszystko ta fotografia gdzieś obok mnie jest, bo fascynuje mnie po prostu wszystko, co mnie otacza dookoła. Jeżeli widzę fajny cień, fajne światło, fajne kolory, fajną strukturę, fajny przedmiot, ciekawe wydarzenie, nie jestem w stanie się powstrzymać od tego, żeby po prostu nie uchwycić danej chwili, danego momentu. Więc zdarzało się też i tak, że jak nawet pojechaliśmy na ten urlop i poszedłem gdzieś tam na miasto i zrobiłem sobie 2-3 zdjęcia tylko właśnie dla siebie, no to później na następny dzień miałem zlecenie w tym samym miejscu i urlop kończył się tak, że no fajnie, bo udało się jeszcze coś na tym zarobić.
8: Nie możesz się chwalić za często swoimi zdjęciami po prostu.
12: No myślę, że może i tak. Natomiast jakby branża wymusza nas, żebyśmy dzielili się jak największą ilością naszego materiału, chociaż no też nie ukrywam, że taki detoks od mediów społecznościowych, od tego całego natłoku informacji, no jest bardzo ważny i to, że tak powiem, muszę bardzo mocno zaimplementować też i w swojej działalności.
7: Jeleniogórzanie z pasją.
8: Moim i Państwa gościem w programie Radia Złoto Przeboje jest dziś jeleniogórski fotograf Marcin Kazimieruk i dobra wiadomość jest taka, że to nie koniec naszego spotkania. Do rozmowy z Marcinem wracamy już za kilka minut po krótkiej przerwie, ale przerwa również ważna, również potrzebna, między innymi dlatego, że Bogdan Widawka pojawił się w studiu Radia Złoto Przeboje, co oznacza tylko jedno, będziemy sprawdzać, co działo się w okolicy.
7: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
3: Witam, sezon turystyczny w Jeleniej Górze i Kotlinie Jeleniogórskiej coraz bliżej. Widać to po większej aktywności mieszkańców i turystów na terenach rekreacyjnych, ale też po jeleniogórskiej policji, która wróciła do służby rowerowej. Funkcjonariusze na jednośladach będą dbać o bezpieczeństwo mieszkańców i osób, które odwiedzają nasz region, szczególnie w miejscach trudno dostępnych dla patroli zmotoryzowanych. A co należy do ich obowiązków, opowie podinspektor Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji.
10: Do podstawowych zadań policjantów pełniących służbę w patrolach rowerowych należy m.in. zapobieganie naruszeniom ładu i porządku publicznego, przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom, ujawnianie sprawców czynów zabronionych oraz podejmowanie interwencji wobec osób łamiących przepisy prawa. Podczas pierwszej służby funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na wykroczenia, szczególnie uciążliwe społecznie, oraz bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i imprezy sportowej.
3: W ubiegłą sobotę oficjalnie ruszyły policyjne patrole rowerowe, a pierwszego dnia służby policjanci pojawili się podczas międzynarodowego wyścigu MTB Bike Marathon Harachow Szklarska Poręba Jakuszyce. W przeglądzie wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze teraz ostrzeżenie. Podczas wykonywania prac związanych z wykopem pod ogrodzenie w miejscowości Pieszków znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji i funkcjonariusza z nieetatowej grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Znalezisko miało ponad 120 cm długości i ważyło ponad 250 kg, a to sprawiało, że było szczególnie niebezpieczne. Ze względu na realne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, teren został natychmiast zabezpieczony przez policjantów, którzy do czasu przejazdu patrolu saperskiego z Bolesławca dbali o bezpieczeństwo w tym rejonie. Policja przypomina, że w przypadku natknięcia się na przedmioty, które mogą być niewybuchem albo niewypałem, trzeba zachować szczególną ostrożność, nie dotykać ich, nie próbować przenosić, a o znalezisku niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby. No, pierwszy telefon to 112, tam można spokojnie zadzwonić. NJ24.pl szczegółowo opisywał tę sytuację. Ochotnicza Straż Pożarna przy ulicy Wiejskiej w Jeleniej Górze ma nową, nowoczesną siedzibę. Oficjalne przekazanie obiektu odbyło się 11 maja. Budynek spełnia aktualne standardy, które zapewniają strażakom odpowiednie warunki do przechowywania sprzętu i realizacji działań ratowniczych. Nowa remiza została wyposażona m.in. w system alarmowania i ochrony ludności, a także instalację fotowoltaiczną. Do dyspozycji strażaków oddano też pomieszczenia socjalne, a w ramach inwestycji wykonano utwardzony plac manewrowy, drogę dojazdową i parking. O tym pisał portal 24jgora.pl. To już wszystko w tym wydaniu przeglądu wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję za uwagę. Wracamy do autora magazynu Tydzień w Jeleniej Górze, Igora Kociubińskiego.
7: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
8: Kilka dni temu Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego, przekazał dobrą wiadomość dla firm w naszym województwie, które zyskają nowe narzędzie wsparcia. Chodzi o uruchomienie inwestycyjnej pożyczki obronnościowej, która, jak mówią twórcy, jest pierwszym w historii produktem Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju wdrażanym bezpośrednio, bez pośredników. Co to w praktyce oznacza? Kto z tego finansowego wsparcia na Dolnym Śląsku będzie mógł skorzystać? O tym w programie Radia Złote Przeboje już za chwilę. Przypominam, słuchacie audycji Tydzień w Jeleniej Górze, więc oczywiście nie tylko tematy dolnośląskie, ale przede wszystkim nasze jeleniogórskie.

0: informacji i możliwości publikowania dużo większych niż kiedyś.
1: Tydzień w Jeleniej Górze.
0: Korzystanie z nich jest niezbędne, szczególnie w tej dziedzinie. Myślę, że to jest nieuniknione, ale ma to też swoje dobre strony, bo dzięki temu można zajrzeć i poczytać trochę o swoich zdjęciach, w zasadzie o tym, jak odbierają je inni. No i podobnie jak z szukaniem jakichś niedoskonałości na twoich zdjęciach, myślę, że równie dużym wyzwaniem byłoby znalezienie negatywnego komentarza, co nie jest takim pochlebstwem, ale zmierzam do tego, że to chyba też miłe, że jednak jest to dość istotny element każdej działalności, że jednak robi się to w określonym celu. Nie tylko po to, żeby to zdjęcie było najlepsze twoim zdaniem, ale też, żeby ten feedback od ludzi się pojawił.
2: Wiesz co, jeżeli chodzi o akurat o ten typ fotografii, no to trzeba pamiętać o tym, że ja przede wszystkim nie robię tego dla siebie, tylko dla moich klientów. I finalne jakby decyzje o to, jak będzie wyglądać to zdjęcie, no należy do mojego klienta. I absolutnie rozumiem to, że na przykład może się to komuś nie podobać, nie? Tylko, że no tak jest chyba z każdą formą sztuki. I jeżeli wzbudza emocje, nawet te negatywne, okej, dobra. Ja jestem jak najbardziej otwarty na konstruktywną krytykę, no bo ona rozwija. Raczej staram się gdzieś tam nie zwracać uwagi na taki typowy hejt. Nie jest mi to jakby do niczego potrzebne. Lubię się po prostu otaczać pozytywną energią. Sam staram się oglądać tylko te rzeczy, które mi się podobają, bo też nie wszystkim mi się podoba, nie? I otaczać się po prostu tymi rzeczami, które dla mnie są ważne i dadzą mi pewną wartość, czyli będą mnie rozwijać. A to są rzeczy, które mi się podobają.
0: Czy masz poczucie, że miejsce, w którym jesteśmy, w którym żyjesz, ma jakiekolwiek znaczenie? Bo z perspektywy fotograficznej to często jest czynnik, który dla wielu jest istotny. Bo jak góry, jak Dolny Śląsk, to takie miejsce, które generuje okazji do zrobienia zdjęć sporo. Oczywiście w tych kategoriach, o których dziś mówimy, to jest trochę inna tematyka. Niemniej jednak no, pytanie, czy Jelenia Góra, czy Karkonosze są dla ciebie istotne jakkolwiek?
2: Wiesz, to są bardzo istotne. W końcu się tutaj ja też urodziłem i sam nasz region Karkonoszy jest w ogóle strasznie bogaty w wyśmienitych fotografów. Naprawdę jest tutaj bardzo dużo osób, które no, mają warsztat absolutnie ponadprzeciętny, światowy i to jest niesamowite, bo naprawdę Karkonosze mają czym się pochwalić, jeżeli chodzi o fotografów. Jeżeli chodzi o kwestie jakby związane gdzieś tam z fotografią kulinarną, to wydaje mi się, że oczywiście regionalność ma znaczenie, w szczególności jeżeli mówimy tutaj o produktach, które są gdzieś tam wykorzystywane w tych potrawach i no nasz region też jest bardzo bogaty w regionalne produkty, regionalną kuchnię i tak dalej, i tak dalej. Coraz większym trendem jest robienie regionalnej kuchni, ale gdzieś tam w ten nowoczesny sposób, nie? Już może troszeczkę odchodzący od pewnych tradycji, ale gdzieś tam z nich czerpiący i to też jest bardzo super. Natomiast mi się wydaje, że jeżeli chodzi o fotografię, w szczególności kulinarną, wydarzeń, to są ludzie. Przede wszystkim ludzie. Szefowie kuchni, z którymi się gdzieś tam widuję, rozmawiam, restauratorzy, osoby z działów marketingu, sprzedaży i tak dalej. To są niesamowite osoby, które gdzieś tam mnie wspierały przez ten cały okres i za to jestem im naprawdę bardzo wdzięczny. I przede wszystkim ludzie.
0: Masz też wgląd na co dzień w rynek gastro, w to jak te kulinaria również regionalnie się zmieniają i myślę, że zmieniają się dość mocno, bo na przestrzeni tych kilku czy też kilkunastu lat, nawet biorąc pod uwagę Jelenią Górę i okoliczne miasta, to ta gastronomia wyglądała troszkę inaczej. Czy też masz wrażenie, że jednak poszliśmy z duchem czasu?
2: Wydaje mi się, że tak. I to też jest coś, co w sumie media społecznościowe wymagają, bo zobacz, jaki boom był na burgery, na pizzę, na makarony, teraz jest na kebaby. Więc jakby każdy stara się gdzieś iść za tym trendem, no bo tutaj chodzi też i o sprzedaż, i utrzymanie się na rynku, a rynek gastronomiczny naprawdę jest bardzo ciężkim rynkiem, jeżeli chodzi o o otworzenie własnej restauracji, no to, to muszą być naprawdę ludzie, którzy przede wszystkim już się na tym znają, mieli z tym do czynienia. Rzadko kiedy się zdarza, że po prostu osoby, które wcześniej nie były jakby powiązane ze światem gastronomicznym, są w stanie w ogóle utrzymać się na tym rynku. Więc no, jest sprzedaż, jest podaż, nie? I wydaje mi się, że jeżeli chodzi o rynek jeleniogórski, on jak najbardziej wyszedł

0: przeciw kościom. Co prawda ja cały czas czekam na kogoś, kto zrobi fajną kuchnię grecką i meksykańską. O tym mówię przez cały czas.
1: No właśnie, bo to też ciekawe doświadczenie kulinarnie, stykając się jednak z różnymi szefami kuchni. No nie na co dzień jest taka możliwość, więc to trochę okazja do tego, żeby ten świat poeksplorować.
0: Dokładnie tak. To, ile kreatywności wkładają w swoje potrawy szefowie kuchni w dzisiejszych czasach, to jest po prostu niesamowite, łącząc różne smaki, które są totalnie nieprzewidywalne i eksperymentując. I to jest po prostu cudowne. Mamy dostępność naprawdę fajnych produktów, różnych produktów, często egzotycznych produktów, do których normalnie kiedyś nie mieliśmy takiej możliwości, żeby z nich skorzystać, posmakować i tak dalej, i tak dalej. Także no, jest w czym wymierać.
1: Marcin, wspomniałeś o tym, że ty idąc na sesję i zabierając się za zdjęcia robisz to na głodnego. Ja Państwu tego nie polecam, jeśli macie zamiar obejrzeć te zdjęcia, bo może się okazać, że później sięgając do zawartości Waszej lodówki będziecie rozczarowani, bo jednak to, co zobaczymy na ekranie, a to, z czym będziemy mogli się spotkać w naszych domach, może być lekka rozbieżność, ale tak czy inaczej zachęcam do odbycia tej kulinarnej podróży. No a tobie życzę kolejnych udanych zdjęć, bo w zasadzie nie wiem, czy mogę życzyć kolejnych sukcesów. Ten z Foodalią ogromny. Jeśli są jeszcze jakieś fotograficzne laury do zgarnięcia, to mam nadzieję, że również będą w zasięgu możliwości. Marcin Kaźmieruk był moim gościem. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: Zmieniamy temat.
1: Dolnośląskie firmy zyskują nowe narzędzie wsparcia, poinformował kilka dni temu Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego, a dokładniej chodzi o uruchomienie inwestycyjnej pożyczki obronnościowej. To 30 milionów złotych, więc całkiem spory budżet przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z naszego regionu, który można wykorzystać na inwestycje. Jakie dokładnie, to postanowiła sprawdzić nasza reporterka Joanna Strutyńska, która właśnie m.in. z Pawłem Gancarzem rozmawiała.
2: Ważne dla mieszkańców Dolnego Śląska.
3: Produkt pożyczkowy dystrybuowany, który będzie dystrybuowany do dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju. Produkt, który ma przygotować dolnośląskie firmy na te wyzwania przyszłości, do których mamy nadzieję, że nie dojdzie, ale staramy się i robimy wszystko, żeby sektor gospodarczy również wzeprzeć. Pożyczka oprocentowana niekomercyjnie, a preferencyjnie. Alokacja 30 milionów złotych na początek. Możliwość uzyskania kredytu preferencyjnego, pożyczki preferencyjnej do kwoty 4 milionów złotych na różne cele. Cele związane z przygotowaniem przedsiębiorstwa na chociażby zagrożenia związane z bezpieczeństwem, cyberbezpieczeństwem, na zagrożenia związane z dostawami energii, tak żeby móc pracować, móc produkować w sytuacjach niedoborów energii, czy chociażby spadków napięć, ale pożyczka, która zwłaszcza ten sektor metalurgiczny może przygotować też na przestawienie produkcji, chociażby na produkcję dla przemysłu zbrojeniowego i tutaj mam na myśli chociażby tokarki, obrabiarki CNC, które w czasach pokoju mogą, w czasie pokoju mogą produkować produkcję dla przemysłu, a w sytuacji kryzysowej, w sytuacji, kiedy trzeba będzie przestawić swoją produkcję, będą mogły tą produkcję realizować. Czujemy taką potrzebę, widzimy taką potrzebę, żeby sektor gospodarczy, mikro, małych, średnich przedsiębiorstw właśnie w tym kierunku przebranżawiać albo przygotowywać, albo też nakreślać trendy i wskazywać te zagrożenia i możliwości, bo oczywiście mamy świadomość tego, że na wszystkie potrzeby dolnośląskich firm nie odpowiemy.
4: Robert Koszut, prezes zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju. Inwestycyjna pożyczka obronnościowa to produkt skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu Dolnego Śląska. Wszyscy wiemy, z jakimi wyzwaniami mierzą się również przedsiębiorcy w ostatnich latach. W związku z tym Dolnośląski Fundusz Rozwoju razem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zdecydował decydował o przygotowaniu właśnie takiej pożyczki, która będzie skierowana w zdecydowanej większości do małych i mikroprzedsiębiorców, czyli takich, którzy prowadzą działalność z obrotami rocznymi do 10 milionów euro i zatrudniają do 49 pracowników. To są przedsiębiorcy, którzy są bardzo silnie związani ze swoimi regionami, z regionami, w których żyją i mieszkają. W związku z tym są zainteresowani również tym, aby wzmacniać obronność swojej lokalnej ojczyzny, aby budować odporność swoich przedsiębiorstw, tak aby w przypadku zagrożeń i sytuacji kryzysowych móc w sposób niezakłócony prowadzić swoje biznesy. Pożyczka obronnościowa ma charakter inwestycyjny, w związku z tym będzie można kierować ją na cele związane z zapewnieniem ciągłości działalności w sytuacjach zagrożeń. Będzie ją można kierować również na przebranżowienie produkcji w sytuacjach kryzysowych, czyli mówimy tutaj o tak zwanym podwójnym przeznaczeniu tej pożyczki, jak również w sposób bieżący będzie wzmacniała odporność tych przedsiębiorstw w czasach pokoju. Pożyczka będzie udzielana na okres 84 miesięcy, czyli 7 lat, z okresem karencji do 6 miesięcy. Oprocentowanie preferencyjne na warunkach de minimis, aktualnie 2,15. Mówimy o takim oprocentowaniu, które może się ewentualnie zmieniać w przyszłości. Jeśli chodzi o limit pożyczki, 4 miliony złotych do wykorzystania we wskazanym okresie. Myślę, że pożyczka spotka się z zainteresowaniem naszych przedsiębiorców. Z tej strony zachęcam ich do kontaktu z pracownikami Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, którzy postarają się udzielić wszystkich potrzebnych informacji. Inwestycyjna pożyczka obronnościowa ma wzmacniać odporność przedsiębiorców na czasy kryzysu, ma zapewniać ciągłość prowadzenia biznesu, gdyby wystąpiły zagrożenia, ale również ma transformować prowadzony biznes na cele podwójnego przeznaczenia, czyli w czasach spokoju mówimy o inwestycjach w kwestie cywilne, natomiast w czasach zagrożenia możliwość przestawienia produkcji i usług na cele związane z obronnością. Mówimy tu o szerokim zastosowaniu zarówno w kwestiach cyberbezpieczeństwa, ale również typowo produkcyjnych, związanych z tym, aby linie produkcyjne można było, tak jak wspomniałem, przestawić na cele związane z obronnością. Mówimy również o kwestiach związanych z przeznaczeniem na przykład magazynów, hal produkcyjnych na cele związane z ochroną ludności, czyli bardzo szerokie spektrum. Tutaj będziemy liczyli również na pomysłowość przedsiębiorców we wnioskach, które będą kierowane do Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju. Pożyczka ma charakter inwestycyjny i ma być zastosowana w tym momencie na cele cywilne, a gdyby wystąpiła sytuacja kryzysowa, jest możliwość wykorzystania tej inwestycji na cele związane z obronnością, zapewnieniem bezpieczeństwa dla przedsiębiorców, ale również ludności z terenu, gdzie te inwestycje będą prowadzone. Mówimy tutaj o pierwszej puli tej pożyczki z 30 milionów alokacji, którą kierujemy w pierwszym rzucie. Pożyczka jednostkowa do 4 milionów złotych na 7 lat, na preferencyjnych warunkach z oprocentowaniem 2,15, czyli niedostępnym na rynku komercyjnym. W związku z tym myślę, że spotka się z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców i oczywiście jeżeli będzie taka potrzeba, Dolnośląski Fundusz Rozwoju przeznaczy kolejne środki na finansowanie kolejnych inwestycji tego rodzaju.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: A teraz zachęta do tego, by poznawać Dolny Śląsk, by poznawać Kotlinę Jeleniogórską na rowerach. Do tego niezmiennie zachęca Stowarzyszenie Bieg Piastów, które jest organizatorem rowerowego biegu Piastów, letniego biegu Piastów, więc tych aktywności sportowych jest całe mnóstwo. No ale biorąc pod uwagę te możliwości rowerowe, to jak mówi Leszek Kosierowski, jest z czego korzystać.
2: Aktywnie w Jeleniej Górze.
5: Myślę, że jazda na rowerze to jest najbardziej powszechny sport uprawiany przez Polaków. Może jeszcze chodzenie, bo w tej chwili się chodzenie też jakby zalicza do takiej aktywności, bo ludzie zaczynają chodzić nie tylko po to, żeby gdzieś dotrzeć, ale też po prostu rekreacyjnie. I te różne rajdy piesze się bardzo też rozwijają, są tam naprawdę rekordy frekwencji. Ale rower, tak, rower jest taki, że każdy może sobie poradzić. Próg wejścia jest też dosyć niski, to znaczy można tanio kupić rowery takie zupełnie proste. No jak ktoś po prostu chce jakoś tam rywalizować i ma zacięcie do majsterkowania, do techniki, to kupuje jakieś lepsze. Oczywiście rowery elektryczne też tutaj są, też robią karierę i wiele osób z nich korzysta, ale generalnie rower to naprawdę myślę, że też pandemia pomogła, że wtedy wiele osób też odkryło rowery jako taki sposób lokomocji indywidualnej, który jest bardzo korzystny. Infrastruktura się zmienia też w miastach. Ja już nie mówię o takich dużych jak Warszawa na przykład, gdzie wszędzie się na rowerze już dojedzie, ale w Jeleniej Górze powstaje coraz więcej ścieżek rowerowych, takich miejskich, co też jakby ułatwia poruszanie się na rowerze. Natomiast takie szlaki rowerowe, no to one w zasadzie są wszędzie. Single tracków jest też coraz więcej. Ale jeśli chodzi o rower, to jego też zaletą jest to, że można wszędzie na tym rowerze sobie pojechać, nie? Że w zasadzie to jest minimum kreatywności ze strony, jeżeli chodzi o logistykę, o planowanie, ze strony rowerzysty, żeby sobie znaleźć jakąś fajną trasę, bezpieczną. A u nas w Górach Izerskich jest pod tym względem idealnie. Ja na przykład często biegam na drodze pod Reglami, w niskich Karkonoszach, pomiędzy Przesieką a Szklarską, no to tam po prostu jest tylu rowerzystów, że po prostu szok czasem przeżywam. To jest naprawdę na 12 kilometrach spotykam tam nawet po kilkadziesiąt osób na rowerach. No i bardzo dobrze, bo to jest też forma ruchu, bardzo taka fajna, prosta i ją można jakby wykorzystywać w życiu codziennym. Myślę, że jak się ta infrastruktura, tak jak na zachodzie jest, poprawi, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, oznakowanie w miastach, to ludzie po prostu zaczną częściej jeździć na rowerach do pracy, że to jest przyszłość dla miast, które są zakorkowane, gdzie po prostu ochrona środowiska ma z tym już problem, że jest po prostu duszno wręcz. Jak ludzie się przesiądą na rower, no to będą po prostu na rowerach do pracy jeździć, a nie autobusami, nie samochodami. No, problem z parkowaniem też jest powszechny, prawda? Więc po co męczyć siebie, swój samochód, przechodniów, innych kierowców, skoro można rowerem po prostu dojechać. Także tutaj też Polska ma jakby ogromny dystans do nadrobienia do takich krajów, które te sprawy załatwiły kiedyś. Ale myślę, że idziemy w dobrym kierunku, że w tej chwili już się planuje, to jest jakby zadanie dla urbanistów, też żeby tak planować miasta, różne rozwiązania, żeby ten rower był priorytetem, czy ścieżka dla roweru, a nie czymś doczepionym, co się potem jakby tam dokłada, prawda? Trzeba od razu o tym myśleć. Mam rodzinę w Wiedniu i tam często spędzam sporo czasu, to jest po prostu, tam rower jest takim, powiedzmy, podręcznym sprzętem, który się codziennie po prostu używa i się jedzie, prawda, a nie samochodem.
1: Z drugiej strony myślę sobie, że to może zniechęcać, w takim sensie, że ktoś, kto dopiero zaczyna tę przygodę, to podróż po mieście może nie być dobrą okazją do złapania bakcyla i zmierzam tutaj do tego, że jesteśmy w doskonałej sytuacji, bo jednak taka podróż w Karkonoszach to jest zupełnie inna bajka. Zaplanowanie wycieczki, a nie jazda po mieście, chociażby korzystając z tras na Polanie Jakuszyckiej, wokół Polany Jakuszyckiej, no to troszkę przyjemniejsze okoliczności przyrody, które sprawią, że z rowerem możemy zostać na dłużej. Do rowerowego biegu Piastów troszkę pozostało, ale myślę, że dla tych, którzy dopiero po długiej przerwie sięgną po rower, to może być zbyt krótki czas, żeby się do zawodów przygotować, ale na pewno nie jest za późno, żeby taką przygodę rozpocząć. Jeśli więc chcielibyśmy spędzić jeszcze wolne chwile, korzystając z tych ostatnich dni lata, to gdzie najlepiej? Co polecasz?
5: Na rowerze polecam Polanę Jakuszycką jako miejsce startu. I teraz tak, przechodząc do szczegółów, tam można przyjechać na rowerze pociągiem. Po prostu pociągi jeżdżą regularnie do Jakuszyc. Stacja się nazywa Polana Jakuszycka, to trzeba w wyszukiwarkach wbić, to jest ważne. Można sobie z tym rowerem przyjechać, wysiąść i nie trzeba gdzieś tam szukać tras. One są od razu, po prostu z peronu się na tym rowerze wyjeżdża na trasy, dosłownie. I tutaj nie przesadzam, że trzeba gdzieś tam 100 metrów przejść z rowerem pod pachą albo gdzieś tam szukać tej trasy. Nie. To jest największy plus Polany Jakuszyckiej, że jest mnogość tras bardzo łatwo dostępnych od tych miejsc, gdzie ludzie przyjeżdżają na pociągiem, samochodem bądź autobusem, bo też autobusy bardzo takiej znanej globalnej firmy przyjeżdżają, mają przystanek dosłownie naprzeciwko Polany Jakuszyckiej. Więc powiedzmy, jak ktoś nie ma roweru, to może tym autobusem przyjechać i sobie wypożyczyć też, bo są wypożyczalnie rowerów w Jakuszycach.
1: Dobre skomunikowanie to jedna z ważniejszych rzeczy, jeden z filarów, o którym w programie Radia Złote Przeboje w kontekście tych aktywności rowerowych w Kotlinie mówił Leszek Kosierowski, rzecznik Biegu Piastów.
2: Ciekawa Jelenia Góra.
1: Jak informuje portal 24 Edgara.pl, Karkonoski Park Narodowy powiększył swój stan posiadania o jeden z najcenniejszych przyrodniczych obszarów w Kotlinie Jeleniogórskiej. 8 maja park oficjalnie stał się właścicielem kompleksu stawów podgórzyńskich. Zakup był możliwy dzięki ogromnej darowiźnie przekazanej przez Fundację Drzewo i Jutro, która przeznaczyła na ten cel dokładnie 29 580 tysięcy złotych. To jedna z największych tego typu prywatnych darowizn wspierających ochronę przyrody w Polsce. Dzięki niej pod ochronę trafiło około 113 hektarów terenów, z czego aż 87% stanowią grunty pod stawami. Stawy podgórzyńskie, jak czytamy dalej, to miejsce wyjątkowe nie tylko w skali regionu, ale całych Sudetów. Kompleks powstał już w XV wieku z inicjatywy zakonu Cystersów i uznawany jest za najstarszy sudecki kompleks stawów hodowlanych. Dziś to przede wszystkim niezwykle cenny obszar przyrodniczy i ważny korytarz ekologiczny. Na tym terenie występuje około 180 gatunków ptaków lęgowych i przelotnych, w tym blisko 100 gatunków ptaków wodno-błotnych. Znajdują się tu również mokradła, torfowiska, łąki i łęgi, które tworzą unikalny ekosystem. Stawy są także jednym z kluczowych miejsc rozrodu płazów oraz siedliskiem rzadkich gatunków bezkręgowców. Za zakupem stoi wspomniana już Fundacja Drzewo i Jutro, założona w 2016 roku przez Jamesa Van Berg oraz Agnieszkę Van Berg. Fundacja od lat wspiera organizacje pozarządowe i projekty związane z ochroną środowiska zarówno w Polsce, jak i Kanadzie. Łącznie przekazała już 87 milionów złotych darowizn, z czego 43 miliony trafiły na działania związane z edukacją ekologiczną i ochroną przyrody. Od 2022 roku fundacja rozwija również program wykupu terenów cennych przyrodniczo, uznając go za jedno z najskuteczniejszych narzędzi trwałej ochrony środowiska. Zakup stawów podgórzyńskich ma być pokazaniem, że ochrona przyrody i powiększanie parków narodowych mogą być realizowane również dzięki współpracy instytucji publicznych z prywatnymi darczyńcami. To oczywiście ważny moment także dla samego Karkonoskiego Parku Narodowego, który od lat podkreśla znaczenie ochrony terenów mokradłowych i naturalnych korytarzy ekologicznych w rejonie Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej. W czasach, gdy wiele podobnych terenów w Polsce znika pod presją inwestycyjną, wykup stawów podgórzyńskich można uznać za jedną z najważniejszych przyrodniczych informacji tego roku na Dolnym Śląsku.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: A my zmieniamy temat w weekendowej audycji Radia Złote Przeboje. Czas teraz na to, by zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią poznać Jeleniogórską Radę Kobiet. O jej działalności opowiedziała mi jej przewodnicząca Agnieszka Burda-Dobek.
2: Ważne dla mieszkańców Jeleniej Góry.
1: W końcu jest, można byłoby powiedzieć, bo długo czekaliśmy na moment, w którym w Jeleniej Górze ta rada się pojawi. One na mapie Karkonoszy, na mapie Dolnego Śląska rosną, pojawiają się w coraz większej liczbie, ale ta Jelenia Góra taką mroczną zatoką była, bo jeszcze gdzieś tam ten pomysł kiełkował, ale teraz oficjalnie się zawiązała. Zanim przejdziemy do działań, bo myślę, że to z perspektywy mieszkańców Jeleniej Góry i słuchaczy radia będzie najciekawsze, najistotniejsze, to myślę, że warto wyjaśnić, czym w ogóle jest ta Rada Kobiet, bo zapewne część osób gdzieś tam słyszało to pojęcie, ale nie do końca ma obraz sytuacji.
6: Rada Kobiet jest tak naprawdę zebraniem pań, które są z różnych dziedzin, o różnych zawodach. My spotykamy się, bo my nie nazywamy tego jakimiś sesjami rady, tylko spotkaniami po prostu. Zostałyśmy powołane przez prezydenta miasta Jeleniej Góry, pana Jerzego Łużniaka, a tak naprawdę spotykamy się po to, aby przede wszystkim zbadać potrzeby pań, jeżeli chodzi o tutaj Jelenią Górę i okolice oczywiście. Jeżeli panowie będą chcieli z nami współpracować, to oczywiście również jesteśmy otwarte. Rada Kobiet łączy właśnie między innymi kobiety, które są czynne zawodowo, ale też są bardzo często zaangażowane mocno społecznie w różnych dziedzinach. Czy to jest edukacja, czy to jest prawo, czy to jest sport, zdrowie, więc to nas łączy przede wszystkim.
1: Chciałem też o kulisy powstawania tej rady zapytać, czy wiadomo, jak duże było zainteresowanie, jak duże grono chętnych było do stworzenia tego organizmu?
6: Na początku nie było duże, bo ja pamiętam, jak składałam, ile jest podań, to było, tych wniosków to było 11, a potem się okazało, że było ponad 40, więc zaangażowanie było całkiem spore, zwłaszcza, że tak naprawdę my działamy w formie wolontariatu. My nie otrzymujemy za to żadnych pieniędzy, nie mamy żadnych benefitów, po prostu czujemy potrzebę działań, więc to jest bardzo fajne i super, że panie po prostu chcą spotykać się, chcą działać I tak naprawdę tą korzyścią jest tak jak w wolontariacie. Taka złota kreska po prostu.
1: I satysfakcja dla samej siebie, że się...
6: Zabrzmiała właśnie ta złota kreska, taka w niebie chciałam dodać, ale żeby ktoś nie powiedział, że jakieś tutaj mamy dodatkowe jeszcze powiązania, więc chodziło o to po prostu, że taka wartość dodana po prostu w nas, prawda, że my działamy i to jest super.
1: W co ta motywacja się przekuje, to pewnie zdradzimy za chwilę i mam też nadzieję, że nie będziemy musieli o tym opowiadać, bo będzie to widać w mieście i w regionie w najbliższym czasie. To poznaliśmy kulisy, 40 osób chętnych, a ile ostatecznie zostało?
6: Było ponad 40 pań, a zostało 15. Zostałyśmy wybrane przez tutaj komisję powołaną przez prezydenta miasta. Komisja wybrała właśnie, myślę, że to też, bo tam było, trzeba było spełnić kilka kryteriów, prawda? Albo podpisy, które się panie zbierały, albo trzeba było zostać zaproponowanym przez organizacje społeczne, różne organizacje społeczne. I tutaj myślę, że, znaczy ja nie wiem dokładnie, jak wyglądało wybieranie, bo mnie przy tym nie było, ale tak przypuszczam, że przede wszystkim te panie, które miały duże poparcie różnych organizacji, które są też, zbierają inne osoby i po prostu tutaj chodziło o to, żeby nie, że ja mam ochotę 15 podpisów i już jestem, nie, inaczej, po prostu jestem reprezentantem wielu osób.
1: Czyli za tym coś stoi, są już jakieś predyspozycje. To znamy mniej więcej to grono, oczywiście nie będziemy zmieniać nazwiska, wymieniać, bo nie o to chodzi. Myślę, że ta lista dostępna jest, bo powszechnie można sprawdzić, kto będzie dokładnie reprezentował mieszkanki, mieszkańców Jeleniej Góry w Jeleniogórskiej Radzie Kobiet. Domyślam się też, że zawiązując to grono, już jakieś pomysły, jakieś refleksje co do działania się pojawiały. Jak one wyglądały?
6: Przede wszystkim tak. Rozmawiałyśmy na temat tego, w jaki sposób, bo my tak, my chcemy przede wszystkim poznać potrzeby pań. Nie, że my narzucimy komuś, że będziemy robić to i to i proszę się zgłaszać, jak ktoś ma ochotę. Nie, wręcz przeciwnie. My najpierw zadajemy pytanie, czego potrzebują mieszkanki miasta Jeleniej Góry. Dlatego też jest ankieta, która będzie dostępna przede wszystkim w mediach, będzie udostępniona na naszym fanpage'u, na Facebooku, który już jest, Rada Kobiet. Można też pisać do nas na maila radakobiet@jeleniagora.pl i też będziemy odpowiadać, a ankieta będzie umieszczona właśnie między innymi na stronie miasta, między innymi właśnie na fanpage'u. Może jeżeli media będą chciały udostępnić, to również poprosimy. Tam będziemy badać te potrzeby. Ustaliłyśmy, że będziemy zapraszać osoby, które są ekspertami, ponieważ my nie mamy takich kompetencji, żeby znać się na wszystkim, więc będziemy zapraszać prawników, policję, będziemy zapraszać jakichś na przykład pracowników z MOPS-u, prawda, czy z innych psychologów, z innych instytucji, którzy są fachowcami, ale oczywiście te spotkania będą spotkaniami, które mają wynikać właśnie z potrzeb pań. Chcemy też zrobić 27 czerwca piknik rodzinny na Górze Szybowcowej. To jest inicjatywa akurat Doroty Malinowskiej i o tym też będziemy mówić. To ma być taki piknik na rozpoczęcie wakacji, ale też po dniu mamy, no i oczywiście po dniu dziecka, tak żeby to wszystko razem połączyć. To na razie jest taki pomysł, a wszystko cały czas jeszcze się toczy.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: To jest program Tydzień w Jeleniej Górze, weekendowa audycja Radia Złote Przeboje, a w niej za chwilę wiadomości kulturalne i przegląd tego, co w Jeleniej Górze będzie działo się w maju. Zanim jednak o tych atrakcjach Wam opowiemy troszkę więcej, to ja zapraszam jeszcze na dalszą część naszego dzisiejszego spotkania z Agnieszką Burdą-Dobek, przewodniczącą Jeleniogórskiej Rady Kobiet.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Myślałem się, że biorąc pod uwagę fakt, że jest to dopiero początek, to lista tych zadań czy też planów z biegiem czasu będzie dłuższa. Natomiast zakładam też, że zgłaszając chęć i akces do Jeleniogórskiej Rady Kobiet, to w waszych głowach pobrzmiewały już jakieś myśli dotyczące tego, czego w mieście brakuje, co chciałybyśmy zmienić, co jest najpilniejsze. Z pani perspektywy, czy takie myśli, takie wizje już były?
6: W ogóle pierwsze spotkanie było bardzo burzliwe, bo my miałyśmy mnóstwo pomysłów i tak naprawdę trzeba było nas troszeczkę stopować, znaczy nawzajem siebie stopowałyśmy, bo nie wszystko jest realne, nie wszystko da się załatwić, nie na wszystko też na pewno będą środki, bo wiadomo, tak jak mówię, my nie mamy środków, my nie mamy budżetu. My działamy po prostu tak naprawdę, bo chcemy, prawda? Bo chcemy. No wiadomo, że miasto Jelenia Góra nas wspiera i pan prezydent obiecał nam wsparcie. Myślimy o na przykład, że coś zrobimy, jak, kiedy będzie jeleniogórski wrzesień, no ale to dopiero przed nami, chociaż to już trzeba planować. Więc na pewno to, czego brakuje. Na pewno brakuje różnego rodzaju spotkań dotyczących przemocy, agresji, jeżeli chodzi o przemoc domową. Wiadomo, że Jelenia Góra no, ostatnio po tych wydarzeniach w szkole, znaczy koło szkoły, bo to nie było w szkole, nieopodal szkoły, to wiadomo, że też jest ta przemoc rówieśnicza. Wiadomo, że brakuje psychiatrii dziecięcej, ale też patrząc na ulicę, wiadomo też, że w ogóle społeczeństwo polskie, wiadomo, że jesteśmy coraz grubsi, więc tutaj kwestie zdrowotne, choroby cywilizacyjne, to wszystko cały czas, potrzeby zwierząt, to wszystko cały czas wybrzmiewa na tych spotkaniach.
1: Czyli to nie jest tak, że tylko spotkania, wydarzenia, obszar kultury, rozrywki, zakres jest szerszy.
6: Tak, tak. Ostatnio właśnie między innymi na tym naszym fanpage'u było pytanie o właśnie przemoc domową i myślę, że tym najpierw się zajmiemy, ale też bardzo często padają kwestie związane chociażby z mobbingiem w pracy. I to też, bo też chcemy zrobić audyt, jeżeli oczywiście pan prezydent nam pozwoli, może nie same my, ale pracownicy na przykład jakiś, nie wiem, czy Państwowej Inspekcji Pracy, czy innych po prostu służb, czy jakichś innych instytucji, po prostu zrobią taki audyt w miejscach pracy, ponieważ no, problem mobbingu jest bardzo duży i tego nie widać, a to naprawdę bardzo mocno osłabia też jakość pracy nas jako pracowników na przykład, prawda? Także to też jest taki problem dotyczący, zwłaszcza, że teraz się zmieniła w ogóle definicja mobbingu. To jest uporczywe nękanie, prawda? Kiedyś ta definicja była inna. Ja tak mówię, ponieważ jestem też po zarządzaniu BHP, więc no, to też jest ważny problem po prostu.
1: To z waszej perspektywy na tu i teraz, ale tak jak wspomniałem, domyślam się, że ta lista działań będzie też dłuższa, tym bardziej, że no, macie być panie takim głosem i formą reprezentacji całego jeleniogórskiego społeczeństwa, przede wszystkim reprezentacją pań. I o tę komunikację też chciałem zapytać. No bo tak, wasze spotkania z dość dużą częstotliwością, jak widać, bo odbywają się stosunkowo często ostatnio, na początku, a jesteście otwarte na te głosy z miasta, jak one mogą docierać do was, jak chcecie komunikować się z mieszkańcami.
6: Znaczy, jeżeli chodzi o właśnie komunikację, przede wszystkim przez media, no bo w ogóle teraz najczęściej ludzie komunikują się przez media społecznościowe, więc przede wszystkim przez media społecznościowe. Jeżeli chodzi o biuro prezydenta, to tutaj jestem w stałym kontakcie, także tutaj wspieramy siebie nawzajem. Ja nie wszystko wiem, jeżeli chodzi o pracę urzędu i jak oczywiście tutaj działać poprzez właśnie pracowników Urzędu Miasta Jelenia Góra. Z drugiej strony, jeżeli jest jakaś potrzeba, to od razu też informuję biuro prezydenta i bez zgody, jak my to mówimy, miasta, my niczego absolutnie nie zrobimy. Jesteśmy głosem pana prezydenta i to pan prezydent nas powołał i bez zgody prezydenta nie zrobimy niczego. Oczywiście będziemy informować o wszystkich potrzebach, które zostaną wyrażone przez właśnie mieszkanki i mieszkańców miasta.
1: To trudne zadanie, bo z jednej strony organ powołany przez prezydenta miasta Jeleniej Góry, z drugiej organ reprezentujący mieszkańców, więc gdzieś ten złoty środek trzeba będzie znaleźć, a domyślam się też, że lista życzeń, zażaleń, potrzeb z perspektywy jeleniogórzan, jeleniogórzanek będzie długa.
6: Myślę, że tak. Chcemy też zrobić dzień otwarty, ale na razie o tym dyskutujemy, jak ma ten dzień otwarty Rady Kobiet wyglądać, bo też właśnie mamy różne obawy, prawda, bo nie chodzi o to, żebyśmy stały się miejscem, w którym ludzie będą tylko na przykład się żalić, albo nie chcemy też, żeby nas tylko wychwalali, ale też po prostu jesteśmy właśnie, tak jak pan powiedział, złoty środek. Realnie, żeby po prostu, żebyśmy były radą, która będzie realnie odpowiadała na potrzeby mieszkańców.
1: Realizacja takich inicjatyw jak Rady Kobiet zawsze generuje, albo dość często generuje pytanie o sprawczość, bo tutaj pojawiają się wątpliwości, zresztą sama pani o tym wspomniała, że no nie ma budżetu, nie ma możliwości obracania konkretnymi cyframi, liczbami, przekuwania tego w takie realne, fizyczne działania. Jest to organ doradczy, organ konsultacyjny, więc ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, no ale w takim razie, skoro tak to działa, no to tylko na rozmowie się skończy.
6: Nie, absolutnie. Dlatego właśnie mamy już pomysł na ten piknik rodzinny, mamy też pomysł na inne działania, ale tak jak mówię, na razie są to pomysły. Znaczy piknik coraz bliżej jest, bo tutaj koniec czerwca to już za chwilę można powiedzieć, więc my już zaczynamy działać i naprawdę chcemy, żeby nas było widać i żeby to nie było tylko właśnie mówienie, tylko rozmowy i tylko, nie wiem, skończyło się na gadaniu, jak to się mówi kolokwialnie.
1: To dopiero początek, co już padło w naszej rozmowie kilkakrotnie, ale jest tak, że to daje pewien wgląd w tryb pracy. Pewnie ta perspektywa będzie z czasem szersza. Wspomniała Pani o, w cudzysłowie, tak na szybko, ciężko mi znaleźć inne słowo, podporządkowaniu prezydentowi miasta. Jak ta współpraca się układa na razie dotychczas? Czy były już jakieś formy konsultacji, oprócz tego, że zostało głośno wypowiedziane zapewnienie o tym, że to wsparcie ze strony władz Jeleniej Góry jest?
6: Znaczy, spotkanie było, tak, spotkanie, bo zostałyśmy powołane i ukonstytuowałyśmy się 2 kwietnia. 3 kwietnia było spotkanie właśnie z panem prezydentem i z panią wiceprezydent, z panią prezydent. No i to w najbliższym czasie, 11 maja, kolejne spotkanie nasze, na którym na pewno będzie pani prezydent, z którą dzisiaj rozmawiałam, także tutaj naprawdę ze strony miasta mamy bardzo duże wsparcie.
1: Są takie tematy i obszary, które w zasadzie przenikają się, mówię tu o kontekście terytorialnym, i nie związane są sensu stricte z samą Jelenią Górą, tylko z życiem regionu. Powracając do początku i tego, o czym powiedziałem, że tych rad na mapie Dolnego Śląska jest coraz więcej, czy planujecie Panie jakąś formę współpracy, konsultacji czy komunikacji z innymi radami, czy na ten moment nie ma takiej potrzeby?
6: No, oczywiście już skontaktujemy. Od początku się kontaktujemy z naszą tutaj, jeżeli chodzi o powiat karkonoski, współpracujemy i to bardzo mocno współpracujemy. Mamy również kontakt z Wrocławską Radą Kobiet i z Ogólnopolską Radą Kobiet. Tutaj z panią, teraz nazwiska sobie nie przypomnę, ale również panią, która reprezentuje tak naprawdę sieć rad kobiet. Ostatnio w Warszawie było spotkanie, była taka konferencja, w której niestety nie mogłam uczestniczyć, ale ona również jest takim spotkaniem rad kobiet i współpracy właśnie pomiędzy nimi.
1: Czyli dobre praktyki się wymieniają. Rozumiem, że ta komunikacja też na takim poziomie edukacyjnym związanym z doświadczeniem się odbywa.
6: Tak, tak, oczywiście. No my jesteśmy taką młodziutką radą, więc my po prostu zawsze staramy się czerpać po prostu z mądrości tych, którzy już coś zrobili.
1: Ja trzymam kciuki, kibicuję mocno. Mam nadzieję, że efekty waszej pracy będzie widać, będzie czuć i nie trzeba będzie o nich specjalnie opowiadać, choć oczywiście ten kanał komunikacji w postaci Radia Złote Przeboje cały czas jest otwarty, więc myślę też, że okazji do spotkań będzie wiele. To nasze dzisiejsze pierwsze jest formą przedstawienia się, przypomnienia, że coś takiego jest, poinformowania mieszkańców Jeleniej Góry, że ta rada została tworzona. No i pewnie też zaproszenie jest to do komunikacji, więc no, padło hasło media społecznościowe, ale przypomnijmy jeszcze w jaki sposób. Jeśli mamy jakieś pomysły, jeśli mamy jakieś refleksje związane z życiem Jeleniej Góry i chcemy je przekazać Wam, to w jaki sposób?
6: Przede wszystkim przez właśnie fanpage'a Rada Kobiet, jeżeli chodzi o miasto Jelenia Góra, na Facebooku i adres mailowy radakobiet@jeleniagora.pl.
1: Bo rozumiem, że te spotkania, one są tylko i wyłącznie dla członkini Rady, one nie są takimi formami otwartymi.
6: Otwarte są, to są spotkania otwarte. Najbliższe spotkanie będzie 11 maja o 15:30. Także to są spotkania otwarte, przy czym my nie spotykamy się w sali rajców, ponieważ nie chcemy siedzieć obok siebie, tylko chcemy siedzieć przy okrągłym stole, owalnym stole, patrzeć sobie w twarz i po prostu ze sobą rozmawiać.
1: To ten obraz zadziała na wyobraźnię i myślę też, że to dobre zaproszenie, bo oczywiście forma komunikacji elektronicznej dzisiaj jest najpowszechniejsza, ale jednak jest grono tych, którzy twarzą w twarz się lubią spotkać i to chyba też jest wskazane.
6: Tak jest, zapraszamy serdecznie.
1: A zapraszała przewodnicząca Jeleniogórskiej Rady Kobiet Agnieszka Burda-Dobek.
2: Kryminalna Jelenia Góra.
1: Lista uczestników ruchu drogowego niemal każdego roku się zwiększa. Kiedyś mówiliśmy tylko o kierowcach samochodów i pieszych, ewentualnie o rowerzystach. No, dziś możliwości jest sporo, więc jest też więcej takich okoliczności, w których mogą pojawić się groźne sytuacje. Jedna z nich miała miejsce ostatnio w pobliżu Jeleniej Góry, o czym więcej Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Komendy Policji.
7: 13 maja bieżącego roku około godziny 9 policjanci jeleniogórskiej drogówki pełniący służbę na motocyklach na drodze wojewódzkiej pomiędzy Jelenią Górą a Dziwiszowem w miejscu niedozwolonym zauważyli mężczyznę poruszającego się hulajnogą elektryczną, który stwarzał realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zachowanie kierującego mogło doprowadzić do bardzo niebezpiecznej sytuacji zarówno dla niego samego, jak i innych uczestników ruchu. Funkcjonariusze natychmiast podjęli interwencję i zatrzymali mężczyznę do kontroli drogowej. Kierującym okazał się 24-letni mieszkaniec Jeleniej Góry. W związku z popełnionym wykroczeniem został on ukarany mandatem karnym. Przypominamy, że hulajnoga elektryczna, mimo iż jest coraz popularniejszym środkiem transportu, wymaga od użytkowników przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz zachowania zdrowego rozsądku.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: Jeśli chodzi o bezpieczeństwo na drogach i pracę jeleniogórskiej policji, to wszystkie informacje, a my przechodzimy do ostatniego punktu naszej jeleniogórskiej audycji. Jak zwykle na koniec sprawdzamy, co jest grane. A sprawdzimy dziś wspólnie z Alicją Czechowską z Wydziału Kultury Jeleniogórskiego Ratusza, jakie wydarzenia szykują się w drugiej połowie maja.
8: 22 maja o godzinie 17 na Błoniach Jeleniogórskich odbędzie się koncert finałowy Ligi Rocka w ramach Wielkich Jeleniogórskich Juwenaliów. Finał, w których weźmie udział 4 zespoły wyłonione we wcześniejszych etapach konkursu i zaprezentują się publiczności oraz jury w formule koncertu finałowego. Przed godziną 20 zostaną ogłoszone wyniki, a na zakończenie tego wieczoru odbędzie się koncert gwiazdy zespołu Jam i Sebastian Riedel. Zapraszamy 22 godzina 17, Błonia Jeleniogórskie, koncert finałowy Ligi Rocka i w ramach Wielkich Jeleniogórskich Juwenaliów. Zapraszamy. 24 maja o godzinie 19 w Filii Mufon Jeleniogórskiego Centrum Kultury odbędzie się Encanto, czyli taneczno-aktorski spektakl inspirowany bajką Disneya Nasze Magiczne Encanto w wykonaniu 16 młodych artystów. Zabiorą oni nas do cudownego domu rodziny Madrigal. Spektakl w reżyserii Martyny Perc został zrealizowany w ramach całorocznego projektu ekipy Musicale Tini Filia Mufon Jeleniogórskiego Centrum Kultury. Zapraszamy. Centrum Kultury Zameczek organizuje spotkanie autorskie z Jarosławem Szczyżowskim 27 maja, godzina 17. Nocny Łowca jest to najnowsza powieść Jarosława Szczyżowskiego. Jako pisarz zadebiutował w 24 powieścią Obserwatorium. W 25 za opowieść Błędne Łąki został nagrodzony w konkursie Książka Górska podczas Festiwalu Górskiego w Lądku Zdroju. A w tym roku będzie prezentował swoją najnowszą powieść Nocny Łowca. Zapraszamy. Spotkanie autorskie w Centrum Kultury Zameczek 27 maja o godzinie 17. 28 maja o godzinie 18 w Jeleniogórskim Centrum Kultury najnowsza premiera grupy 100 Art Workshop JCK. Inspiracją tego spektaklu, powstania tego spektaklu była książka Absolutnie Prawdziwy Pamiętnik. Story jest to opowieść o młodych ludziach stojących na granicy dzieciństwa i dorosłości. To czas także intensywnych zmian, poszukiwania własnego głosu, dotyka tematów szczególnie bliskich młodzieży, czyli wykluczenia, presji rówieśniczej, braku akceptacji, kryzysów tożsamości, a także potrzeby przynależności, przyjaźni i autentyczności. Także zapraszamy młodzież i także dorosłych do Jeleniogórskiego Centrum Kultury, sala widowiskowa. Zapraszamy.
1: A ja zapraszam już na kolejne wydania weekendowej audycji Radia Złote Przeboje. Przypominam, to był program Tydzień w Jeleniej Górze. Ja nazywam się Igor Kociubiński. Do usłyszenia. Dziękuję za to, że byliście z nami.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie